0: podała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dwie osoby zginęły w ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy, poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow w komunikatorze Telegram. Ofiary rosyjskiego ataku, jak przekazał Fedorow, to 43-letni mężczyzna i 41-letnia kobieta. Władze Odessy, miasta portowego na południu Ukrainy, poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Wróg kontynuuje terror wobec ludności cywilnej w obwodzie odeskim, napisał na Telegramie szef regionalnych władz wojskowych Oleg Kiper. Według ukraińskich mediów w rosyjskich atakach dronowych ucierpiała restauracja i kilka domów prywatnych. Koalicja może mieć problem z wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ubiegający się o tę funkcję minister Maciej Berek został wczoraj oficjalnie odwołany z rządu, a chwilę później został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału. Posłom KO mimo wakacji udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Skuteczne zgłoszenie kandydata nie da gwarancji sukcesu, bo część posłów koalicji rządzącej jasno mówi, że przejście do Trybunału prosto z rządu jest dla nich nie do przyjęcia.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy.
1: Mówi Tomasz Trela i niemal tak samo ocenia sytuację przynajmniej kilku innych posłów, zarówno Lewicy, ale też Polski 2050 i PSL. To nasze zobowiązanie wobec wyborców, którzy protestowali przed sądami przeciwko właśnie powoływaniu do Trybunału czynnych polityków. Mówią. Do wyboru sędziego trzeba poparcia ponad połowy posłów. W głosowaniu właśnie tych kilku może zabraknąć.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Tatry w miniony długi weekend przeżyły prawdziwy najazd turystów. Hotelarze szacują, że wszystkie miejsca noclegowe były zajęte, a jeszcze wiele osób przyjechało pod namioty czy kampery. Teraz jednak gości znacznie mniej i w związku z tym spadają też ceny.
4: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, bo nam rząd ufundował, także wydaje się, nie ma pilniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Dla kogoego 650 zł mieliśmy medianę, to jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego znaczącego pobytu. Teraz mamy spadek na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze 2 tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
0: Informował i zachęcał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję rządzącą, a PiS-owi próbuje się przypisać relacje prorosyjskie. Tak mówił na naszej antenie były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Rozmawiał z nim Piotr Salak.
5: Panie przewodniczący, kiedy Marcin Romanowski zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości?
6: A kiedy, jak ma na imię, nie pamiętam, poseł Król zostanie aresztowany, to poseł z Platformy Obywatelskiej.
5: W ogóle nie ma tego tematu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, wykluczenie Marcina Romanowskiego.
6: Minister Romanowski
5: kontrolowanej przez
6: jest prześladowany politycznie.
5: Takie są przynajmniej podejrzenia.
6: Wie pan, że minister Motyka na profilu PSL-u napisał teraz, że paliwo będzie tańsze od dziś, na profilu PSL-u. No przecież wykorzystuje do celów partyjnych swoją misję publiczną.
5: Ale
6: bo minister Romanowski, kiedy był wiceministrem, ma zarzuty postawione. Rząd chciał aresztować ministra Romanowskiego właśnie za to samo.
5: Panu nie przeszkadza to, że Marcin Romanowski jest w enklawie kontrolowanej przez Putina?
6: A skąd pan o tym wie?
5: Na razie mamy tylko przypuszczenia oczywiście.
6: No właśnie,
5: takie.
6: Ale...
5: Pismo, a pan rozumiem, nie jest pewien tego, że Marcin Romanowski
6: pana,
5: jest...
6: Ja to pół biedy, ale rzecznik prokuratury krajowej nie jest tego pewien.
5: No nie, bo prokuratura bardzo ostrożnie zakłada, na razie nie ma pewności, że pismo zostało wysłane z Naddniestrza. Nie ma na razie twardego dowodu, że jest tam Marcin Romanowski, ale... Sam jego obrońca przyznaje, że Romanowski się zwrócił o list żelazny.
6: Wie pan, ja się nie zgadzam z podtekstem tego wszystkiego, tej propagandy, tego spinu rządzących. Próby przypisania nam, mojemu środowisku politycznemu, z relacji prorosyjskich. Wie pan dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu Smoleńska, czyli z powodu 10 kwietnia 2010 roku, a po drugie z powodu tego, że wspaliśmy Ukrainę w lutym...
5: To są dwie różne sprawy, panie
6: przewodniczący. Nie, takie same. Nie, o to wszystko chodzi. O to samo chodzi. Dlatego, że wspaliśmy Ukrainę przeciwko Putinowi.
5: Dzisiaj jest tak,
6: i wie pan,
5: że jeden
6: ten spin po prostu nie pasuje. Jest absurdem.
5: Dzisiaj jest tak, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wciąż ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, wiele na to wskazuje, Warszawie jest na terenie, który kontrolują służby specjalne.
6: Nic na to nie wskazuje, panie redaktorze. Oprócz spinu rządzących.
5: Które zostało stamtąd wysłane? To wiemy, prawda?
6: Zapewnie lepiej by było, gdyby wysłane zostało z Berlina.
5: Wszystko na to wskazuje,
6: gdyby wysłane zostało z Berlina,
5: przez Marcina Romanowskiego.
6: To by bardzo dobrze było.
5: I rozumiem, że nie będziecie z tym nic robić jako Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jeszcze raz podkreślam, że tu chodzi o ten spin. O ten spin, który jest nieracjonalny z dwóch powodów. Z powodu Smoleńska i z powodu pomocy Ukrainie w kluczowym momencie. Gdyby Polską wtedy rządził Donald Tusk, to tak jak Niemcy przesłałby na Ukrainę 5000 hełmów.
5: Nie ma pan żadnej pewności, że tak by było.
6: Tak by było, dlatego że Niemcy tak robili.
5: Nie ma żadnej pewności.
6: Ale jest pewność.
5: Panie przewodniczący, ale pytanie jest następujące.
6: Proszę pana, jest większe prawdopodobieństwo tego, że tak by się działo, niż ten spin, który właśnie jest przedstawiany przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
5: Powiem panu, że mi się nie spina jedna rzecz, a propos różnych rzeczy, które się łączą ze sobą. Z jednej strony mamy sąd koleżeński, który wyklucza posłów, którzy dzisiaj są w rozwoju, w klubie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Działa sąd szybko, precyzyjnie, wyklucza po prostu. Natomiast w sprawie Marcina Romanowskiego jakoś ten sąd koleżeński nie może zadziałać. Czy powinien zadziałać pana zdaniem, czy nie?
6: Szybko nie działa, dlatego że sąd koleżeński zadziałał wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki co zrobił? Zarejestrował konkurencyjny klub parlamentarny wobec klubu parlamentarnego
5: Prawa
6: i Sprawiedliwości.
5: Marcin Romanowski ma postawione zarzuty, najprawdopodobniej
6: wprost,
5: jest w Naddniestrzu i rozumiem, że sąd koleżeński nie zajmie się jego sprawą.
6: Czyli Mateusz Morawiecki wprost złamał statut Prawa i Sprawiedliwości.
5: A Marcin Romanowski nie złamał statutu partii.
6: Marcin Romanowski, nie wiemy gdzie przebywa, jest spin. Marcin Romanowski jest prześladowany przez koalicję 13 grudnia. Powiedziałem o tym pośle, królu, nie pamiętam jak ma na imię. Pamięta pan, panie redaktorze? Ten poseł ze Śląska, poseł Koalicji Obywatelskiej, który co ma? Zarzuty z prokuratury europejskiej. Nie, ja pokazuję podwójne standardy, jakie są stosowane przez rząd Donalda Tuska. Ten poseł dostał zarzuty od europejskiej prokuratury. Jestem przeciwnikiem europejskiej prokuratury, ale Donald Tusk nie jest zwolennikiem. I ta europejska prokuratura postawiła mu zarzuty, korupcyjne zarzuty i domagała się tego, żeby był aresztowany. Wie pan, jak zachował się Donald Tusk? Zagłosował przeciwko aresztowaniu swojego posła. Podwójne standardy.
5: Panie przewodniczący, rozumiem, że nie dowiemy się od pana, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie podejmował jakieś kroki wobec Marcina Romanowskiego. Gdyby się okazało, że jest w Naddniestrzu, to...
6: A gdyby się nie okazało?
5: Nie, ale ja pytam pana, że gdyby się okazało i potwierdziły te informacje, to...
6: Pan tak z uporem godnym lepszej sprawy, no powiela ten spin rządzący.
5: Bo przyzna pan, że polski parlamentarzysta w strefie kontrolowanej przez Putina, gdyby to się okazało prawdą...
6: Po raz trzeci panu mówię. Smoleńsk. A poza tym pomoc Ukrainie w decydującym momencie. My przesłaliśmy czołgi na Ukrainę, a nie hełmy.
5: To właśnie dlatego, że Smoleńsk, być może Prawo i Sprawiedliwość powinno się zająć Marcinem Romanowskim.
6: Dlatego, że Smoleńsk, ten spin jest absurdalny. Absurdalny.
5: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zmieniało Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera?
6: Nie,
5: spełnia swoje oczekiwania, spełnia pańskie
6: oczekiwania? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mamy teraz sytuację jasną. Po tym, kiedy rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki, oczywiście ten rozłam szkodzi. Szkodzi polskiej prawicy. Służy Donaldowi Tuskowi. Ale po tym rozłamie, którego dokonał Mateusz Morawiecki, mamy już sytuację klarowną. Wcześniej mieliśmy dwie prekampanie. Jedna prekampania to była prekampania Prawa i Sprawiedliwości z twarzą pana profesora Przemysława Czarnka. Równolegle swoje działania prowadził Mateusz Morawiecki.
5: Ale Przemysław Czarnek miał zostać kandydatem na premiera po to, żeby wzór sonatowania Prawo i Sprawiedliwości.
6: Tak.
5: Nic takiego się nie stało.
6: Rozłamu dokonał Mateusz Morawiecki. Jak popatrzymy na notowania sondażowe, to Mateusz Morawiecki tylko obniżył poziom poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. On nie zdobył żadnych nowych wyborców. Zresztą nie zdobędzie. A wie pan dlaczego? Krótka historia. Nie wiem, czy mamy czas, ale chciałbym, żeby pan mi pozwolił. Otóż wtedy, kiedy prowadzone były dwie równoległe prekampanie, w Wielkim Tygodniu Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Przemysław Czarnek, przedstawiliśmy projekt ustawy obniżającej VAT na żywność. Przed świętami wielkanocnymi ludzie robią zakupy. Wtedy Mateusz Morawiecki zorganizował debatę z Kosiniakiem Kamyszem. I tą debatę skomentował Marek Migalski. On też na lewo odchodził z Prawa i Sprawiedliwości w 2010 roku. I Marek Migalski, który jest naukowcem, jest politologiem, jest inteligentnym człowiekiem. Jak rozumiem, na na podstawie własnych negatywnych doświadczeń. Tak oto podsumował Mateusza Morawieckiego. Otóż centrum na skruszonych pisowców głosować nie chce. A wyborcy Prawa i Sprawiedliwości takich mają za zdrajców. I myślę, że to jest istota właśnie
5: Panie
6: tego,
5: przewodniczący,
6: co robił,
5: zdążyli porozmawiali
6: i
5: jeszcze o jednej sprawie.
6: Mateusz Morawiecki.
5: Jedna lista Prawa i Sprawiedliwości, jedna lista prawicy podczas wyborów parlamentarnych. Tak sugeruje, że takie pomysły są w Prawie i Sprawiedliwości, sugeruje Onet. Pan, to jest pomysł realny?
6: Podpowiada tak Dąd. Dąd taką podpowiedź daje wszystkim. Donaldowi Tuskowi
5: też tak
6: podpowiada.
5: Czyli pan uważa, że taka lista jest potrzebna, tak?
6: No, wystarczy tylko spojrzeć na sposób przeliczania poparcia na liczbę mandatów w Sejmie. Jedna lista, duża lista daje premię
5: jedna
6: w
5: duża
6: postaci
5: lista,
6: większej
5: na
6: reprezentacji.
5: Na tej jednej dużej liście kto? Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja?
6: Tak.
5: Konfederacja Brauna także?
6: Nie. Nie, Braun sam siebie wykluczył ze wspólnoty politycznej, negując komory gazowe w Auschwitz. On działa na szkodę Polski, na szkodę Polski działa ewidentnie, korzysta z tego, mogą Niemcy z tego korzystać, bo Niemcy przecież uciekają przed odpowiedzialnością za Holokaust.
5: Rozwój Plus również na tej jednej liście?
6: Rozwój Plus z poparciem 4%, no to 5%
5: z czym
6: do ludzi. No nawet 5%.
5: No to jest przekroczony próg wyborczy.
6: To jest nic. No i jaka reprezentacja? Jaka reprezentacja? A wie pan, największy problem z rozwojem Plus jest z tym, że Mateusz Morawiecki krytykuje swój własny rząd. A więc podważa swoją wiarygodność, bo kiedy mówi, że wszystko, co dobre w jego rządzie, to on, a to, co złe, no, każdy popełnia błędy, to już nie on, tylko kierownictwo polityczne, czyli pseudonim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to burzy jego wiarygodność.
5: Dużo już to studio widziało rzeczy i dużo słyszało, powiem panu, ale chyba po raz pierwszy słyszy Mariusza Błaszczyka, który krytykuje tak otwarcie Mateusza Morawieckiego.
0: Wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Proponowany przez Koalicję Obywatelską na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie jest już członkiem rządu. Jeszcze dziś ma być opublikowane postanowienie prezydenta o jego odwołaniu, ale przyszłość byłego ministra Berka w nowej roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego wcale nie jest przesądzona. A razem z nami w studiu jest Tomasz Skory. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry, witam.
1: I od razu pytam, w czym problem?
2: Po pierwsze, są wakacje parlamentarne. Nie tylko dla wszystkich, ale i dla posłów, więc zgromadzenie teraz minimum 50 wymaganych podpisów posłów jest trudne, chociaż oczywiście nie niemożliwe. Nieoficjalnie wiadomo, że takie podpisy leżą zwykle w szufladzie szanujących się szefów klubów parlamentarnych. Posłowie podpisują kilka arkuszy in blanco. No, ale to jest działanie dość rozpaczliwe. Ważniejsze jest to drugie, czyli poważne obiekcje, kiedy się całe lata protestowało przeciwko umieszczaniu w Trybunale posłów, ministrów, czyli z natury samego zajęcia jednego i drugiego polityków, a teraz bierze się człowieka, który odpowiada za realizację polityki rządu, czyli funkcjonalnie wicepremiera się bierze i pakuje się go do Trybunału natychmiast, do Trybunału, który ma oceniać właśnie politykę rządu, to nie wygląda wiarygodnie. Posłom Koalicji Obywatelskiej ten zaskakujący, ledwo parę dni temu zgłoszony pomysł premiera może odpowiadać, ale pozostałe ugrupowania koalicji rządzącej wcale już tak entuzjastycznie na to nie reagują, pamiętając o tym, za czym się opowiadały wcześniej. Co ciekawe, wszyscy podzielają ten pełen respekt dla kompetencji Macieja Berka. Wielu wręcz chwali sobie współpracę z nim jako członkiem rządu i prawą ręką premiera, ale pomysł przejścia prosto z rządu do Trybunału bardzo im się nie podoba. O tym dlaczego mówi tak najkrócej i syntetycznie Tomasz Trela z Lewicy.
3: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, szczególnie w Lewicy, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy. Ja na ten moment jestem zwolennikiem, żeby tej zasady się trzymać, bo to jest zobowiązanie Lewicy w stosunku do wyborców, szczególnie tych, którzy protestowali przed sądami, mówili dość polityków w Trybunale Konstytucyjnym.
2: I co ciekawe, bardzo podobnie mówią też politycy wszystkich innych ugrupowań poza Koalicją Obywatelską. Chodzi zarówno o Pawła Śliza, uwaga, szefa klubu Polski 2050, ale i szefa Komisji Sprawiedliwości. Chodzi o szefową klubu Lewicy Annę Marię Żukowską. Chodzi o marszałka seniora Sejmu Marka Sawickiego z PSL-u, czy wielu, wielu innych. No a nie można też zapominać o tym, że ta właśnie koalicja rządząca proponowała ustawę wprowadzającą wręcz zakaz powoływania sędziów do Trybunału prosto z rządu. Ten zakaz miał być obwarowany terminem 4 lat kadencji odczekania, wyczekiwania popełnienia funkcji ministra przed wyborem do Trybunału i tak od razu taka rzecz, gdyby ta ustawa przeszła, byłyby niemożliwe te rzeczy, no ale ta ustawa odpadła. Na razie koalicjanci raczej posługują się miękkimi środkami nacisku, może skłaniania do refleksji, nakłanianie premiera do zrezygnowania z pomysłu Berek do Trybunału. To jest chyba to, jak można byłoby określić dzisiejsze zachowania posłów koalicji rządzącej spoza Koalicji Obywatelskiej. Ale no to nakłanianie jest tym trudniejsze, że no właśnie, Berek dopiero co został właśnie odwołany z rządu. I
1: no
2: teraz,
1: właśnie,
2: jeżeli nie trafi do Trybunału, no to co my z tym Berkiem zrobimy?
1: No właśnie, i tu pojawia się to pytanie, Tomku, na koniec. Co w wypadku, gdy Maciej Berek nie uzyska zgody parlamentu, co się będzie działo?
2: No to będzie potężna wizerunkowa wtopa i dlatego właśnie raczej należałoby chyba przemyśleć, czy prowadzić do tej konfrontacji, bo jeśli premier będzie się upierał i Berek zostanie rzeczywiście zgłoszony, no to trzeba będzie jego kandydaturę głosować, a że ugrupowań koalicji jest ładnych kilka i w każdym z nich jest paru przeciwników tego rozwiązania, to koalicja mająca niewiele ponad połowę głosów może przegrać głosowanie nad powołaniem własnego kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, oczywiście trzeba będzie wszcząć procedurę zapełniania tego wakatu od nowa, natomiast wstyd będzie przeokrutny, premier będzie wściekły, koalicjanci poniosą konsekwencje, pewnie jakieś, bo premier im tego nie daruje, a Berek to rzeczywiście dobry urzędnik, ale jednak konstytucyjny minister do dziś. No, słowem, może być poważny problem, którego można byłoby uniknąć, gdyby pan premier uprzedził koalicjantów, jaki ma pomysł, a nie powiedział im o tym przez media kilka dni temu.
1: Wstyd będzie przeokrutny. Tomasz Skory w Radiu RMF 24. Tomku, bardzo ci dziękuję.
2: Kłaniam się.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Nie słyszałem o żadnym artykule Arlety na temat błędu policji, bo pewnie się nie ukazał, co nie? Naczelna nie miała dowodów potwierdzających, że Arleta napisała prawdę. Nie zgodziła się tego wydrukować. A pan sądzi, że moja żona coś odkryła? Arek spojrzał na mężczyznę. Oczywiście nie powiedział mu całej prawdy. Nie wspomniał o tym, że Arleta najprawdopodobniej została zamordowana. Nie zająknął się na temat tego, że mogła rozmawiać z Maciejem Hazelem. Opowiedział natomiast o kolejnym odcinku podcastu, który przygotowywał. Mimochodem napomknął, że Arleta napisała o sprawie Dominiki Okulskiej artykuł, który mógłby się przydać. Gdyby Kowalski znał prawdziwy powód wizyty Arka, zacząłby się denerwować i być może nie udostępniłby mu materiałów żony. Namirskiego zastanawiało, dlaczego Kowalski tak chętnie zaprowadził go do piwnicy. Kojarzę pana, powiedział, jakby czytał Arkowi w myślach. Słuchałem podcastu o śmierci Ostaszewskiej. Był bardzo dobry. Zresztą uważam, że robi pan świetną robotę. Policji nie zawsze trzeba ufać. Sprawa Ostaszewskiej to najlepszy dowód. Dziękuję. Proszę, wskazał pudło. Nie wiem, co jest w środku. Kiedy pakowałem rzeczy po Arlecie, przejrzałem te dokumenty tylko pobieżnie. Nie znam się na śledztwach i dziennikarstwie, ale uznałem, że lepiej ich nie wyrzucać. I miał pan rację. Kowalski uśmiechnął się z dumą. Przeszedł pod ścianę i usiadł na krześle. Dokumenty były posegregowane datami, co ułatwiło mu zadanie. Nie było tego dużo. Szybko odnalazł teczkę z 2008 roku. Zerknął na Kowalskiego, który rozłożył dłonie, jakby sam był ciekaw, co jest w środku. Arek rozwiązał supeł i otworzył teczkę. Przejrzał papiery. Były tam wycinki z gazet i odręczne notatki, które trudno było odczytać. I pendrive. Ma pan komputer? Zapytał. Laptop. Kowalski dźwignął się z krzesła. Zaraz przyniosę. Arek poczuł, że dłonie mu zwilgotniały. Wytarł je w spodnie. Czekając na męża Arlety, zastanawiał się, co znajdzie na pendrive'ie. To nie musi być nic wielkiego, przyszło mu do głowy. Lecz mimo wszystko czuł ekscytację. Kiedy gospodarz wrócił z wysłużonym laptopem, wybudził ekran i wsadził przenośną pamięć do portu. Zawartość była zabezpieczona hasłem. Niech pan wpisze moje imię, odpowiedział mężczyzna. Jarosław, tylko bez polskiego znaku. Namirski wykonał polecenie i wklepał litery na klawiaturze. System wyświetlił przed nim zawartość pendrive'a, a właściwie jeden plik dźwiękowy. Arek nacisnął dwukrotnie, a z kiepskich głośników przenośnego komputera popłynął głos nastolatka. Nazywam się Maciej Hazel.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

był pierwszy słoneczny dzień od wielu tygodni. Chociaż było chłodno, a po niebie przesuwały się kłębiaste chmury, promienie porannego słońca przyjemnie ogrzewały twarz. Krystyna Trochowska wstała w całkiem niezłym humorze, co ostatnio nie zdarzało się jej często. Postanowiła wykorzystać przypływ energii i już kilka minut po 9 rano pracowała w ogrodzie. W towarzystwie dwóch psów zagrabiła liście i spakowała je do plastikowych worków na odpady biodegradowalne. Bolały ją plecy i dłonie, ale się nie zniechęcała. Praca fizyczna sprawiała jej satysfakcję. Zmęczone ciało nie pozwalało na rozmyślania, a ona bardzo potrzebowała oderwać się od problemów. Spakowała większość odpadów, umieściła worki pod ogrodzeniem, gdzie miały czekać na pracowników firmy zajmującej się utylizacją. Otarła pot z czoła i poszukała wzrokiem psów. Andrzej przechadzał się z tyłu domu. Kajtek zaś obserwował coś za płotem. Zawołała go i podrapała za uszami. No chłopaki, idziemy do domu. Schowała grabie do komórki. Przypomniało się jej, że powinna wnieść opał do piwnicy. Założyła robocze rękawice. Lewa miała dziurę na palcu wskazującym. Wypadałoby się jej pozbyć, ale nie lubiła wyrzucać przydatnych rzeczy. Napełniła węglarkę kilkoma czarnymi bryłami i wystawiła przed drzwi szopy. Zamknęła je na zasuwę i chwyciła rączkę, ale szybko ją puściła, bo ramię przeszył ból. Zakleła pod nosem, choć rzadko używała niecenzuralnych słów. Rozmasowała bolące miejsce. Starość, nie radość, mruknęła. A stojący nieopodal Andrzej zastrzegł uszami. Chyba muszę zrobić to inaczej, powiedziała do psa. Wróciła do komórki i poszukała niewielkiego wiaderka po farbie. Wrzuciła do niego kilka brył z węglarki i poczłapała w stronę domu. Postawiła wiadro przed wejściem, a potem wróciła po resztę węgla. Była już zmęczona, a jeszcze powinna zrobić obiad dla córki i wnuczki, które miały odwiedzić ją około południa. Obiecała gotowaną kapustę i bitki, ale nie miała pewności, czy da radę przygotować posiłek. Ból w ramieniu się nasilał. Powinna zadzwonić do lekarza, bo ręka coraz częściej odmawiała jej posłuszeństwa. Oczywiście nie wspomniała o tym Agnieszce. Znów by się przejęła i obwiozła matkę po wszystkich przychodniach w mieście, a przecież to tylko zwykły ból. Stary człowiek powinien o siebie zadbać i nie prosić nikogo o pomoc, a ból, dopóki boli, znaczy, że żyje. Wsunęła klucz do zamka w drzwiach, weszła i zostawiła zapas opału w korytarzu. Naszła ją myśl, by zajrzeć do domu Iwony i Daniela. Obiecała córce, że dopóki nie wyjaśni się, kto nocuje w domu, nie będzie chodziła tam sama. Ale przecież wnuczek nie zrobiłby jej krzywdy. Agnieszka była przewrażliwiona, a Krystyna chciała tylko się rozejrzeć. Schowała pęk kluczy do kieszeni, a psy odprowadziły ją do furtki. Andrzej przystanął, ale fox terrier przemknął między nogami i wybiegł na ulicę. Cholera! Zawołała go, ale wystrzelił jak z procy i zniknął w lesie. Krystyna gwizdnęła i odczekała minutę, potem dwie, ale po psie nie było śladu.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Widziałeś, co zrobił? Zwróciła się do owczarka. Pies wetknął nos pomiędzy pręty w ogrodzeniu. Dobrze, że przynajmniej ty jesteś grzeczny. Weszła na główną drogę. Pozdrowiła sąsiadkę Helę Kozakową, która akurat wsiadała na rower. Skręciła w uliczkę, przy której stał dom Iwony i Daniela i poczuła ukłucie w sercu. Za każdym razem, kiedy patrzyła na ten budynek, zbierało się jej na płacz. Zacisnęła usta i powstrzymała łzy. Weszła na podwórze. Nagle o jej nogę otarł się foksterier. Pomachał ogonem i zakręcił się wokół własnej osi. Wyglądał na zadowolonego z siebie. Dyszał, a na grzbiecie miał kilka suchych igiełek sosnowych. Gdzie ty żyj znowu łaził, Kajtek, co? Pies nie potrafił usiedzieć w miejscu. Podreptał pod jedno z drzewek owocowych i uniósł nogę, a potem wrócił do właścicielki. Krystyna otworzyła drzwi i weszła do holu. Sprawdziła najpierw parter, a potem piętro. Każdy przedmiot leżał na swoim miejscu. Na podłodze nie było śladów błota. Wszystko wydawało się w porządku. Poczuła się trochę zawiedziona, chociaż nie do końca wiedziała, co chciała tutaj zobaczyć. Przecież gdyby Maciej chciał się z nią spotkać, wiedziałby, gdzie ją znaleźć. Mimo wszystko zrobiło jej się przykro. Przysiadła na krześle w kuchni, żeby odpocząć. Zapomniała zamknąć za sobą drzwi wejściowe, więc Kajtek wszedł do domu i podreptał do salonu, jakby był u siebie. Obwąchał dywan i kanapę, a potem przydreptał do kuchni. Pomachał ogonem, domagając się pieszczot, a kiedy Krystyna go zignorowała, zrezygnowany przeniósł się pod drzwi do piwnicy i wsunął nos w szparę między drzwiami a podłogą. Nagle zaczął warczeć. To nie było ciche powarkiwanie. Z 8-kilowego ciałka wydobyło się głębokie i pełne napięcia burczenie. Sierść na jego karku i grzbiecie zjeżyła się, a uniesiony do góry ogon był sztywny i nieruchomy. Ktoś był po drugiej stronie drzwi. Krystynie przebiegł dreszcz po plecach i zwilgotniał jej dłonie, a oddech przyspieszył. Co powinna zrobić? Wyjść. Oczywiście, że powinna stąd wyjść i zadzwonić do córki lub Aleksandra Zamojskiego. Tak podpowiadał jej rozsądek, bo przecież nie miała pewności, kto ukrywa się w piwnicy. To mógł być złodziej albo przestępca, który przyłapany na gorącym uczynku zrobiłby jej krzywdę. Ale Krystyna nie należała do rozsądnych ludzi. Już jako młoda kobieta lubiła ryzykować i na stare lata wcale się nie zmieniła. Dźwignęła się z krzesła. Z bijącym sercem przeszła do drzwi prowadzących do piwnicy. Coraz bardziej rozzłoszczony Kajtek wciąż stał w tym samym miejscu. Krystyna policzyła w myślach do trzech. Mogła się jeszcze wycofać i wyjść, ale tego nie zrobiła. Czując pot na plecach, szarpnęła za klamkę i otworzyła drzwi. Zobaczyła kogoś, kogo nie spodziewała się zobaczyć. Cześć, babciu.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

Roma wyszła za bramę domu Kosowskich i zadzwoniła do Zamojskiego. Odczekała kilka sygnałów, ale nie odebrał. Zakleła i się rozłączyła. Powiodła wzrokiem po wyłożonej betonowymi płytami uliczce. Miała wrażenie, jakby ktoś ją obserwował. I nie myliła się, bo kiedy się odwróciła, dostrzegła ruch firanki, a za szybą znikającą twarz Mariana Kosowskiego. Pomyślała, że facet celowo wprowadził ją w błąd, a błaznem wcale nie był Błażej Kraszewski. Ludzie są dziwni, pomyślała, a ten gość z pewnością nie pałał sympatią do organów ścigania. Czy mógłby ją okłamać? Jasne, że mógł, chociaż wydawało się jej, że mówił prawdę. Jemu również powinno zależeć na tym, by dopaść mordercy Ingi. W końcu miał córkę w jej wieku. Mimo wszystko zadzwoniła do ojca. Odebrał po trzecim sygnale. Hej, skarbie, co tam? Cześć, tato, mam szybkie pytanie. Śmiało. W tle usłyszała stukanie pichła po parkiet. Kojarzysz kogoś z ksywką Błazen? Idiotyczne przezwisko. Kojarzysz? Nie. A powinienem? Zastanowiła się. Nie wiem, odparła zgodnie z prawdą. Właśnie dowiedziałam się, że ojciec Ingi miał taką ksywkę w młodości. Myślałam, że może kiedy jeszcze pracowałeś w policji, słyszałeś coś na ten temat. Znam wiele ksywek tomaszowskich złodziejaszków, ale większość z nich pewnie jest już na emeryturze albo wącha kwiatki od spodu. Zaśmiał się pod nosem. Ale nie, to przezwisko słyszę po raz pierwszy. To ksywa z dawnych lat, wyjaśniła. Niestety, kochanie, nic mi to nie mówi. Okej, dzięki, tato. Roma? Tak? Uważaj na siebie. Zawahała się. Jasne, odparła. A potem wcisnęła czerwoną słuchawkę. Schowała telefon do kieszeni. Chciała zapalić, ale oczywiście nie miała przy sobie papierosów. Błażej Kraszewski, ojciec Ingi, spotykał się przed laty z Dominiką, a potem ją zamordował i porzucił w okolicy niebieskich źródeł? A kilka dni temu ktoś postanowił zrobić to samo z jego córką? Sułecka miała mętlik w głowie. Czuła, że powinna usiąść i pomyśleć, ale zamiast tego wsiadła do samochodu, wrzuciła jedynkę i wyjechała na drogę. Trudno było jej uwierzyć, że Kraszewski jest mordercą. Ale jeżeli to on zabił Dominikę, jego córkę ktoś mógł zabić z zemsty. Kto? Pierwszą osobą, która przychodziła Słeckiej do głowy, był Okulski. Ale czy ojciec Dominiki czekałby tyle lat? Pokonała most nad torami, a potem wjechała na rondo. Zerknęła na telefon, dzwonił Aleksander. Spojrzała w tylne lusterko. Promienie słońca rzucały poblask na jej zmęczoną i poszarzałą twarz. Zjechała na pobocze i nacisnęła zieloną słuchawkę. Cześć, sorry, ale nie mogłem rozmawiać, powiedział. Wiem, kim był Błazen. Po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza. Przez kilka długich sekund wsłuchiwała się w urywany oddech Zamojskiego. Kto? Zapytał. Ojciec Kosowskiej uważa, że tak nazywali Kraszewskiego. Jeśli ta informacja zrobiła na Aleksandrze wrażenie, nie dał nic po sobie poznać. Jego głos brzmiał spokojnie. Chyba nie zamierzasz do niego jechać. Słyszę, że jesteś w samochodzie. Właśnie planowałam złożyć mu wizytę. Nie rób tego. Sułecka zagryzła wargę.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Prezydent Turcji apeluje do Donalda Trumpa o kontynuowanie rozmów pokojowych z Iranem. W faktach także podsumowanie zakończonych w niedzielny wieczór lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Jest trzecia. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki w Swarzędzu pod Poznaniem. Mężczyzna w sobotę postrzelił kobietę w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Został zatrzymany w niedzielę wieczorem.
1: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
0: Mówił prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Recep Erdoğan zaapelował do Donalda Trumpa o kontynuowanie rozmów z Iranem. Prezydent Turcji podczas rozmowy telefonicznej z amerykańskim przywódcą wezwał do podjęcia maksymalnych działań dyplomatycznych, które miałyby doprowadzić do deeskalacji napięć i zakończenia wojny. Ankara zaoferowała dalsze wsparcie dla wysiłków pokojowych. Rozmowy USA i Iranu utknęły w martwym punkcie. Podobnie jak negocjacje w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego transportu ropy. Wcześniej przedstawiciel Iranu zapowiedział przejście przez ten kraj do w pełni ofensywnej postawy militarnej. Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy są wykorzystywane przez Ukraińców do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym media na Wyspach, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów. W konflikcie używane są także produkowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow. Jednak nowa faza wojny z masowym użyciem dronów wywiera bardziej decydujący wpływ na przebieg konfliktu. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. Wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest w fazie pełnej realizacji.

0: Na zegarach 2:02 w Faktach RMF FM odwiedziliśmy wczoraj Morski Plac Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych Baltica 2. Także tej inwestycji dotyczy problem zakłócania na Bałtyku sygnału GPS. Problem narastający od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o zagłuszanie i spoofing sygnału. Spoofing polega na podszywaniu się pod sygnał satelitarny i wprowadzaniu urządzeń w błąd co do ich rzeczywistej pozycji. Jamming natomiast to zagłuszenie sygnału GPS.
1: To coś, z czym zmagamy się już od jakiegoś czasu i niewiele możemy z tym zrobić. Są pewne sposoby poprzez pewnego rodzaju anteny, tak zwane anti-jamming, anti-spoofing antennas.
2: Możemy trochę wytłumaczyć, jak one działają?
1: Blokują sygnały dochodzące pod pewnym kątem. Najczęściej takie zakłócenia pochodzą z lądu lub z innych jednostek, więc taki sygnał jest wysyłany pod stosunkowo niskim kątem, bardzo różniącym się od tego kąta satelity. Dlatego jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie sygnału właśnie z tych kątów, przez co polegamy tylko na satelicie. Musimy wiedzieć, jak prowadzić bezpieczne prace i jak sobie z tym radzić.
0: Tłumaczył Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym na Morskim Placu Budowy, 40 km na północ od Łeby, rozmawiał Tomasz Staniszewski. Filmy i zdjęcia z budowy tej farmy są na rmf24.pl. A teraz w Faktach sport. 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe przywieźli z Mistrzostw Europy w Birmingham nasi lekkoatleci. Najbliżej złota wśród biało-czerwonych była Pia Skrzyszowska, która bieg na 100 metrów przez płotki ukończyła o zaledwie 1/1000 sekundy za zwyciężynią. To jej 3. indywidualny medal Mistrzostw Europy. Złoty już zdobyła 4 lata temu w Berlinie, ale jak mówi, docenia każdy z tych sukcesów.
3: Tak naprawdę ten podium to ja się utrzymuję od tych 3 ostatnich edycji. Zdobyłam już w tym roku 3 medale imprez międzynarodowych, więc to mój chyba najbogatszy rok w życiu. Każde mistrzostwo było inne, jednak no Monachium i pierwszy mój medal międzynarodowy zwycięstwo, to jakby nic tego nigdy w życiu nie zastąpi.
0: Pia Skrzyszowska została także wybrana głosami innych zawodników do Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Ma reprezentować interes sportowców.
4: Rozmowa oparta na faktach.
0: Polska zmieniła swój status z kraju emigracyjnego na imigracyjny i jak podkreśla wiceminister MSWiA profesor Maciej Duszczyk, musi obecnie wcisnąć hamulec. Musieliśmy przystopować, patrząc na spójność społeczną, ale również na pewne procesy, zaznaczał gość Marka Teichmana w programie Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
5: Profesor Maciej Duszczyk jest z nami w studiu. Rozmawiamy o migracji i kwestii przestępczości, o Ukraińcach tutaj obecnych. Powiedział pan, że widać pewne rosnące napięcia. Czy rzeczywiście jest tak, że minister Żurek ostatnio powołał taki specjalny zespół prokuratorów, którzy mają badać sytuacje, w których dochodzi do aktów przemocy motywowanej narodowościowo? To stało się tematem bardzo mocno publicznym, ale też jak się patrzy na te statystyki nie tylko wszczętych postępowań, bo tutaj jest skokowy wzrost, ale incydentów, no to zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, że rzeczywiście my mamy w takiej masie ogólnej wzrost tego napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
6: Mamy wzrost bezwzględnie, bo to widać również w sondażach, natomiast nadal jest to pewien proces społeczny, który jest pod kontrolą społeczną. Proces społeczny pod kontrolą społeczną.
5: Co to znaczy?
6: To znaczy to, że nie dochodzi do sytuacji, które burzą właśnie tą spójność społeczną, tak? Także powstają jakieś jednak już niebezpieczeństwa czystek etnicznych, tak? Jakichś zbiorowych ataków i tak dalej, i tak dalej. Są to cały czas tylko i wyłącznie incydenty, których nie wolno lekceważyć i bardzo dobrze minister Żurek zrobił to, co zrobił. Bardzo dobrze to, co moim zdaniem, to, co my robimy, czyli zasada zero tolerancji dla przemocy w obydwie strony. Jeżeli Ukrainiec popełnia przestępstwo w Polsce, zostanie deportowany. Jeżeli Polak popełnia przeciwko Ukraińcom przestępstwo w Polsce, zostanie aresztowany i podniesie za to odpowiedzialność, jeśli nie zostanie deportowany, bo jest Polakiem. Takiego samego podejścia, prawda? No bo mamy cudzoziemca i mamy Polaka. To jest absolutnie oczywiste, chyba nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, dlaczego jest takie i tak jest. Ale jeżeli dokonuje przestępstwa, nie ma tutaj zero tolerancji, mówiąc tym. W związku z tym, że zaatakowałeś Ukraińca, pobiłeś Ukraińca, to będziemy traktować cię bardziej liberalnie, żebyś pobił Polaka. Nie. Traktowanie. Pobiłeś Polaka, pobiłeś Ukraińca, jest dokładnie tak samo traktowany.
5: My mamy nakładające się na siebie, ja powiedziałem na początku o tej demografii imigracji, mamy też jeszcze wewnętrzne procesy migracyjne pomiędzy napływ ludności do napływ ludzi do większych miast. W zasadzie powstają nam takich 5 dużych aglomeracji, w których jak się spojrzy, to na przykład procent mieszkańców, którzy mają zagraniczne korzenie, bardzo wysokie, na przykład we Wrocławiu, w Warszawie, jaka będzie Polska w ciągu najbliższych lat i co to będzie oznaczało dla słuchających nas przedsiębiorców, czy dla słuchających nas osób, które są zainteresowane robieniem kariery zawodowej. To będzie kraj z dużymi aglomeracjami, paroma dużymi aglomeracjami, w których będzie wysoki udział mieszkańców pochodzących z zagranicy i małymi miasteczkami starych ludzi. Jak się będzie zmieniała ta Polska?
6: Znaczy, zdecydowanie duże miasta będą też składały się z takich różnych części. Myślę, że w centrach nie będzie specjalnie dużo osób mieszkało. To raczej będą miejsca, w których się w ogóle trudno żyje, tak? Znaczy, oczywiście kwestia wynajmowania mieszkań przez młodych ludzi, szczególnie w centrach, będzie następowała, ale to nie będą miejsca, w których będą łatwo do życia. Raczej też będą te tak zwane obwarzanki, w których będzie się głównie mieszkać. Pamiętajmy o tym, że zarówno te 5 głównych aglomeracji w ostatnim czasie bardzo mocno zainwestowało w dowożenie ludzi do miejsc pracy, tak? Do tych centrów różnego rodzaju.
5: W sensie zainwestowało w infrastrukturę obsługującą ten ring,
6: tak,
5: prawda?
6: Jest. Znaczy, oczywiście my możemy dzisiaj, jeżeli rozmawiamy w Warszawie, obydwa jesteśmy z Warszawy, to możemy podać taki przykład, na przykład Białęki czy Tarchomina, gdzie ten dojazd rzeczywiście jest utrudniony, ale jeżeli dojdzie tam metro, już dochodzi do jednego, do Brudna, tam teren już doszło, jeżeli dojdzie dalej, to ten problem zostanie w dużej części rozwiązany. Ja mieszkając po drugiej stronie Wisły, dojeżdżam do pracy w 8-9 minut, nie używam samochodu, bo uważam, że komunikacja jest już dla mnie dużo łatwiej. Na uniwersytet 7-8, do ministerstwa teraz zajmuje mi to 25-30 minut, czyli to jest taka absolutnie tolerancja, której możemy spokojnie sobie dojeżdżać, a więc wydaje mi się, że duże miasta będą się rozwijały, ale to nie znaczy to, że będą bardzo mocno skumulowane w centrach. One będą się rozrastały, będą się rozlewały na zewnątrz, bo też ta komunikacja jest dużo łatwiejsza, budowa ringów tak zwanych, jeśli chodzi o dojazd samochodem, to wszystko zaczyna coraz lepiej funkcjonować i to powinniśmy w pewien sposób utrzymać. Natomiast normalną tendencją jest to, że ośrodki mniej zurbanizowane będą ośrodkami mniejszymi i w takimi o mniejszej liczbie ludności. Tylko jedna podstawowa zasada, nie mogą być zacofane. Tak? Dlatego też inwestycje w małe miejscowości są super ważne. Tam musi być ten szpital, tam musi być to kino, tam musi być to połączenie komunikacyjne, ponieważ jeżeli tego nie będzie, to ludzie stamtąd wyjeżdżają. Ta komunikacja czasami wydaje się absolutnie kluczowa i dostęp do usług społecznych tam musi zostać utrzymany. Nawet jeżeli liczba ludności się zmniejsza, to powinno zostać, bo to utrzymuje tych, którzy pozostają.
5: Ale czy fakt, że migranci to są zazwyczaj ludzie młodsi, będzie oznaczał, że będzie występowała też taka różnica pomiędzy z tym, ilu jest migrantów, tych mniejszych, a w tych takich aglomeracjach i tych mniejszych miejscowościach.
6: Znaczy, migranci są tam, gdzie jest praca. A więc jeżeli praca jest w dużych miastach czy w obrębach miast, to głównie będą tam migranci. Tak? Tam będą zupełnie dobory na rynku pracy. Ale jeżeli na przykład spojrzymy sobie na niektóre takie pewne specyfiki. Jeżeli mamy pewną jednak koncentrację przetwórstwa ryb w Polsce, to tam wbrew pozorom udział migrantów w społeczeństwie jest bardzo, bardzo wysoki. Jeżeli mamy jakąś inwestycję taką specyficzną, fabryka samochodów, czy kwestia montaży lodówek, to też prawdopodobnie tam migrantów będzie trochę więcej, bo właśnie oni tam znajdą pracę, prawda? Teraz pytanie, jak zostaną lokalne społeczności ułożone, jak zostaną przygotowane lokalne społeczności na to. I ja znam na przykład z własnych analiz jeszcze naukowych, kiedy analizowaliśmy kilka miejscowości, które są wokół Poznania. Tam, gdzie są właśnie duże skupiska przemysłu i rozmawiałem z burmistrzami miast, prezydentami miast, z różnymi samorządowcami. Pytam się, no rzeczywiście mamy zwiększoną liczbę na przykład akurat Nepalczyków. My żeśmy wtedy badali Nepalczyków. Jest rzeczywiście sporo tych Nepalczyków i pytam się, jaki jest konflikt. Generalnie my się mijamy z nimi, prawda? A lokalni mieszkańcy, z których oni mieszkają, narzekają na przykład na zapach, bez względu na to, co ten zapach jest bardzo intensywny, ze względu na pokarmy czy jedzenie, które oni spożywają. I to był jedyny problem. A jakiekolwiek przestępczości czy jakichś takich problemów by nie było. Ale też bardzo sensowny samorząd, który w pewnym momencie powiedział, słuchajcie, dzięki temu, że to ta fabryka jest, to wy pracujecie, my mamy wszystko zagwarantowane, ale potrzebujemy tych pracowników, bo inaczej ta fabryka po prostu się stąd wyniesie. I to w dużej części zostało przez społeczeństwo zrozumiane. rozumiane. Mieliśmy incydenty, mieliśmy taki incydent, pamiętam wtedy w Środzie Wielkopolskiej, takiego brutalnego zabójstwa, tak, przez migranta jednej z osób. I to trzeba było też szybko rozładować i pokazać, że to był incydent, a nie pewne zjawisko. I też tutaj bardzo dobrze samorząd i policja zareagowała, żeby właśnie nie zburzyć tego elementu nienawiści.
0: Tak mówił wiceminister MSWiA profesor Maciej Duszczyk w programie Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24. Całej rozmowy Marka Teichmana możecie posłuchać w aplikacji RMF On.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dwanaście minut po godzinie trzeciej to jest dobry moment, aby rozpocząć program pod nazwą Pierwsza Kawa z RMF FM. A czy pijecie pierwszą za chwilę, bo wstaliście właśnie, czy kolejną, bo nocna zmiana trwa, w to już nie wnikam. Muzyka najlepsza pod słońcem, a nawet pod gwiazdami, sprawdzi się w każdym przypadku. To Adele, Maciek Rybak. Cześć, witajcie.

0: to krotkę od Muńka. Może ktoś właśnie w kwiaciarni układa kwiaty na dzień pełen wyzwań. Jesteśmy z nocną zmianą, tu RMF, 20 minut po godzinie 3. I jeszcze temat z naszego radia informacyjnego RMF24. Byliśmy na budowie farmy wiatraków. Piotr Salak.
1: Teraz z wizytą na Morskim Placu Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych, czyli Baltica 2. Baltica 2 realizowana przez PGE, ale i duńską firmę Ørsted. 40 km na północ od Łeby. Na pewno widać z brzegu. Na obszarze 190 km kwadratowych, czyli 11 razy większym niż zajmuje wspomniana Łeba, stanie, uwaga, 107 turbin. Wyższych niż Pałac Kultury. O szczegółach Beata Głuszcz, czyli dyrektorka do spraw komunikacji Ørsted Polska.
2: Znajdujemy się około 40 km od brzegu morza na terenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. To obecnie największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w budowie, wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej firmy Ørsted. Tuż za mną widać jeden ze statków instalacyjnych. Jest to statek do instalacji tzw. dodatkowych struktur stalowych przy monopalu. Jesteśmy w trakcie zaawansowanej kampanii instalacyjnej. Mamy już tych monopali zainstalowanych 99. Wkrótce ten setny monopal. Docelowo będziemy instalować 111 monopali, które posłużą jako fundamenty zarówno dla turbin, jak i dla morskich stacji elektroenergetycznych. Baltica 2 to jest farma o mocy 1,5 gigawata. To docelowo przełoży się na czystą, zieloną energię dla 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Pierwszy prąd z Baltica 2 popłynie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Docelowo farma zostanie oddana do użytku w czwartym kwartale przyszłego roku.
3: Chciałem zapytać się, na ile ta inwestycja realizowana na tutaj 40 km w głąb Morza Bałtyckiego jest istotna dla PGE.
4: Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów nowej energetyki w Polsce, nie tylko w PGE. Tylko ta farma to 1,5 gigawata mocy, natomiast strategiczne plany grupy zakładają budowę prawie 6 gigawatów mocy w morskich farmach wiatrowych. Baltica 2 już w przyszłym roku dostarczy pierwszy prąd na ląd. Tak jak dzisiaj obserwujemy prace na morzu, trwają już prace również na lądzie, w tym budowa wyprowadzenia mocy oraz budowa portu serwisowego, który powstaje w Ustce. W przyszłym roku pierwszy prąd trafi na ląd, jednocześnie trwają też prace po naszej stronie, żeby przygotowywać kolejne tego typu inwestycje, które dostarczą dość stabilnie jak na rozwiązania zależne od pogody, dość stabilne dostawy prądu dla odbiorców.
3: Statek specjalistyczny, ale trudno powiedzieć, że on w tej chwili jest jednostką pływającą.
5: Zgadza się. W tym momencie nie jest on jednostką, można powiedzieć, że nie jest on jednostką pływającą. Jest pozycjonowany na czterech nogach i tak, nie ma tutaj, że tak powiem, żadnego oddziaływania wody na pokład, czyli jest on w pełni stabilny.
3: Ten statek obok to jest, rozumiem, jednostka, która odpowiada za zabezpieczanie jakby tego środowiskowego dobrostanu.
5: Tak? Dokładnie tak. Jest to jednostka, która odpowiada za kurtynę powietrzną, która jest już rozłożona wokół statku. Ta kurtyna powietrzna działa w taki sposób, że bąbelki powietrza, które się z niej unoszą, ona jest położona na dnie morskim, one ograniczają rozprzestrzenianie się tego dźwięku w trakcie palowania. Palowanie się jeszcze nie zaczęło, dlatego jeszcze jest cicho i go nie słychać, ale w momencie, kiedy się zacznie, będzie to słyszalny dźwięk. Ta kurtyna powietrzna spowoduje to, że nie będzie się on rozprzestrzeniał i nie będzie wpływał na szczególności na staki morskie, ale w ogóle na środowisko dookoła.
1: No i wieje. No i ma wiać. W końcu mówimy o farmie wiatrowej, rzecz jasna. Wiatraki będą stały naprzeciwko Łeby, a rozmawiał z nami Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2. Wcześniej był Konrad Mróz, dyrektor Biura Komunikacji PGE, Polska Grupa Energetyczna. Tym wszystkim pracom na Bałtyku przygląda się z bliska Tomasz Staniszewski, a i mnie poprawia, że wcale tych wiatraków nie widać, bo na razie to tylko monopale, a 40 km w głąb Bałtyku to ciężko będzie dojrzeć to z plaży w Łebie. Relacje Tomka oczywiście w faktach, zdjęcia i filmy na naszej stronie na rmf24.pl.
6: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

0: pani!
1: Taki okrzyk po raporcie od dyspozytorki, co dziś trzeba zrobić w transporcie? Mógł być, ale błagać cię o więcej raczej to już odpada. RMF, zawsze z wami rozkręcamy ten wtorek 18 sierpnia. Na razie pomału, pomalutku, jeszcze się rozciągamy. I uważajcie, w niektórych miejscach na wschodzie kraju, tam intensywnie pada deszcz, zwłaszcza na drogach, noga z gazu. Zresztą za chwilę więcej o burzowym froncie, który przeszedł przez Polskę. Czy pamiętasz?

0: 19 minut i będzie godzina czwarta. Od bardzo wczesnych godzin, w zasadzie przez całą noc, zbieramy aktualne informacje na temat burz, które przeszły przez Polskę. No właśnie, Karol, gdzie jest teraz burzowy front?
1: Jeszcze godzinę temu ostatnie burze mieliśmy nad naszą wschodnią granicą. Mówię ostatnie, bo w tym momencie burz nad Polską nie ma. Są jedynie opady deszczu, one prawie całym kraju. Najmocniejsze na północnym wschodzie oraz w Bieszczadach.
0: No i niestety te burze miały miejscami gwałtowny przebieg i wyrządziły szkody.
1: Zgadza się, zacznę od skutków opadów, bo one dały się we znaki południowym mieszkańcom Opolszczyzny. Po ulewach z brzegów wystąpił potok bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. Doszło do podtopień. Następnie burzowy front dał się we znaki w Śląskiem.
0: Czyli on się tak przemieszczał.
1: Tak, przemieszczał się i w Śląskiem właśnie zostało uszkodzonych 19 dachów domów, a łącznie Straż Pożarna interweniowała ponad 250 razy.
0: W Krakowie też późnym wieczorem była burza.
1: Niebezpieczne warunki na drodze, a na Śląsku oraz w Małopolsce w kilku miejscach są nadal przerwy w dostawach prądu. Cały czas zbieramy informacje o szkodach wyrządzonych przez burzę. Dzwońcie pod nasz numer gorącej linii 600 700 800.
0: A czy dziś jakieś niebezpieczne zjawiska są prognozowane?
1: Dziś uspokajamy zdecydowanie spokojniej. Według synoptyków słabe burze możliwe są na wschodzie i na północnym wschodzie kraju.
0: Wszystko, co ważne, macie w RMF FM, nawet o takiej porze. Jesteśmy z wami przez całą dobę i gramy muzykę, która pobudzi tych, co właśnie wstali. Dzień dobry.

Energia, energia, jeszcze raz energia. Tego potrzebujecie za 7 minut czwarta. No chyba, że kładziecie się spać. No to nie położycie się. No bo po co, jak pierwsza kawa z RMF FM właśnie się parzy. Najnowsze wydanie faktów, punktualnie o godzinie czwartej. Oczywiście pilnujemy tego, co dzieje się w kraju i na świecie, ale też o muzykę dbamy. A raczej wilki dbają. A w sumie to Baśka. I nie tylko. O!

0: słuchacie RMF FM. Za chwilę wybije godzina czwarta. Czwarta na zegarze oznacza kolejne wydanie Faktów RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Na początek wrócimy do tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Hiszpania zmaga się z suszą. Do ponad 100 gmin dowożona jest woda pitna. W Faktach także istotne wieści dla kierowców w Łodzi. Jest czwarta. Zaczynamy. Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy pochodzący z Podkarpacia mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. Przypomnijmy, w niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
2: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
1: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Coraz poważniejsza susza w Hiszpanii. Ponad 100 gmin musi dostarczać mieszkańcom wodę pitną cysternami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kastylii i Leonie, gdzie takie transporty prowadzone już są do 64 gmin. Problemy dotyczą w sumie 6 wspólnot autonomicznych. Eksperci wskazują, że susze pogłębiają niskie opady, kolejne fale upałów oraz rosnące zużycie wody, między innymi przez rekordową liczbę turystów. Według hiszpańskiej agencji meteorologicznej w lipcu w całym kraju spadło zaledwie około 1/4 średniej ilości deszczu dla tego miesiąca.
3: Istotne informacje dla kierowców.
1: Zwłaszcza w Łodzi są zmiany w ruchu na Alei Bandurskiego. Ruszyła budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości, informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Od wczoraj zmotoryzowani muszą korzystać z trasy objazdowej. Jak ona wygląda?
4: To nowa asfaltowa droga, która omija budowaną podziemną komorę. W kierunku osiedla Retkinia przejazd odbywa się dwoma pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata.
1: Równie ciekawy w garderobie jak na scenie. Człowiek tajemnica, artysta. Tak koledzy aktorzy wspominają Jana Frycza. Artysta odszedł wczoraj w wieku 72 lat. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo.

0: jego niezwykłym kunszcie na antenie radia RMF24 mówił Cezary Pazura.
1: Każdy sobie wyobraża, jak ma rolę z partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. To ja tylko dwóch takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. On znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robił.
0: Więcej wspomnień możecie przeczytać na rmf24.pl.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Na 90% wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej, zapowiada w RMF FM na niespełna tydzień przed imprezą Natalia Bukowiecka, srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham w biegu na 400 metrów. Kontuzja uda odniesiona już po tym starcie uniemożliwiła Bukowieckiej występ w sztafecie. Więcej mówi o tym w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
3: Natalia Bukowiecka, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: No jak tam, zmęczona bardzo po tych mistrzostwach, to były, nie wiem, bardziej może mentalnie męczące mistrzostwa, zważywszy na to, że musiała się pani przygotowywać do nich, no, z wieloma przygodami zdrowotnymi i początek tego sezonu był dla pani trudny.
4: Tak, na pewno był mentalnie to jedno z cięższych dla mnie mistrzostw i faktycznie myślę, że po prostu to, że jechałam z piątym wynikiem, a nie gdzieś tam w czołówce i wiedziałam, że są cztery kandydatki do medalu, było bardzo stresujące dla mnie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu dobrze sobie z tym poradziłam, a sam bieg był tak naprawdę jednym z gorszych w moim życiu, ale też wydaje mi się, że przez dosyć niską temperaturę i jakby wiadomo, dałam z siebie wszystko, no bo to był jednak finał Mistrzostwa Europy i chciałam gdzieś tam po prostu powalczyć, więc dosyć mocno mnie odcięło i myślę, że to troszkę mnie kosztowało zdrowia i z tego względu też nie mogłam pobiec sztafety, ale mam nadzieję, że jest wszystko okej, że też będę mogła jeszcze wystartować w tym sezonie.
3: No właśnie, to o to nie mogę nie zapytać na ten moment, jaki jest pani stan zdrowia, uwzględniając kontuzję uda, tak? Nie chcę się pomylić, dlatego nie wystartowała pani w sztafecie. Jak jest? Czy memoriał Skolimowskiej jest zagrożony?
4: Myślę, że nie. No ja też zrobiłam wczoraj całą rozgrzewkę, więc to nie było tak, że ja gdzieś tam jakby coś się wydarzyło. Ja od rana jakby czułam ten ból i ja to zgłosiłam trenerowi też na rozgrzewce. Mówiłam, że będzie w części dobrze rozgrzewały. I ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować i gdzieś tam odpuściłam. Natomiast oczywiście jest mi bardzo przykro, bo chciałam pójść tą sztafetę, wierzyłam, że też mamy tutaj szansę na medal i chciałam przywieźć te dwa medale, jak już nie mam tego złotego, że tak powiem. No ale mówię, no myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
3: Czyli to po prostu była ostrożność, żeby też móc w Chorzowie wystartować. Dobrze to odczytuję?
4: Myślę, że to była ostrożność na po prostu kolejne lata, bo tak jak mówię, no jakby jedno mamy zdrowie i tutaj dosyć mocno mnie kosztował ten bieg. Nie wiem, może bym dobiegła, może by się nic nie wydarzyło, wiadomo, ciężko stwierdzić, ale to jest jednak sport, to jest nasze zdrowie i jakby wychodząc na bieżnię dajemy sobie 110%, więc ciężko jest przewidzieć, co się może wydarzyć.
3: Jasna sprawa. Jeszcze wracając do biegu finałowego, chciałem zapytać, podrążyć po prostu, jak temperatura, jaki miała wpływ na panią. Dobrze pamiętam, że mówiła pani o tym, że temperatura poniekąd trochę warunki premiowały zwycięzczynię, Norweżkę Jäger. To jak to jest, że pani nie premiują ją, czy jest po prostu lepiej przystosowana do startów w takich warunkach, jak jest zimno wiecznie?
4: Tak, no tutaj nie będę ukrywać, że nie mówię, żebym z nią wygrała, gdyby były inne warunki, bo oczywiście była świetnie przygotowana, pobiega 49 sekund, prawie złamała, więc jakby nie będę ukrywać, że na pewno i tak dowiozła super formę. Natomiast ja z nią rozmawiałam wiele razy, bo mamy dobry kontakt poza bieżniem i ona mówi, że woli biegać jak jest 10 stopni niż 25, więc myślę, że to mówi samo za siebie. No i też to pokazują...
3: Pasowa Norweżka.
4: Tak jest, dokładnie, no, trenuje w Norwegii na co dzień, więc jest przystosowana, a myślę, że to pokazały wyniki, bo oprócz jej wyniki były dużo gorsze niż w półfinałach i to nie tylko mój, tylko wszystkich dziewczyn, więc wydaje mi się, że warunki były trudne, po prostu było trochę za zimno na osiąganie rezultatów, a ona to po prostu lubi, ale no nie ma tu czego tłumaczyć, bo warunki były takie same dla wszystkich i każdy mógł to wykorzystać.
3: Jako kapitanka reprezentacji Polski, jak ocenia pani wynik 8 medali, tak? Co prawda zabrakło złotego, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że sama liczba medali, no jednak wyższa niż na poprzednich mistrzostwach, gdzie było, zdaje się, w Rzymie 6, tak? No jest taką nadzieją, jak pani to odczytuje, że że pojawia się też młodsze pokolenie i że generalnie w wielu konkurencjach naprawdę duży rozstrzał, mamy szansę medalową.
4: Tak, no zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą, ale myślę, że generalnie pozytywnie, bo też wiem, że było dosyć dużo tych topowych ósemek i też wiem, że ludzie startowali, że tak powiem, lepiej niż wynikało to z list startowych.
3: Najbliżej tego złotego medalu była Pia Skrzeszowska. Jak pani uważa, powinno się liczyć aż tak na tysięczne? Nie lepiej było rozdać dwa złote medale? No bo kurczę, szkoda.
4: No dla nas pewnie by było lepiej, ale myślę, że jakby było w drugą stronę, to byśmy nie płakali. To jest po prostu sport i no tutaj tak zostało to zmierzone, więc trzeba po prostu wierzyć, że tak było i że to była uczciwa po prostu, nie wiem, sprawdzenie tego przez sędziów mam na myśli, bo naprawdę było to bardzo ciężko pewnie sprawdzić. Natomiast mam nadzieję, że po prostu Pia teraz głodna pojedzie do Chorzowa i odda tą jednotysięczną.
3: Chciałem jeszcze dopytać a propos Pii o tej nową rolę, czyli została członkinią komisji zawodniczej, tak? A pani podobno jako kapitanka reprezentacji mocno lobbowała, że tak powiem, za tym, co jak ta praca wyglądała i czy trudno było rzeczywiście pomóc jakoś w tym, żeby Pia do tej komisji się dostała, bo to wybierają zawodnicy, tak?
4: Tak, to wybierają zawodnicy, więc ja po prostu jako pani kapitan wspomniałam o tym, powiedziałam, żeby wszyscy głosowali na Pię. Wiem, że wszyscy właśnie głosowali głównie na nią, w sensie tylko na nią. I no, udało się tutaj, bo Pia wygrała, także chyba spełniłam ja swoje zadanie i Pia swoje zadanie, więc mam nadzieję, że będziemy mieli, że tak powiem, swoją wtykę w European Athletics. Ja troszkę się śmieję, ale myślę, że po prostu będzie trochę bliżej ona może tych organizatorów, będzie naszym takim głosem. Wydaje mi się, że Pia się świetnie nadaje do tego zadania.
3: To jeszcze o memoriał Kamili Skolimowskiej. Jakie to są dla pani zawody? Fajnie startować na polskiej ziemi trochę inaczej, a w sumie z roku na rok jednak te zawody bardzo rosną, a ranga jest już najwyższa, jaka może być.
4: Tak, oczywiście, no ja uwielbiam startować na memoriale. Zresztą też bardzo lubię to, kiedy rozmawiam z innymi zawodnikami. Zresztą tutaj też rozmawiam na mistrzostwach Europy i wszyscy nie mogą się doczekać już tego startu. Mówią, że to jest ich ulubiony start, także myślę, że to jest pewien powód do dumy po prostu i ja się cieszę, że mamy takie zawody w Polsce, na które każdy chce przyjeżdżać. Wydaje mi się, że dla kibiców też są one świetnie zorganizowane. Mam nadzieję, że się świetnie bawią na trybunach i cóż, no wydaje mi się, że fajnie, że są one po mistrzostwach Europy, że możemy razem po prostu poświętować te nasze medale na bieżni. Mam nadzieję, że kibice przyjdą, będą nas dopingować, a my po prostu damy fajne show.
3: Pani start jest tak na 100% pewny, czy za kilka dni dopiero będziemy na 100% wiedzieli, że ze zdrowiem wszystko w porządku?
4: Myślę, że na 90% jest pewny, no ale też muszę iść jutro zrobić trening i po prostu sprawdzić, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. No mam parę dni na odpoczynek, więc wierzę, że będzie okej.
3: Co po memoriale Kamili Skolimowskiej? Czy już ma wszystko pani dokładnie zaplanowane? Kolejne starty, treningi, wyjazdy, zgrupowania? Jak to będzie wyglądało?
4: Tak, no ja kończę sezon dopiero 2 października, więc jakby trochę jeszcze przede mną, ale w sumie się cieszę, bo ta pierwsza część sezonu była trochę taka urywana, na pewno nie pokazałam tego, co chciałam i mam nadzieję, że teraz moje morale nie opadną i jeszcze zdołam się zebrać, bo wydaje mi się, że ta forma fizyczna jest naprawdę super i też w półfinale pokazałam, że mogę biegać szybko, a tak naprawdę nie biegłam do końca, więc chciałabym jeszcze urwać coś tak naprawdę z tego wyniku.
3: Czyli tak poniżej 50 jeszcze absolutnie pani dopuszcza możliwość w tym sezonie.
4: Tak, mam nadzieję, oczywiście, dlatego się w sumie cieszę, że ten sezon jeszcze trochę potrwa. Natomiast, no mówię, mam nadzieję, że bardziej mentalnie dociągnę, bo czasami wiadomo, po tej imprezie głównej gdzieś tam jest trochę spadek. Natomiast ja się bardzo się cieszę i jeszcze wystartuję na memoriale. Tam będę walczyła o finał diamentowej ligi, więc mam nadzieję, że uda się zakwalifikować. I później Ultimate, jestem też bardzo tego ciekawa, bo to będzie pierwsza impreza tego typu. I naprawdę...
3: Właśnie, czego się pani spodziewa po tym?
4: Nie wiem, czego się spodziewam, ale wydaje mi się, że będzie po prostu to dobrze zorganizowana impreza. Fajna. Ja nie wiem, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o mój start. Mam na myśli to, że po prostu świat się na to szykuje, bo to jest dla nich jedyna impreza w tym momencie. Mieliśmy to mistrzostwa Europy, więc wydaje mi się, że oni mogą przyjechać świetnie przygotowani. Natomiast no, ja po prostu będę walczyła. Mam nadzieję, że o finał, a później zobaczymy.
3: A co ten Ultimate, na czym będzie polegał w ogóle?
4: Na czym będzie polegać? No, no będą startowały najlepsze osoby na świecie, więc na pewno nie będzie łatwo, bo akurat w sprintach jest tak, że będą półfinały i finał, czyli startuje 16 osób, później w finale jest 8.
0: W zakończonych w niedzielę mistrzostwach Europy w Birmingham nasi lekkoatleci wywalczyli 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż na ostatnich mistrzostwach w Rzymie, ale wtedy mieliśmy na koncie 2 złota. To wszystko na teraz, fakty wracają punktualnie o 5.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Piękne medale zdobyli nasi sportowcy, a jeszcze piękniejsze emocje nam zafundowali również ci, którzy medali nie zdobyli. Bardzo dziękujemy. Pierwsza kawa z RMF FM. Maciek Rybak. Dzień dobry.

wtorek, 18 sierpnia, już druga połowa miesiąca. Jak ten czas leci? No chyba, że zaspaliście i dopiero przed chwilą włączyliście RMF FM. 4:23 na zegarze, to lepiej, żeby ten czas trochę zwolnił. O, to może zróbmy kawową mapę Polski. Gdzie już jest pita, wypita pierwsza kawa z RMF FM? 12, 2 miliony? Dzwońcie teraz.

0: To twój dzień.
1: To twój dzień, czy tak jest u Gabi? Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, tak jest u Gabi.
1: Jak, już pierwsza kawa wypita?
2: Wypita, pierwsza kawa już wypita, jadę samochodem do pracy.
1: No to szerokości, Gabi, a teraz z Karolem będziemy rozmawiać o tenisie, bo Maja Chwalińska niestety odpadła z turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
3: No tak, zgadza się, przegrała z Rosjanką Dianą Schneider 2-6, 6-7 w trzeciej rundzie turnieju.
1: No, ale ten mecz przebiegał, że po wyniku można stwierdzić, że było blisko, zwłaszcza w drugim secie tiebreak.
3: Tak jak mówisz, Chwalińska miała szansę na wyrównanie, w drugim secie prowadziła 4-1 i 40-15. Ale po przerwie spowodowanej deszczem rywalka odwróciła losy spotkania. Ale odnotujmy jaśniejszą stronę tego meczu. W Cincinnati Maja po raz pierwszy w karierze wygrała mecz turnieju rangi 1000.
1: Bardzo dobra informacja. Ten deszcz miejscami też w kraju przeszkadza o poranku do pierwszej kawy. Ważne informacje macie w RMF FM. Jak pozostałe nasze tenisistki sobie radzą?
3: No przypomnijmy, z imprezą pożegnały się już Magdalena Fręch i Magda Linet. W turnieju pozostaje już tylko Iga Świątek, która w kolejnej rundzie, czyli 1/8 finału, zmierzy się z francuską Diane Parry.
1: To spotkanie jutro o 16, jak dobrze pamiętam.
3: Zgadza się.
1: Może coś się przesunie, może nie. Sprawdzajcie fakty w RMF FM. A my gramy Galaxy i Kungs.

0: A czy wy jesteście gotowi na wszystko, jak Phil i Lambery w ten wtorek, 18 sierpnia? Za 19 minut będzie piąta, pierwsza kawa z RMF FM. Dawid, była pita?
1: Dzień dobry, właśnie wypita.
0: A i gdzie?
1: Druga.
0: Gdzie?
1: To jest Strasburg, Francja.
0: Cała Europa pije kawę z RMF-em. No proszę, a jak u Zosi?
2: Oj, będzie dopiero pita, dzień dobry, ponieważ ja mam dwie sucze, które już latają i czekają, żeby z nim wyjść na spacer, więc...
0: Padło słowo klucz, spacer.
2: Dokładnie, za chwilę wychodzimy.
0: RMF zawsze z wami.

Za 11 minut piąta tu RMF FM. Przeglądam oczy przed wschodem słońca, pisze internet. Fałszywa jesień w Wielkiej Brytanii. Liście spadły z drzew, ale nie dlatego, że tam już barowa pogoda, to przez upały i bardzo wysokie temperatury. Nasza polska jesień, miejmy nadzieję, nie będzie fałszywa, będzie piękna, złota, jak co roku. No jedynie w kwestii fałszywej zimy moglibyśmy podyskutować, ale nie mamy teraz na to czasu.

0: Maryla Rodowicz w RMF FM tuż przed godziną piątą. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Wszystko się zgadza, zapraszam. Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu pogrążeni w żałobie po tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiada nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji. Po intensywnych opadach i burzach IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. W niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 osób pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
2: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
3: Troje znałam.
4: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
3: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
2: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
5: Jaka tragedia się właśnie stała, taki smutek jest.
6: To jest tragedia, po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
1: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych, 5 osób trafiło do szpitala. Nowy rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Liczba rosyjskich podmiotów objętych restrykcjami ma wzrosnąć aż o 1/3. Szczegóły dotyczące nowych list nie zostały jednak ujawnione.
7: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
1: O czym z Brukseli donosiła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Do ponad 300 wzrosła liczba zatrzymanych migrantów, którzy w weekend próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Jakie są nowe ustalenia w tej sprawie? O tym nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Jak podają marokańskie media, służby miały zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
9: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody w rzekach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach podlaskim, mazowieckim, łódzkim i w północnej części lubelskiego. Synoptycy prognozują wzrosty stanów wody po intensywnych opadach i burzach. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Alert drugiego stopnia obowiązuje natomiast w części województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. na Łynie w rejonie Olsztyna. Ostrzeżenia będą obowiązywać najpóźniej do południa. Jest wtorek, 18 sierpnia, to są fakty w RMF FM. Niespełna 2 tygodnie pozostają do początku nowego roku szkolnego. W szkołach trwają porządki, pojawiają się nowe pomoce naukowe i podręczniki. Pracujemy bardzo intensywnie, podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek.
10: Jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami.
11: Czyli właśnie teraz te podręczniki

0: załączniki przyjdą do Państwa?
1: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w Bibliotece Szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W szkołach końcówka sierpnia to także czas na rady pedagogiczne, aby zapoznać nauczycieli z ich planem pracy na najbliższy rok. I tu kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 6:00, to co najważniejsze o poranku, przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cztery po piątej, jesteśmy z Wami w drodze. Julia i Zbyszek już pędzą.
5: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że właśnie piję z moją dziewczyną kawę i jedziemy do Holandii.
4: Do Holandii? A po co?
5: Wakacje.
4: A, to udanego wypoczynku. Już myślałem, że uciekacie przed pogodą. O świcie pada na wschodzie z wyjątkiem Lublina. Przelotny deszcz mknie właśnie przez Wrocław. Pada też w okolicach Słupska. A w dzień przelotnie może padać prawie wszędzie. Temperatura od 17 w Zakopanem do 21 w Gorzowie i po Toruniu. A jak w Toruniu, to i w Bydgoszczy. Dzień dobry, tu RMF FM. Maciek Rybak pije z Wami pierwszą kawę i podrzucam Wasze ulubione kawałki. Imagine Dragons już teraz, a warto zauważyć, że dzisiaj bardzo chłodny dzień sierpnia, takie 21 maksymalnie. No to po południu będzie okazja, żeby się też tam poprzytulać.

Może dziś pogoda będzie bardziej jesienna niż letnia, ale proszę nas tu nie straszyć ostatnim dniem lata, panie Gibbs, panie Igo. To jeszcze nie koniec lata, jeszcze są wakacje, jeszcze będzie fajnie. Tu RMF FM, co warto wiedzieć o 5.18, jeżeli właśnie wstaliście, na przykład i jesteście w drodze do pracy? Projekt CPN ponownie obowiązuje, wtorek to drugi dzień po przerwie, a ceny maksymalne są takie same jak wczoraj. Dalekie od 5.19 za litr, ale mniej niż niedawne, prawie 8-9 zł. Tankowanie po obniżce na pewno nieźle wam idzie. Czytam też, że kawa może gwałtownie podrożeć. No to jeszcze projekt CKN. Ceny kawy niżej i jesteśmy w domu. Z naciskiem na my.

0: Jest muzyka, która pobudza. Tak działa pierwsza kawa z RMF FM, 24 minuty po piątej, ale są też aktualne informacje. W tym przypadku, Karol, nie są one zbyt ciekawe, bo to był groźny wieczór w wielu regionach, jeśli chodzi o pogodę.
1: Zgadza się. Po gwałtownych burzach i ulewach strażacy w całym kraju mieli pełne ręce roboty. Do tej pory interweniowali 830 razy. Najwięcej pracy jest na południu Polski.
0: Informacje szczególnie niepokojące są z województwa śląskiego.
1: Zgadza się. Tam silny wiatr zerwał 19 dachów domów. Burze z gradem przeszły m.in. nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem.
0: No ten grad nie dotarł do Krakowa, do mojej dzielnicy przynajmniej, bo to różnie bywa.
1: U mnie też nie było.
0: Ale w Małopolsce też te burze dały się we znaki.
1: Ponad 200 razy strażacy wyjeżdżali też właśnie w Małopolsce, jak wspomniałeś, m.in. w Krakowie i w powiecie chrzanowskim.
0: Gdzie niegdzie mogą być jeszcze problemy z dostawami prądu, a o tej gwałtownej pogodzie gdzie więcej przeczytamy?
1: No na zdjęciach zobaczycie też efekty tej gwałtownej pogody na rmf24.pl.
0: Karol Płaczkiewicz, dziękujemy za tę informację. A teraz Kasia Kowalska.

0: bez końca.
1: Jak tam nocna zmiana? Trzymacie się jeszcze? Bez końca. Tyle nie będzie trwał wasz dyżur, a skoro za 29 minut będzie szósta, to jesteście bliżej niż dalej. RMF zawsze z wami. No i w końcu pierwsza zmiana już w samochodach, autobusach, pociągach. Jadą was zmienić. I do tego łapią takie kawałki. Muzyka najlepsza pod słońcem i Marriage Blade.

0: Jak się jeździ po Polsce teraz na 22 minuty przed szóstą? Całkiem nieźle. Sprawdzam to w RMF FM dla was. Gdzieniegdzie na wschodzie deszcz, więc tam uważajcie, ale większych utrudnień nie ma. No to sprawdzam, co się wydarzy i może wam się przydać w podróżach z RMF FM. S1 w Dąbrowie Górniczej dziś od godziny 8 będzie zwężona w kierunku Pyrzowic. To okolice lotniska, a jak wiemy, wakacje, okres wyjazdów, powrotów. Kto wrócił? Dzień dobry. Fajnie tak usłyszeć swoje ulubione radio po powrocie, nie?
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Tak zakręconej loteriady

0: Jak nie ma miejsca, to jakie miejsce jest? Pytanie do Jacka Tomkowicza o 5:51.
1: Ja obstawiam, że zagranie tej piosenki w tym momencie to była przemyślana decyzja, że chciałeś przekazać wszystkim, że nie ma miejsca, jak dom jak rano musisz wstać i jednak z tego łóżka wyjść.
0: Ale potem jest do czego wracać.
1: O. To dobra, to ja teraz zagram też w temacie, dobra?
0: Dobra, dawaj.
1: O poranku.
0: Z czym przyszedłeś?
1: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.
0: To pasuje teraz.
1: Więc jeśli pasuje. Zbieracie się do pracy, jeśli na przykład macie na 6:00, zostało wam 8 minut i macie takie nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, to jesteśmy z wami, tu RMF FM. Tu wstawaj, szkoda lata. Dzień dobry.

0: Adeli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
1: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
2: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
3: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
4: Zbliża się godzina 6:00. Czas poznać fakty. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
5: Dzień dobry. Ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju.
6: Samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował wczoraj na lotnisku Jasionka.
5: Nie żyje wielki, wybitny aktor Jan Frycz.
7: Wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
6: Jest wtorek, 18 dzień sierpnia.
5: To poranne fakty w RMF FM.
6: Jeden osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło już do Polski.
5: Wieczorem rządowy samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wylądował na lotnisku w Jasionce.
6: W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych, 5 osób zostało wypisanych i zebranych przez rodziny do Polski.
5: Tymczasem na Węgrzech pracuje polski zespół śledczych. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
8: Prokuratura z Krosna zwróciła się do węgierskich śledczych o możliwość udziału w prowadzonych przez nich czynnościach. Zgoda została udzielona. Wczoraj polscy śledczy uczestniczyli m.in. w ponownych oględzinach autokaru, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
9: Prokuratura okręgowa w Krośnie zawnioskowała o dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy, w szczególności protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych.
8: W tej sprawie osobne śledztwa prowadzą obecnie polska i węgierska prokuratura. Ostatecznie jednak postępowanie będzie mogła prowadzić tylko jedna strona. To, która prokuratura przejmie całe śledztwo, zostanie ustalone w najbliższych dniach.
6: A ten temat będzie wracał oczywiście w porannych faktach w RMF FM.
5: Za godzinę relacja naszego reportera, który był na lotnisku w Jasionce, gdzie wylądował samolot z pierwszą grupą polskich pielgrzymów poszkodowanych w wypadku.
6: Będziemy się też łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest na Węgrzech.
5: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się.
6: Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia, pozostali byli lżej ranni. Przez lata zachwycał widzów zarówno na scenie, jak i na ekranie, tworząc wyraziste, głębokie kreacje.
5: Zmarł wybitny polski aktor Jan Frycz. Miał 72 lata.
6: Był wielkim i inspirującym aktorem, wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
7: Janek Frycz pracował ze mną nie tylko jako kolega aktor, ale także w relacji reżyser, aktor i dyrektor, aktor. I we wszystkich tych relacjach znajdowaliśmy porozumienie, właśnie między innymi dzięki jego niezwykłości, bo wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki, ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny.
5: Praca z Janem Fryczem to była czysta przyjemność. Tak mówił w radiu RMF24 Cezary Pazura.
10: Ja miałem z nim taką przygodę przy tym, jak reżyserowałem swój film, kiedy on zgodził się zagrać u mnie w Weekendzie, tak, i zapytał się, kim jest jego aktor, jaki ma, z jakiej rodziny pochodzi. Bardzo głęboko sięgał do tych. Ja nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Mówię, Janek, a po prostu nie możesz zagrać, że jesteś zły? I on tak chwilę pomyślał, krakowski aktor, i mówi, dobra, zagram. No i to było wszystko. On wszystko wiedział.
6: Jan Frycz w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, ale pozostawał aktywny zawodowo.
5: To fakty w RMF FM. Litr benzyny 95 nie więcej niż 6,41, benzyny 98 7,20 groszy, a oleju napędowego 7,37 groszy.
6: Dziś drugi dzień obowiązywania pakietu ceny paliwa niżej.
11: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne.
12: Pewnie, że różnica jest, bardzo duża różnica jest. 90 groszy. Tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Powinni zrobić ludziom prędzej, to tak, a nie na powroty.
13: Zawsze parę litrów do przodu.
5: Usłyszeliśmy na stacji benzynowej w Szczecinie.
6: Program CPN będzie obowiązywał do końca wakacji.
14: W faktach RMF FM o sporcie.
6: 18 miejsce w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy w Birmingham zajęli polscy lekkoatleci.
5: Bywało lepiej, ale trzeba dostrzegać pozytywy. Tak ocenia w rozmowie z RMF FM srebrna medalistka, biegaczka Natalia Bukowiecka.
15: No zabrakło trochę tego złotego medalu, nie będę ukrywać, że na pewno chcieliśmy jakieś złoto przywieźć, ale jest więcej niż w Rzymie, więc myślę, że to jest pewien progres i tego trzeba się na pewno trzymać. Myślę, że tutaj chłopaki się trochę muszą wziąć do roboty, bo ewidentnie jakby damska część reprezentacji jest górą.
5: 8 polskich medali w Birmingham, aż 7 wywalczyły panie. No i do tego mieliśmy brąz naszego płotka.

0: Pisarza Jakuba Szymańskiego.
1: A w weekend na Śląsku kolejne lekkoatletyczne emocje. 17. memoriał Kamili Skolimowskiej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Ja jeszcze się nie wczytałem w pogodę, ty już to robiłeś przez północy, to teraz opowiadaj.
5: No dzisiaj tak o poranku w tym momencie rzeźko 13-14 na przeważającym obszarze, to jednak bym powiedział nawet zimno jak na lato.
4: Na
5: co
4: przeważającym
5: więcej,
4: obszarze, jak to zabrzmiało, no.
5: Profesjonalnie, nie? Profesjonalna pogoda. Co dzisiaj w ciągu dnia? No właśnie takie 19-20 to maksimum.
4: A deszcze będą?
5: Będą deszcze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: I ja wiem, że pewnie się zastanawiacie, a co z biometem? Co z biometem, panowie?
5: Jakiś jest.
4: Jest i już patrzymy.
5: No
4: dobra,
5: jaki jest?
4: Nie myślcie o biomecie, po prostu.
5: Jednak nie ma biometu.
4: Biomet, a komu to potrzebne? A dlaczego?
5: Shawn Mendes ma na drugie biomet, on teraz będzie śpiewał z Kamilą Cabello.
4: To i oni podnoszą biomet. O, a Kamila Cabello.
5: Żeby tylko biomet?
4: 6 minut po 6 tu wstawaj, szkoda lata.

0: Jakbyście pytali, to on nie będzie na nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie.
0: 12 minut po godzinie 6. My jesteśmy na tak.
1: Wstawaj, szkoda lata w końcu jest. Jest RMF, jest fajnie, ale też mamy ważne tematy, bo MSWiA zapowiada, będą szkolenia z alarmów. Jak się wtedy zachowywać?
0: O, znaczy szkolenie z alarmów tak to jest. Wszyscy mieli dzisiaj o poranku, ale skoro już słuchacie radia, to znaczy, że zdaliście.
1: I brawo.
0: Wielkie brawo. Brawo. Jeśli jeszcze coś się wam udało, dajcie znać 3322.

0: budzimy was w RMF FM, 18, prawie 19 minut po 6. Maciek Rybak, ja już będę uciekał, ale jeszcze sprawdzam razem z Jackiem, co udało wam się z samego rana. Michał napisał: po prostu nie zaspałem do pracy, czy to nie wystarczy?
1: A to wystarczy zdecydowanie, wielkie brawa.
2: Brawa!
1: Brawa dla Michała.
0: Malwina napisała: na razie udało mi się zrobić kawę.
1: Wielkie brawa.
2: Brawa.
1: Wielkie brawa i plus 5 punktów. My chyba też tak za chwilę 5 punktów zarobimy. Jak komuś kawę zrobić, to piszcie pod 322. Jaką? Odbiór osobisty.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest! Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
8: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
9: Może jest we Włocławku.
10: Może w Kętach.
11: A może w Jaworznie.
12: Boże, jak się cieszę, super.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz?
15: Zastanów się i...
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
5: Ponad 1120 razy interweniowali strażacy w związku z gwałtownymi burzami, które przeszły wczoraj wieczorem nad południową częścią kraju w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę.
6: Doszło do wielu podtopień. Więcej o skutkach burz powiemy w faktach o 7:00.
5: A po wczorajszych nawałnicach, które przeszły nad częścią Polski, dzisiaj czeka nas wyraźne ochłodzenie.
6: Najwyższą temperaturę pokażą termometry na zachodzie kraju. 21 stopni. Możliwe są też przelotne opady deszczu.
5: W drugiej połowie tygodnia czeka nas jednak poprawa pogody.
7: Temperatury będą wyższe, szczególnie na południu naszego kraju, gdzie mogą wynosić do 25, nawet 30 stopni. I taka aura będzie towarzyszyła do końca tego tygodnia.
5: Wyjaśniał w radiu RMF24 Piotr Szuster z IMGW.
6: Meteorolog dodał, że ostatnia dekada sierpnia przyniesie zarówno ryzyko kolejnych upałów, jak i dynamicznych nawałnic. Co najmniej 7 osób zostało rannych w pożarze lasów położonej na zachodnich przedmieściach Porto, gminie Volango. Wśród poszkodowanych jest 5 strażaków.
5: Od wczorajszego wieczora walkę z ponad 20 pożarami prowadzili na terenie Portugalii blisko 1500 strażaków wspieranych przez cywilów. Ponad 600 dronów nadleciało od wczorajszego wieczora do tej pory nad rejon moskiewski.
6: 180 maszyn udało się zestrzelić, zanim dotarły w pobliże stolicy.
5: Rosyjskie władze nie informują o zniszczeniach, podają jedynie ogólnikowo, że służby pracują w miejscach, w których spadły szczątki.
6: Z powodu zagrożenia wstrzymano pracę moskiewskich lotnisk.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
6: Na początek faktów sportowych RMF FM. Tenis. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Marią Sakkari. Przegrała w pierwszym secie, później jednak całkowicie przejęła kontrolę nad meczem. W dwóch kolejnych partiach Świątek oddała Greczynce zaledwie po jednym gemie, no i wygrała całe spotkanie 4-6, 6-1, 6-1. To kolejne zwycięstwo obrończyni tytułu po triumfie w Toronto. Trudno to analizować. Szczerze mówiąc, czułem, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Czasem po prostu brakowało precyzji. Naprawdę chciałem zacząć ją naciskać, no, żeby nie miała tyle okazji, by naciskać mnie. Cieszę się, że w drugim secie to zaczęło działać, mówiła Iga Świątek. W czwartej rundzie rywalką Polki będzie francuska Diane Parin albo Louise Boisson. Niestety Maja Chwalińska odpadła w trzeciej rundzie turnieju. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 14 Dianą Schneider 2-6, 6-7. W drugim secie Chwalińska prowadziła już 4-1, no ale wtedy po raz kolejny mecz przerwał deszcz. Po powrocie na kort Rosjanka odrobiła stratę i rozstrzygnęła spotkanie w tiebreaku. Odpadła także Magdalena Fręch. Polka przegrała z drugą rakietą świata Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7. Fręch postawiła faworytce, no trudne warunki, a w drugim secie prowadziła nawet 5-4 i miała własny serwis. Puszcza Niepołomice przegrała z Arką Gdynia 0-3 w meczu czwartej kolejki pierwszej ligi. Wszystkie gole gospodarze strzelili jeszcze przed przerwą. Pierwszego już w 6 minucie zdobył Władysław Gutkowski. Później trafili Serafin Szota i Filip Waluś. Puszcza po przerwie próbowała odrobić straty, ale nie była w stanie zagrozić bramce Arki. Ekipa z Gdyni wskoczyła na pozycję wicelidera w tabeli pierwszej ligi.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Jeśli to jest moment, w którym stoicie przed szafą i zastanawiacie się, na co zmienić piżamę, to radzimy ubrać się trochę cieplej, bo rzeczywiście dzisiaj będzie ochłodzenie, które zapowiadaliśmy w tym momencie od 13 do maksymalnie 14 stopni. Później po południu maksymalnie 20, więcej raczej nie będzie. Opady będą. jeśli chodzi o opady. No to prawie bez wyjątków dzisiaj może popadać w całym kraju. 25 minut i będzie siódma. Tu RMF FM.

0: Najlepsze podkłady muzyczne do poranków. Właśnie mamy w RMF FM we Wstawaj Szkoda Lata. Hathaway, What is Love? 18 minut i będzie siódma. Tak patrzę w SMS-y od was pod 3322. No dużo już macie sukcesów, naprawdę. Niektórzy zjedli już śniadanie. Większość wstała. To tutaj wielkie brawa już za samo to. A tutaj Michał napisał: ja już zdążyłem zrobić trening, ugotować jajka na śniadanie i opróżnić zmywarkę. Mamy prymusa. Gromkie brawo.
1: Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj: mam, wreszcie coś premium, Maria.
5: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert, biorę zapas. Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
13: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników...

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
0: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Budzimy Was. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

0: sporo interwencji strażaków po burzach i po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Szczegóły już za moment w faktach RMF FM punktualnie o 7. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
8: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
7: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
9: Kup w Media Expert airfryer Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla

0: połamane drzewa, zalane posesje i ponad 1120 interwencji.
1: To była pracowita doba dla strażaków w związku z gwałtowną pogodą. Najwięcej pracy mieli na południu i południowym zachodzie Polski.
0: Szczegóły zna reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Igorze, gdzie dokładnie burze przyniosły najwięcej zniszczeń?
2: W województwach śląskim i dolnośląskim. Tylko tam strażacy interweniowali ponad 550 razy. Groźnie było także w Małopolsce, ponad 200 wyjazdów i tam w wyniku burz ucierpiały dwie osoby.
3: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń.
2: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Same interwencje dotyczące połamanych drzew to ponad 500 zdarzeń. Noc była już spokojniejsza. Od północy mundurowi musieli wyjeżdżać 70 razy, a większość zdarzeń miała miejsce na Mazowszu. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami powoli wygasają, ale o poranku strefa opadów może jeszcze przechodzić nad Podlasiem, a także nad Pomorzem.
0: Rządowym samolotem wróciła wczoraj do Polski pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: 21 osób dotarło na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, w jakim są stanie?
4: Z tych 21 osób aż 16 nie wymagało hospitalizacji i zabrali ich do domów bliscy. Pozostałych 5 karetki zabrały do rzeszowskich szpitali.
5: Na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
4: Mówi wojewoda Teresa Kuba z Huli, zapowiada, że kolejni ranni będą zabierani samolotem do Polski, gdy pozwoli na to stan ich zdrowia. Do transportu pacjentów leżących gotowe są 2 wojskowe maszyny, samolot i śmigłowiec. W szpitalach na Węgrzech leży wciąż 18 osób. 5 wypisano i przekazano rodzinom, które same się nimi zajęły.
1: Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokar z 59 osobami na pokładzie wjechał do rowu, po czym przewrócił się.
0: Zginęło 12 osób, 10 odniosło poważne obrażenia. Pozostali byli lżej ranni.
1: Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję. Prawdopodobnie dziś stanie przed sądem.
0: Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego.
1: Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie w Gliwicach.
0: Z kanału od kilku dni wyławiane są śnięte ryby. Reporterka RMF FM Anna Krapaczek zna szczegóły. Aniu, co dokładnie oznacza ten zakaz?
6: W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać w niej sportów i łowić ryb. Wodą nie można też między innymi poić zwierząt i podlewać roślin. Zakazem objęty jest końcowy odcinek drogi wodnej od śluzy Łabędy do portu Gliwice. W tej sekcji kanału w rejonie portu od początku sierpnia wzrasta liczebność złotej algi. Od soboty z kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
7: Są i takie fakty.
0: Duża ryba, ciepłe lody w kształcie świnki i słonecznik pakowany w gazetę.
1: Między innymi takie elementy pojawią się na mozaice, którą przez najbliższe dni będą tworzyć mieszkańcy Szczecina.
0: No a gotowa praca zawiśnie na jednym z miejskich osiedli.
8: Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
9: To chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
8: Tak, będzie kolorowa, na pewno będzie cieszyć oko.
9: Na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, lód świnka, lizaki.
10: Kiedy przeczytałam, że jest właśnie możliwość, żeby spróbować, to pomyślałam sobie, że to fajna okazja. Moim głównym dylematem to jest to, jak przycinać te kawałki tak, żeby dopasować je do projektu.
9: Czy ma Pani jakiś element, który szczególnie by chciała zrobić?
10: Lubię błękit, więc myślę, że skoncentruję się na tle tej torby na zakupy.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamer od autorki projektu Marty Marianny Kubiak i uczestników warsztatów mozaikowych.
1: Dołączyć może każdy.
0: Bezpłatne warsztaty w Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie potrwają do przyszłego piątku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Patrzę na pogodę długoterminową, jeśli chodzi o na przykład środę. Deszczowo w całym kraju, temperatura od 19 do 22. Czwartek, trochę cieplejsze, od 22 do 26, również może popadać. Piątek 24, sobota 19-21. No, 30 nie widać. Ale jeśli ktoś już się zmęczył upałami, albo jeśli ktoś właśnie skończył urlop i wrócił do pracy, to żeby nie było szkoda, patrzycie za okno, mówicie, całe szczęście, że jestem w pracy. Mam nadzieję, że ktoś tak ma. 5 minut po godzinie 7, tu RMF FM, tu Wstawaj, szkoda lata. Jeśli chodzi

stronie Giskaj w RMF FM. Wszystko, w czym możemy was wyręczyć, w tym was wyręczamy o poranku. Czyli tak, muzyka najlepsza pod słońcem jest, a do tego przeglądamy najważniejsze informacje. Jest nowy sondaż dla Onetu. 39,6% badanych uważa, że obecnie rządzący powinni dostać szansę rządzić jeszcze przez kolejne 4 lata. Przeciwników jest znacznie więcej, ale aż 39,6% chce. Wiedzieliście, że Donald Tusk ma aż tak dużą rodzinę?

Dua Lipa w RMF FM. Wiemy, jak to jest w wakacje. Jakoś tak te konta szybciej pustoszeją. Ale my mamy na to sposoby. Lato na bogato w RMF FM. Już dzisiaj możecie zostać milionerem, ale to nie wszystko, bo jednocześnie wchodzicie także do finału tego tygodnia, a w nim dwa losowania już w ten piątek i w drugim finale tylko trzy opcje do wyboru. Ktoś na pewno wygra SUV-a Forda Kugę, albo 110 tysięcy, albo milion złotych. I tutaj tak oglądam tego Forda Kugę. O, kolor Magnetic Grey, coś pięknego. Do tego nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED. Piękny taki ambient light. Coś wspaniałego. Chyba, że wygracie milion, to sobie już zdecydujecie. Czy bierzecie sobie, nie wiem, właśnie kupujecie nowy samochód? Czy robicie remont? Czy po prostu kupujecie nowy dom? To wszystko jest do ogarnięcia. Tylko trzeba wejść do gry. I mam coś specjalnego. Tak na rozbudzenie. Bo przez 10 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1350 szans. Ale ogłaszam szczęśliwe numerki. Pierwszy szczęśliwy numerek to 0, a drugi szczęśliwy numerek to 7. Więc jeśli macie 0 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia, bo tak jak mówiłem, każdemu mnożę SMS-a razy 1350 losów, ale jeśli macie 0 i 7 w numerze telefonu, to podwajam i każdy SMS to aż 2700 losów, 2700 szans na milion złotych dzisiaj. Na Forda Kugę i milion złotych w piątek. No to co? Wejdźcie do gry. Tylko przez 10 szczęśliwych minut. RMF wysyłacie pod 7474.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Tu nie musisz walczyć o leżak.
8: Tu możesz zapomnieć o terminach.
7: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Marian, co ty robisz?
12: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: O reklamie.
15: Słuchajmy faktów w RMF FM, jest 7:30.
16: Policjanci oraz funkcjonariusze Małopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 5 osób związanych z nielegalnym obrotem odpadami. 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu.
17: Przeszukano 31 lokalizacji na terenie województw śląskiego i małopolskiego.
16: Uwaga, zmotoryzowani na Opolszczyźnie, są utrudnienia na drodze krajowej nr 94 w Brzegu.
17: Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na jezdnię wylały się płyny eksploatacyjne.
16: W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
17: Na jakim etapie są rozmowy w sprawie przewozu ukraińskiego zboża przez Polskę?
16: Czy pula transferu będzie zwiększona?
17: Czy Ukraina domaga się także zwiększenia tranzytu innych produktów rolnych?
16: O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM Piotr Salak porozmawia z Wasylem Bodnarem, ambasadorem Ukrainy w Polsce.
17: Zapraszamy 7:30.
16: Wczoraj nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, a już w przyszły weekend część z nich wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
17: Niektóre konkurencje odbędą się na katowickim rynku. Na liście startowej nie zabraknie brązowego medalisty z Birmingham, płotkarza Jakuba Szymańskiego, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
18: Zazwyczaj zawodnicy mówią, że to jest naprawdę coś dużego, że startujesz na polskiej ziemi przy takiej dużej publiczności, no i też w takiej randze diamentowej ligi.
19: Nie ma co mówić, no to jest świat. Gotowy meeting, absolutna topka. Wiem, co zawodnicy mówią o tym meetingu. Wiem, że wszystkim się to podoba i że ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce do startów, ponieważ no tam naprawdę i rekordy świata, rekordy Europy, no wszystkie wyniki jakby mogą być biegane, skakane bardzo dobrze, bardzo szybko, wysoko i to mi się wydaje, że daje taką renomę temu meetingowi.
16: 17. Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się w najbliższy weekend.
17: A relację usłyszycie jak zawsze w RMF FM.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Jeśli dzisiaj o poranku jesteście senni, to przez biomet i przez pogodę. Jeśli na przykład, nie wiem, Nalewacie sobie wodę, zalewacie sobie kawę. Woda wam się rozlała, to przez biometr. Jeśli trochę spóźnicie się do pracy, szef będzie na was krzywo patrzył, to przez biometr. Po prostu biometr dzisiaj niekorzystny. Jedyne, co może tutaj pomóc, to muzyka najlepsza pod słońcem. Michael Patrick.

0: Zrobiła Cleo. I aż przyjemniej jedzie się do pracy przy najlepszej muzyce w RMF FM. 22 minuty i będzie godzina 8. Tu wstawaj, szkoda lata. Edyta Górniak na okładce Super Ekspresu dzisiaj i nagłówek: Edyta Górniak chce leczyć nasze dusze. Zobaczyła, ile się zarabia na leczeniu w szpitalu południowym i doszła do wniosku, że też idzie w leczenie. No. Pytanie, czy to będzie na NFZ?
1: Wstawaj! Szkoda lata! RMF FM!

0: tego, co widzę w SMS-ach pod 3322. Większość z was w drodze do pracy. Tej SMS. Kierowcy autobusów i MZK Gorzów Wielkopolski pracują od 4 rano i zawsze słuchają RMF-u, ale nigdy nie słyszeli pozdrowienia. Oj, nieładnie. Bardzo duże niedopatrzenie. Oczywiście bardzo gorąco pozdrawiamy. Zresztą pozdrawiamy nie tylko kierowców autobusów. Pozdrawiamy kierowców tirów, taksówkarzy, rowerzystów, a nawet pieszych, bo piesi to też są tacy mentalni kierowcy. Za chwilę wracamy.
1: Reklama.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy.
1: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
3: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
0: A co bystrzaki robią w te wakacje?
15: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Przepis na lato.
3: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
2: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
5: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szupryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
6: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
7: Juhu, jedziemy do Santago.

0: jedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: O reklamie.
5: Na zegarach w całej Polsce mamy 8:00. Czas poznać fakty.

0: i neurochirurgii. Stan kilku osób nadal nie jest stabilny.
1: Jeżeli chodzi o taki stan bezpośredniego zagrożenia życia, to są, na pewno możemy mówić o około 5 osobach. Tak? To są głównie osoby właśnie znajdujące się tutaj w tej miejscowości, w tym szpitalu. Są to 3 osoby w bardzo ciężkim stanie, 2 w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu.
0: Mówił Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Polscy medycy dotarli do wszystkich poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jeśli stan zdrowia kolejnych osób się poprawi, na najbliższe dni planowane są kolejne transporty poszkodowanych. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Zalane drogi i piwnice, połamane drzewa i uszkodzone dachy. To skutki wczorajszych ulew i burz na Śląsku i Opolszczyźnie.
3: Łącznie w tych dwóch regionach strażacy interweniowali około 400 razy na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, na początek województwo śląskie, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
4: W powiecie gliwickim, gdzie odebrali ponad 30 zgłoszeń o szkodach. Dużo interwencji było też w powiatach cieszyńskim, bieruńsko-lędzińskim i w Tychach. Łącznie w całym województwie strażacy wyjeżdżali blisko 300 razy, by usuwać skutki głównie silnego wiatru. Powalone były drzewa, połamane konary. Uszkodzone zostały też dachy w 22 budynkach. Burzom towarzyszył w niektórych miejscach grad. Tak było m.in. w Chorzowie i Świętochłowicach.
2: Jaka była sytuacja na Opolszczyźnie?
4: Strażacy wyjeżdżali blisko 90 razy. Połowa interwencji dotyczyła powiatu nyskiego. Między innymi przez Głuchołazy przeszła potężna ulewa. Zalane zostały ulice, piwnice, podwórka. Strażacy pompowali wodę i usuwali powalone drzewa.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Piotr Salak i jego gość.
2: Witamy, dzień dobry.
6: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry, panie ambasadorze.
7: Dzień dobry, panie ambasadorze.
6: Panie ambasadorze, konsulat Ukrainy w Gdańsku informuje o ataku na 2 dzieci ukraińskich, 14-letnią dziewczynkę, 12-letniego chłopca. Doszło do tego ataku w Bydgoszczy, były wyzwiska, była agresja fizyczna. Czy pan potrafi powiedzieć, czy wy jako ambasada i Ukrainy w Polsce jako służby dyplomatyczne macie informacje, ile takich ataków było chociażby w ostatnim miesiącu?
7: Oczywiście znamy te liczby. Teraz mówi się o wzroście o ponad 30% agresji jawnych, które są znane już z mediów.
6: 30% w stosunku do czego? Do poprzedniego roku?
7: Do poprzedniego roku, tak. Ale działają służby. Dziękuję za policji i innym służbom, które reagują bardzo szybko. Zatrzymują tych sprawców.
6: Tutaj sprawcy jeszcze nie zostali zatrzymani, chociaż
7: policja
6: ich poszukuje.
7: Ale już działalność jest wszczęta i za to dziękuję, za działalność taką rządu aktywną i szybką reakcję, ale tak naprawdę mamy inne przykłady. Na przykład w styczniu tego roku Ukrainiec uratował polskie dzieci. I to jest przykład tego, jak się trzeba zachować z dziećmi, a nie atakować ich czy agresować.
6: Panie ambasadorze, czy pańskim zdaniem, z pańskiego punktu widzenia, polskie władze, polskie państwo robi wszystko, żeby zapobiegać tego typu agresji ze względów narodowościowych?
7: Tak, mogę tutaj tylko podziękować i służbom, i prokuraturze, i policji za aktywną działalność, przeciwdziałania, ale również są potrzebne także wypowiedzi polityków, które niestety czas od czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. I rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę, że na tym temacie punktów nie zdobędziecie, tylko ta agresja po prostu się na sobie odbije.
6: Wrócimy jeszcze do tego oczywiście w części internetowej naszej rozmowy. Panie ambasadorze, czy Ukraina już dostała odpowiedź od polskiego rządu w sprawie pocisków do patriotów?
7: Pracujemy, ale szczegóły poda Ministerstwo Obrony.
6: Pracujemy, ale rozumiem, spodziewacie się tej odpowiedzi wkrótce?
7: Pracują Ministerstwo Obrony, a oni podają odpowiednią informację.
6: To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony. W takim razie, czy to będzie
7: decyzja
6: rządu?
7: Ale to będzie chyba niepubliczna i nie ode mnie ta informacja ma być.
6: Oczywiście, ale czy to jest kwestia tego tygodnia pańskim zdaniem, czy to jest kwestia jeszcze następnego miesiąca?
7: Nie mam terminu.
6: Dlaczego nie doszło do przekazania migów dla Ukrainy?
7: Ministerstwo Obrony między sobą współpracują i wojskowi mają kontakt stały. Chodzi o to, że samoloty potrzebują modernizacji. I teraz poszukujemy środki na to, żeby te samoloty zostały zmodernizowane, dlatego żeby ich używać w warunkach bojowych.
6: Ale poszukujemy środki, to znaczy chcielibyście, żeby były zmodernizowane na polski koszt?
7: Nie. Poszukujemy środki z zewnątrz, żeby w Polsce można było zmodernizować te samoloty i później przekazać do Ukrainy, bo w tym wariancie, tak jak mówimy wojskowi, w tym wariancie, które są teraz, nie da się ich wykorzystać bezpośrednio na polu walki.
6: Z tego, co my słyszeliśmy, to miało być tak, że Polska przekazuje migi 29 Ukrainie, a Ukraina przekazuje technologię dronową. Dlaczego do tej wymiany nie doszło?
7: Drony będą przekazane, takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji tych planów, no to Ministerstwo Obrony i wojskowi o tym powiedzą bezpośrednio.
6: Ale rozumiem, ale czy cały czas jesteśmy na takim poziomie, że my przekazujemy migi 20

0: F-35, a Ukraina przekazuje Polsce drony. Tak? Ale rozumiem, że wy chcecie dostać te migi dopiero wtedy, kiedy będą wyremontowane.
1: Oczywiście, bo teraz się nie da ich używać. Po prostu sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
0: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
1: Poszukujemy środki zewnątrz.
0: Tak mówi Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, gość porannej rozmowy RMF FM. Cały czas kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w mediach społecznościowych słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy. Rozmowa od teraz w radiu RMF 24.
3: A my z najnowszymi faktami wracamy o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Wszystko by było dobrze, gdyby nie ten biometr. Sprawdzam prognozę pogody na dzisiaj. No w tym momencie trochę ciągnie chłodem. Od 14 stopni w okolicach Koszalina, w Małopolsce również województwo łódzkie, mazowieckie, 13 na Warmii, Mazurach. I patrzę, kiedy będzie najcieplej i ile. No taki biegun ciepła dzisiaj to Dolny Śląsk, maksymalnie 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: No i dzisiaj też będą przechodzić burze. Od razu ostrzegam, najwięcej burz będzie dzisiaj tak po południu na Warmii, Mazurach, na Lubelszczyźnie. No i w okolicach Warszawy, przez Warszawę też dzisiaj przejdą burze. 8 minut po godzinie 8 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Jacek Tomkowicz, cześć.

Nie ma już nadziei. Słuchajcie, nie ma już nadziei. Kwadrans po godzinie 8. Bociany odlatują już do Afryki. Czytam o tym w prasie, czytam o tym w sieci. Eksperci mówią, że to już jest jasny sygnał, że będzie już tylko chłodniej. Ja mam jeszcze jaśniejszy sygnał. Dzisiaj jadąc do radia, włączyłem sobie podgrzewanie fotela. Jakby to zaśpiewał Kuba i Kuba, stygnie lato. No trochę stygnie, ale jeśli chodzi o podgrzewanie, to można podgrzać najlepszą muzyką we

0: Céline Dion w RMF FM, a teraz...
1: Może ktoś z was sobie pomyśli, słuchajcie, sprawdźcie numer konta, znaczy nawet nie numer konta, tylko stan konta, patrzycie i tak, ile tam u was widnieje, no sprawdźcie na szybko teraz. I co byście powiedzieli na to, żeby tam był taki dopisek, plus 1 000 000 złotych, bo już dzisiaj możecie zostać milionerami, 1 000 000 złotych do zgarnięcia, ale jednocześnie gracie też w finale tygodnia. Wchodząc do gry teraz, gracie też w finale w piątek, kiedy ktoś z was wygra SUV-a Forda Kugę, albo 110 tysięcy, albo 1 000 000 złotych. Innych opcji w drugim finale nie będzie. A może wtedy po prostu usłyszymy w słuchawce.
2: Żartujecie sobie.
1: To jest jedna opcja, a można też powiedzieć...
2: Nie wierzę.
1: Bardzo dużo jest takich niedowiarków. No ale właśnie, jeśli wchodzicie do gry, to liczcie się z tym, że możecie zgarnąć naprawdę ogromne pieniądze albo samochód. I uwaga, przez 7 minut od teraz każdego SMS-a pomnożę razy 1070 szans, czyli 1070 szans na bycie milionerem. Wejdźcie do gry, RMF wyślijcie pod 7474. Można też zagrać na www.rmf.fm, tam też czekają specjalne bonusy.

Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna rozdana.
3: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
4: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
2: Bardzo na bogato.
0: W te wakacje nagrodziliśmy już 250 osób.
2: I nie mówimy stop. Teraz nowy milion do zdobycia.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: na mediaexpert.pl.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8.30.
3: Zderzenie samochodu osobowego z busem na autostradzie A2 między węzłami Konin Wschód i Modła w Wielkopolsce.
4: Na jezdni w stronę Poznania zablokowany jest prawy pas.
3: Utrudnienie również na podkarpackim odcinku A4. Tam między węzłami Dębica, Zachód i Wschód naprawiane są bariery.
4: A ruch w stronę Rzeszowa odbywa się lewym pasem.
3: Ukraina jest zainteresowana przekazaniem przez Polskę wyremontowanych MiG-ów 29.
4: Tak mówił w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar.
5: Sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
6: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
5: Poszukujemy środki zewnątrz.
3: W zamian za samoloty Ukraina ma przekazać Polsce drony, a nie technologie dronowe, wyjaśniał ambasador Bodnar.
4: Cała rozmowa prowadzona przez Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
3: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie awansowała w najnowszym tak zwanym rankingu szanghajskim.
4: Prezentują corocznie 1000 najlepszych uniwersytetów świata. AGH plasuje się teraz w przedziale między 701 a 800 miejscem.
3: Jednocześnie utrzymała pozycję lidera wśród polskich uczelni technicznych i zajęła trzecie miejsce w kraju, ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
4: W rankingu szanghajskim znalazło się 7 polskich szkół wyższych, a na szczycie rankingu dominują uczelnie amerykańskie z Harvardem na pierwszym miejscu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa. Na kortach w Cincinnati Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000. Polka po przegranym pierwszym secie odwróciła losy meczu z Marią Sakkari i wygrała 4-6, 6-1, 6-1. W 1/8 finału Iga zmierzy się z francuską Diane Parry. Z turniejem pożegnały się natomiast Maja Chwalińska i Magdalena French. Chwalińska przegrała z Dianą Schneider 2-6, 6-7. Polka prowadziła w drugim secie 4-1, ale po przerwie spowodowanej deszczem Rosjanka odrobiła straty. French postawiła się wiceliderce rankingu Jeleni Rybakinie, ale przekrała 4-6, 6-7. Rodri o krok od transferu do Barcelony, 30-letni pomocnik Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii, przyleciał do Katalonii, gdzie ma przejść badania i podpisać kontrakt. Barcelona ma zapłacić za niego 60 milionów euro, a kolejne 16,5 miliona może dorzucić w bonusach. Rodri ma związać się z klubem do 2030 roku.
9: Pomoc, no tam w ogóle można przebierać się w piłkarzach i odrzucać naprawdę bardzo dobrych zawodników, aczkolwiek taki piłkarz jak Rodri, no to wiadomo, jest klasa
10: światowa. Zawsze się przyda.
9: Najlepszy na swojej pozycji.
3: Mówił dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i Kanał Plus Sport Leszek Orłowski w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Zdobywca Złotej Piłki z 2024 roku przyznał po przylocie, że gra w Barcelonie jest jego marzeniem. 19-letni polski piłkarz Bright Ede zadebiutował w hiszpańskiej La Lidze w barwach Deportivo La Coruña, zagrał w pierwszym składzie. Nazwisko, no, może brzmieć mało polsko, ale Ede urodził się w Polsce i jest wychowankiem Delty Warszawy. Latem przeniósł się do Deportivo z Motoru Lublin za 6 milionów euro, a w debiucie wystąpił u boku byłej gwiazdy Barcelony i Arsenalu Pierre-Emerica Aubameyanga, który strzelił pierwszego gola w tym meczu.
11: Popatrzmy teraz, Aubameyang, jest strzał i gol! Ależ to się pięknie zaczyna!
3: Komentowali w 21 minucie dziennikarze Kanal Plus Sport. W 76 minucie Marek Agüero wyrównał jednak na 1-1. Co jednak ważne, polski piłkarz zaprezentował się z dobrej strony. Deportivo wróciło w tym sezonie do hiszpańskiej ekstraklasy po 8 latach.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Jeszcze chłodniejszy poranek, no i temperatura taka, do której się nie przyzwyczailiśmy, czyli 14-13 stopni. Tak to mniej więcej wygląda w całym kraju. Po południu będzie trochę cieplej, no choć też bez szału. Patrzę, Warmia, Mazury 16 stopni, Trójmiasto 16 stopni, województwo łódzkie 16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam 20, a może nawet 21. 26 minut i będzie godzina 9. Tu RMF FM. Tu Wstawaj, Szkoda Dnia i Damiano David. The First Time w RMF.

0: 18 minut i będzie godzina 9. I teraz mam do was prośbę. Słuchacz albo słuchaczka ma prośbę. Wszedł SMS pod 3322. Pomożecie? Nie mogę sobie przypomnieć tytułu piosenki. Leciała jakoś tak. I tu zacytuję, jak leciała według słuchacza albo słuchaczki. I feel lole to you and I feel much you na na na na na na na. Koniec SMS-a. Kojarzycie? Ja długo szukałem, ale nie mogę znaleźć. I feel lole to you and I feel much you na na na na na. Jak macie jakieś pomysły, to dzwońcie. 12,2 miliony.
1: Droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: RMF FM na wakacjach.
10: To będzie lato w waszym rytmie.
11: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
10: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
11: Zgłoś się na www.rmf.fm.
9: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
12: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Eurorama, ty masz, kupuj
15: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
2: Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM na dobry dzień.

0: ale to jest skład DJ Goja, Jason Derulo i Melody Mijiko w RMF FM. I chyba o tą piosenkę nie chodziło. Znaczy, jestem przekonany, że bo w Mijiko nie ma I feel it lonely to you and I feel it much you, na na na. Przypominam tym, którzy dopiero teraz włączyli radio, że no, próbujemy pomóc słuchaczce albo słuchaczowi, którzy napisali pod 3322, że nie mogą sobie przypomnieć tytułu piosenki, leciała jakoś tak. I feel it lonely to you and I feel it much you, na na na na na na na na. 12,2 miliony, może ktoś pomoże.
1: A witam.
0: Cześć.
1: Według mnie o piosenkę, którą no chodziło, to będzie Ooh, I'm feeling good.
0: A możesz więcej?
1: Ooh, I'm feeling good. Coś tam. Kiepsko mam pamięć do słów.
0: Z naciskiem na coś tam. Dobra, kolejny telefon, 12,2 miliony.
2: Dzień dobry, cześć. Paweł Olga z tej strony. Ja mam taką odpowiedź na tą piosenkę I
0: no,
2: feel coś tam.
0: To tyle to you.
2: Może to być Sasha, I feel lonely. Być może.
0: I feel lonely, tylko w I feel lonely nie było na chyba. Dobra, odbieram następne, 12,2 miliony.
3: Dzień dobry.
0: Cześć.
3: Czy ta piosenka to by była Hey Jude, The Beatles? O,
0: nie, bo tam nie ma Philly Match.
3: Albo jeszcze nam się kojarzył taki zespół Wet.
0: Wet. To dobra, ostatni telefon, 12,2 miliony, może ty masz jeszcze jakiś pomysł.
4: Halo, dzień dobry,
0: no
4: ja
0: cześć
4: w sprawie tej piosenki,
0: tak.
4: La la la. Myślę, że chodziło o Love is all around me.
0: Ty jednak wet.
4: I feel it in my finger, I feel it in my toes.
0: I feel it lonely to you.
4: Love is all around me.
0: Tak jest.
4: La la la la la.
0: Feel it much you, na na na. No to słuchamy.

0: Philly, Lole to you and I, Philly Machu, wet, love is all around, w RMF FM, a za chwilę punktualnie o 9:00, najnowsze wydanie faktów.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
15: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
14: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
16: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspertyzy.

0: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie.
2: No i mamy godzinę 9:00, czas na fakty w RMF FM. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Komornicza blokada konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Sprawa dziś przed belgijskim sądem.
4: A chodzi o ponad 6 miliardów złotych za szczepionki Pfizera.
3: Potem w faktach kolejne informacje o stanie rannych w wypadku na Węgrzech.
4: 5 poszkodowanych będzie wymagało hospitalizacji w Polsce.
3: A na koniec dziki
4: opanowują Warszawę.
5: Mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mnie.

0: W niedzieli są bliscy ofiar, którzy czekają na informacje, kiedy ciała osób, które zginęły, będą przetransportowane do Polski. Tę procedurę może wydłużyć długi weekend, jaki Węgrzy będą obchodzić w związku z przypadającym na czwartek Narodowym Dniem Świętego Stefana. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
1: Studenci powoli rozglądają się za stancjami przed powrotem na uczelnię.
2: No i mogą niemiło się zaskoczyć. Niemal we wszystkich dużych miastach ceny poszły w górę.
1: Dokładne dane zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jestem,
1: dzień dobry. Igorze, gdzie czynsz podrożał najbardziej?
3: No, spośród tych największych ośrodków akademickich najmocniej podrożały Poznań i Łódź. Czynsze w górę o 5% w skali roku. Tak wynika z danych portali Rankomat.pl i Rentier.io. No, są też mniejsze ośrodki, gdzie także trzeba będzie wydać więcej. W Radomiu stawki poszły w górę średnio aż o 10%.
4: Ceny w ogłoszeniach rosną w aż 15 z 17 miast. W tylu miastach mamy stawki wyższe niż przed rokiem, ale na szczęście średnia zmiana to zaledwie 3%.
3: Wylicza ekspert Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Oczywiście liderem cen pozostaje Warszawa. Za każdy wynajęty metr kwadratowy trzeba średnio zapłacić 79 zł. Jest też miasto, w którym najem potaniał, choć bardzo nieznacznie, bo tylko o 1%. To Kraków, który i tak pozostaje drugim najdroższym miastem do wynajmu, 68 zł za metr kwadratowy.
2: Coraz więcej dzików stadami chodzi po Warszawie.
1: No, w ostatnich dniach pojawiły się na Poniatówce, popularnej plaży nad Wisłą przy Stadionie Narodowym.
2: Ryją także w trawnikach między blokami na Mokotowie, Ochocie, Pradze Północ i w Śródmieściu, a więc w centrum, nie tylko na obrzeżach miasta.
5: Widziałam nawet w naszym tutaj parku, zaraz za oknem.
6: Blisko Wisły, centrum Warszawy, no niespotykany widok jeszcze kilka lat temu.
5: To prawda, no byliśmy mocno zaskoczeni, dzieci tak samo. Zupełnie nie wiem, jak tu dotarły, bo rzeczywiście, no praktycznie w centrum.
7: Widziałem nagrania tutaj z tego parku, że sobie dreptały po parku nocą. No myślę, że mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby zaprosić gdzie indziej.
8: Zdarzyło mi się raz przy trasie siekierkowskiej. Jechałem na rowerze. Było ich całkiem sporo, może z 5-6. Nawet ostrzegałem ludzi idących z psami.
1: Z mieszkańcami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: W kolejnych faktach powiemy, co władze miasta zamierzają zrobić z tym dzikim problemem.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Przyszło ochłodzenie, które zapowiadaliśmy od dłuższego czasu. O poranku dzisiaj taka średnia temperatura w całej Polsce to około 15 stopni. Później będzie trochę cieplej, ale no nie przekroczy ta temperatura 21 stopni. To jest taki maks, którego dzisiaj możemy się spodziewać. No i w kolejnych dniach, jeśli będzie cieplej, no to tak maksymalnie do 24-25 stopni. No i tego deszczu zdecydowanie będzie więcej niż do tej pory. 6 minut po godzinie 9. Wiem, że w wielu miejscach Polski na ten deszcz czekają głównie rolnicy. No to będzie go trochę więcej, na to liczymy, na to czekamy. Myślę, że innego zdania są ci, którzy właśnie zaczęli urlop. No ale na osłodę mam dla was najlepszą muzykę w RMF FM. Dżem i wehikuł czasu. Można śpiewać, można dać głośniej. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie.

Motor City. 17 minut po godzinie 9:00, tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata. I widzę nagłówek, który mówi wiele. Zamiast przetworów w słoikach były narkotyki. Nie czytałem dalej, ale coś czuję, że się babcia przy kiszeniu uśmiała.

0: Jak tam wasze samochody? Potrzebujecie jakiejś szybkiej naprawy, czy nie wiem, może jeszcze nie zmieniliście opon na letnie? To można wymienić samochód razem z oponami. Za jednym razem, bo właśnie w piątek, w finale tygodnia, ktoś z was na pewno wygra SUV-a Forda Kugę albo 110 tysięcy złotych, albo okrągły milion. O tym, tego jesteśmy pewni, że tak się właśnie stanie. Chyba że zdecydujecie się wygrać milion właśnie dzisiaj. Na to liczymy, trzymamy kciuki, bo już dzisiaj szansa na to, żeby po ten milion sięgnąć i jednocześnie wchodzicie do gry też w finale tygodnia, kiedy dwa finały i jeden, w którym Ford Kuga 110 tysięcy albo milion złotych do was trafi. I mam pewne ogłoszenie. Chciałbym ogłosić, że startujemy super godzinę. Od teraz przez godzinę każdego SMS-a pomnożymy razy 1400 szans. Można wejść jednym SMS-em. Można wysłać dwa SMS-y, to macie 2800 szans. A trzy SMS-y to jest, ja szybko liczę w pamięci, 4200 szans. 4200 szans na milion złotych dzisiaj i na samochód 110 tysięcy albo milion złotych w piątek. Super godzina, każde SMS to 1400 szans. Wejdźcie do gry, RMF wyślijcie pod 7474.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać, Eurorabaty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za 1,30 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Wstawaj!

Alice i Sam Smith w RMF FM. Jakby tak Sam Smith przedstawiał wakacyjną prognozę pogody, jak to by brzmiało, jak on by tym swoim głosikiem tutaj nam opowiedział, co w pogodzie. No, ja takiego głosu jak Sam Smith nie mam, ale opowiem wam o pogodzie. Przez najbliższe dni temperatura w okolicach 20. No i ten deszcz, który praktycznie pojawia się każdego dnia na mapach pogodowych. Raz mniejszy, raz większy, z przebłyskami słońca. No ale tego deszczu będzie zdecydowanie więcej. No i temperatura przez najbliższe dni, no mniej więcej taka jak dzisiaj, czyli takie 20-21 stopni. To taka średnia dla całej Polski. Chociaż dzisiaj jeszcze na to 21 stopni musimy chwilę zaczekać, bo taki z tych chłodniejszych jesiennych poranków.

0: w RMF FM. 17 minut i będzie godzina 10, tu wstawa i szkoda lata. I mam wakacyjne doniesienia z Sardynii. Kolejni turyści przyłapani na próbie wywozu w bagażu piasku, kamieni i muszelek. Na Sardynii grożą za to kary od 500 do nawet 3000 euro. Piasek i kamienie wywożą. Ktoś ewidentnie budowę zaczął.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz. Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Chcę rzucić palenia.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie. A gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
17: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
16: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
17: Pyszne, bo polskie.
16: Słuchaj w RMF FM.
18: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
19: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
9: RMF FM, zawsze z Tobą. RMF FM, zawsze z Tobą.

0: A za chwilę punktualnie o 10:00 najnowsze wydanie faktów. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
12: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
13: To są cienkie placki przełożone kremem.
14: Pyszne, bo polskie.
15: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
16: I odwiedzimy regionalnych producentów.
17: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
18: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
19: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
20: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
21: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
23: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
24: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: Mamy punktualnie godzinę 10:00. Czas poznać najważniejsze fakty. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
25: Rosyjski atak rakietowy w obwodzie charkowskim. 10 osób nie żyje, 8 zostało rannych.
26: Potem w faktach ustalenie reportera RMF FM.
25: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech mogą wrócić do Polski dopiero w drugiej połowie tygodnia.
26: Co zrobić z dzikami w Warszawie?
25: Mieszkańcy narzekają, ale nie chcą zabijać zwierząt.
26: Przyglądamy się też sytuacji studentów, którzy szukają już stacji przed nowym rokiem akademickim. 10 osób zginęło, a co najmniej 8 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na miejscowość Paczenichy na wschód od Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy.
25: W wyniku uderzenia uszkodzonych zostało 10 budynków prywatnych, kawiarnia, poczta, sklep i co najmniej 7 samochodów trwa akcja ratownicza.
26: Kilka godzin wcześniej rakiety spadły na Izum w obwodzie charkowskim. Rannych zostało 5 osób.
25: Najwcześniej w drugiej połowie tygodnia możliwy będzie kolejny transport poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się w Ministerstwie Zdrowia dziennikarz RMF FM.
26: Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych.
25: W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych.
26: Ranni to turyści z Podkarpacia, którzy wracali do domów z Bośni i Hercegowiny.
25: Na Węgrzech cały czas pracuje zespół śledczy.

0: Wymaga też pomocy psychologicznej, ponieważ stracił w wypadku żonę. W szpitalu, przed którym teraz stoję, są trzy osoby, które są leczone na oddziale ortopedycznym. Jaki jest dokładnie stan ich zdrowia, tego jeszcze nie wiemy. Sprzed Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, Maciej Pałchicki.
1: To fakty RMF FM. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na pytania o odstrzał dzików w stolicy.
2: Mieszkańcy z jednej strony narzekają, że jest ich w mieście za dużo, a z drugiej nie wszyscy chcą, aby je zabijać.
1: Reporter RMF FM Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Michale, jak w takim razie miasto chce rozwiązać problem coraz większej liczby dzików w Warszawie?
3: W ratuszu zdają sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie, bo z jednej strony dzików przybywa w lawinowym tempie w stolicy, pojawiają się tam, gdzie wcześniej nie były nigdy widywane. Wchodzą na torowiska, skrzyżowania, place zabaw, krążą też między blokami po osiedlach. Mieszkańcy chcą reakcji władz miasta.
4: Dziki bywają nieprzewidywalne. No, dzikie zwierzęta i ludzie raczej słabo się łączą w jednej przestrzeni, więc no, zasadniczo tak. Tak, musimy jakoś to zagospodarować.
5: No na pewno nie zabijać, absolutnie. Niech coś wymyślą, ale każda istota chce żyć.
3: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgodził się na odłów z uśmierceniem, ale dotyczy to mniej więcej 10% szacowanej populacji dzików w mieście.
6: Te ostatnie doniesienia właśnie pokazują, że mamy rację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że dlatego te wszystkie nasze kompleksowe działania mają sens.
3: Miasto szacuje, że w Warszawie żyje około 3000 dzików.
2: Coraz droższy najem mieszkań w większości największych polskich miast.
1: I coraz bardziej gorzka pigułka do przełknięcia dla studentów. Sytuacja na rynku przekłada się również na ceny stacji.
2: Liderem drożyzny nadal Warszawa. Stawki sięgające 2000 zł za pokój są coraz częstsze.
7: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktyka, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii albo gdzieś. Albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
8: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie. To po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu. Pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
1: Usłyszał od studentów w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No jest nasza wakacyjna pogodynka. Paweł Jawor, co w pogodzie?
11: Deszcz, ale tylko z góry. To mogę was pocieszyć.
10: Tak.
11: Jeżeli depniecie w kałuże, to też tylko tak z dołu raczej. Tak z góry was kałuża nie zaskoczy.
10: Tak.
11: I będzie gdzieś tak około 20 stopni, tak już bez żartów. Skończyły się upały, teraz czas ochłonąć.
10: I burze będą przechodzić dzisiaj również przez Polskę, więc tak, ubrań nie suszymy na zewnątrz. Wiem, że się do tego przyzwyczailiście, że szybkie pranie wywieszamy na balkonie i po godzinie mamy suche przy tych 40 stopniach.
11: Co ty teraz narobiłeś, że teraz pół Polski będzie z pracy wracać i zdejmować pranie z balkonu, bo sobie zdało sprawę z tego?
10: Nie moja wina.
11: No dobrze, przy okazji zobaczycie, czy czajnik wyłączyliście. Paweł Jawor, cześć, witajcie, byle do lata. Yeah,

0: do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.
1: No Paweł Jawor, cześć, witajcie raz jeszcze. Właśnie dostałem prognozę na początek września, początek roku szkolnego. Za chwilę klikam i mówię wam, jak będzie teraz Dawid Podsiadło.

zawsze pod słońcem. Dawid Podsiadło w RMF FM. Tu byle do lata, mamy 16 minut po 10. No i jest pierwsza prognoza na początek września. Końcówka sierpnia bez upałów, ale wrzesień od pierwszych dni ma dopalić. Nadal będzie gorąco, sucho. No tak jak ostatnio, termometry pokażą do 32-33 stopni w cieniu. Wakacje się skończą, ale pogoda najwyraźniej nie dostała planu lekcji. Także zamiast wyciągamy karteczki, wyciągamy kremy do opalania.

0: Ostatnie 5 minut 37 sekund super godziny. Trafiliście na ostatnie minuty, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych na bonusie razy 1400. I takiej okazji dla wszystkich, no ja już dziś nie będę miał. To co najlepsze teraz dla tych z was, którzy są przy radiu. Hasło RMF SMS-em wysyłacie pod 7474 i jesteście wpisani do losowania o 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych do wyciągnięcia jeszcze dzisiaj z sejfów. Przypominam, każdy taki SMS to aż 1400 losów. Ostatnie 5 minut 23 sekundy. Najlepsza okazja w byle do lata dla wszystkich, którzy są teraz akurat przy radiu RMF pod 7474. To oznacza, że równo 5 minut. RMF 7474.
1: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: No i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Przepis na lato.
9: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
8: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
10: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
11: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
12: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.

0: Mok 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: No i ostatnia. Minuta 30 sekund i zamykamy bonusowe bramki SMS. Wakacyjne sejfy. Trwa lato na bogato, a to są ostatnie chwile super godziny. 1 000 000 złotych w sejfach. Nagroda główna 1 000 000 złotych. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 razy 1400.

Muzyka najlepsza pod słońcem. Zalia w RMF FM. No nie wiem, czy trafiliście już na te filmiki i zdjęcia w internecie. Ja to teraz widzę na Facebooku. Chorzów na Biało przez Śląskie przeszła superkomórka burzowa. No, 5-centymetrowy grad. Ulice i chodniki wyglądają, jakby był środek śnieżnej zimy. To może, żebyście się tak, wiecie, wczuli w tę atmosferę tam w Śląskiem. Specjalnie dla was.

0: i wystarczy, bo już stopniało.
1: Reklama.
2: Kastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Góry kasy i 5 samochodów
6: rozdane.
4: To jest lato na bogato.
6: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
7: Super, rewelacja, dziękuję.
5: A dziś znów mamy milion.
8: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
9: RMF FM, tu spełniają się sny.
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to od wtorku kapusta biała. Jedynie złoty 90. A szynka bez kości kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Strażacy mają pełne ręce roboty w związku z burzami. Szczegóły za chwilę w faktach o 11.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba. To raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej za złoty 30 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
7: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
8: To są cienkie placki przełożone kremem.
9: Pyszne, bo polskie.
10: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
11: I odwiedzimy regionalnych producentów.
12: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
13: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
14: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
15: Ruszamy już w środę po 7 w Faktach RMF FM.
16: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
17: Marian, co ty robisz?
16: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
19: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
21: Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński już przed mikrofonami w studiu Faktów RMF FM. Zaczynamy. 11.
22: Pierwszy z rannych sprowadzonych wczoraj z Węgier opuścił już polski szpital.
23: W Faktach również pytanie o to, kiedy do Polski będą przewiezione ciała ofiar tragicznego wypadku.
22: Strażacy usuwają skutki burz, jakie przeszły nad Polską.
23: A na koniec trudne pytanie, trudna odpowiedź.
24: Quiet. Who are you with?
25: I'm with CNN.
24: Fake news.
22: Donald Trump zrugał dziennikarkę amerykańskiej stacji CNN.
23: Jedna z 5 osób rannych w wypadku na Węgrzech, które wczoraj przyleciały do Polski i trafiły do szpitali w Rzeszowie, została już wypisana do domu.
22: Potwierdziła to właśnie wojewoda podkarpacka. Teresa Kubas-Hul mówiła też o procedurze sprowadzania do Polski ciał ofiar.
26: Jesteśmy w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, która ubezpieczała ten wyjazd, jak również z firmą, która została wskazana przez firmę ubezpieczeniową do transportu. Portu ciał. Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Wiem, że rodziny na te informacje czekają. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
23: W niedzielnym wypadku zginęło 12 osób. Około 120 razy interweniowali strażacy w związku z burzami w województwie łódzkim.
22: Większość interwencji polegała na wypompowywaniu wody z budynków i usuwaniu połamanych drzew i gałęzi.
23: W Faktach łódzka dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, gdzie burze wyrządziły największe szkody?
27: W Zelowie w powiecie bełchatowskim zalana została szkoła i ucierpiały pomieszczenia warsztatów szkolnych. Woda wdarła się także do budynku starostwa powiatowego w Łasku oraz do oczyszczalni ścieków w Burzeninie w powiecie sieradzkim. Silny wiatr uszkodził dachy na 9 budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na szczęście nie ma osób rannych.
22: Do popołudnia może potrwać usuwanie skutków nocnych burz na Mazowszu.
23: W tym województwie strażacy interweniowali prawie 100 razy.
22: Najwięcej szkód jest w powiecie grójeckim.
23: Ostrzeżenia przed burzami do 20 będą obowiązywać w północnej Polsce.
28: Aktualny obraz faktów.
22: Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie. Moskwa straszy konsekwencjami.
23: Chodzi o używane przez ukraińskie wojsko brytyjskie drony atakujące cele na terytorium Rosji.
22: Na linii

0: dziennikarka CNN Kristin Holmes, która próbowała zadać mu pytanie.
1: Nazwał ją głośną i hałaśliwą. Trump zarzucił rozpowszechnianie fałszywych informacji i kazał być cicho dziennikarce.
0: No, na tym się jednak nie skończyło. Profil związany z Białym Domem napisał później, że pewnego dnia dzieci dziennikarki znajdą ten materiał i będą się wstydzić, że mają takiego rodzica.
1: CNN stanęła w obronie reporterki, przypominając, że jej pracą jest zadawanie prezydentowi trudnych pytań.
0: WMF FM, czas na fakty kulturalne. W studiu Anna Wachowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Świat kultury, rodzina i przyjaciele żegnają Jana Frycza. Wybitny aktor filmowy i teatralny zmarł w sobotę, miał 72 lata. Przez lata zachwycał widzów, stworzył niemal 200 aktorskich kreacji. Wspomnienie wybitnego aktora znajdziecie na rmf24.pl. Teatr Bagatela w Krakowie przygotowuje się do premiery spektaklu Ludzie, Miejsca i Rzeczy. To opowieść o wrażliwości, rozpaczliwym poszukiwaniu sensu istnienia i rozczarowaniu samym sobą. Główną bohaterką tej historii jest Emma, alkoholiczka i uzależniona od narkotyków aktorka. Po dramatycznym załamaniu na scenie trafia do ośrodka odwykowego, gdzie poddaje się trudnej terapii. Premiera 19 września. Siatka pełna zakupów z dawnych lat na Mozaice? To możliwe w Szczecinie. W tamtejszym Centrum Solidarności Stocznia każdy może się przyłączyć do prac nad mozaiką, która w przyszłości przyozdobi ścianę na jednym z osiedli.
3: Trochę siły trzeba mieć w rękach, żeby móc cyngami przyciąć sobie taką płytkę. Wiekowo też w sumie od 10 roku życia, jak już dzieciaki mają trochę więcej siły, to można.
4: No i też chyba ta świadomość, że później to, co się stworzy, będzie częścią Szczecina.
3: Tak najbardziej.
2: Z Tomaszem Midzio, który prowadzi warsztaty, rozmawiała Anna Pałamar. Bezpłatne warsztaty potrwają do przyszłego piątku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Warren z nowością, Jasiek Piwowarczyk z nowością. Tak będziemy grać do 12. Paweł Wiawor, cześć, witajcie. Tyle do lata. No i teraz Kelly Clarkson.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. Trwa lato na bogato. Ja tu przeglądam kolejne osoby, które dopisaliśmy do listy zwycięzców. 74 tysiące wygrał Marcin.
1: Na początku to mnie zatkało, zamurowało.
0: Michalina 85 tysięcy, też dopisana.
2: Myślałam, że ktoś sobie ze mnie żarty robi.
0: Robert 80 tysięcy.
3: Za rok na wakacje gdzieś z rodziną polecimy, bo musimy sobie odbić to, bo przez 4 lata odkładaliśmy na auto i wszystko sobie odmawialiśmy po prostu. Wszystko.
0: Już dziś możecie zostać milionerem. Milion złotych w sejfach. Te pieniądze są do wyciągnięcia. I teraz w RMF FM trafiliście na bonusową strefę. Uwaga. 7 minut. 7 szczęśliwych minut tylko dla was. Przez ten czas, gdy wchodzić do gry, wysyłając SMS-em hasło RMF pod 7474, zgarniacie 1120 losów. 1120 losów do finału. Do losowania miliona złotych jeszcze dziś, ale tylko przez te najbliższe 7 minut. Hasło RMF pod 7474. Dopiszcie się do tej listy jako milionerzy.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Orły oszczędzania stać na więcej,
10: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników...

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. O czym marzą bystrzaki tego lata?
7: Codziennik czelady.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej za złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Ostatnie 2 minuty, żeby wejść na bonusie razy 1120. Hasło RMF wysyłacie pod 74 74 w sejfach. 1 000 000 złotych.

Alex Warren ze swoją nowością Passenger w RMF FM. Dziś mamy, słuchajcie, dzień złej poezji. I to jest mój dzień, bo ja kiedyś taki wiersz napisałem i to jest czas, żeby go ujawnić. To tylko proszę o nastrój. O, ładnie. Tytuł: Mrożone mielone. To mielone są mrożone, bo je zamroziła żona. Tu się miało coś rymować, ale trzeba panierować. Dziękuję. Jakby ktoś chciał swój wiersz, ale tylko taki zły, to proszę, otwieram kącik złej poezji. Messenger RMF-u, nagrywajcie głosówki, recytujcie. Albo piszcie. Będę je czytał za was. Byle do lata z RMF-u.

0: i ja.
1: Bo mi wszystko wypada i każdy ma w głowie ten bagażnik, który się otwiera zaraz po dojechaniu na miejsce wypoczynku i wszystkie walizki wylatują. Jak myśmy to upchnęli, nie wiem. Byle do lata w RMF FM. Właśnie wyczytałem, że kakao poprawia pamięć u myszy. To ja muszę naukowcom powiedzieć, że u ludzi też, bo tylko słyszę kakao i odzyskuję nagle wspomnienia z przedszkola. Kakao zawsze miało kożuch.
0: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
11: Są wakacje? Jest RMF FM.

I uwaga, ciąg dalszy tylko kącika, tylko złej poezji. Messenger RMF-u, autor Sebastian. Dziś jest wtorek, jutro środa, a pojutrze będzie czwartek. Szkoda, że dziś nie sobota, bo na piątek braknie majtek. A to ja bym jeszcze zakończenie dopisał. W piątek pójdę więc bez gaci, kto zobaczy, rozum straci. Mówiłem, że to kącik tylko złej poezji.

0: Nawałnice przeszły przez nasz kraj. Szczegóły w faktach o 12.
1: Reklama.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: weekenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
5: I to po raz dziewiąty.
6: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
7: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
8: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
6: Dziękujemy.
7: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
6: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
7: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
6: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Ewa Kwaśny w redakcji Faktów. Dzień dobry, Ewo.
2: Jestem, witam i zapraszam.
1: No i słuchamy tego, co najważniejsze. Teraz o 12.
2: A w Faktach RMF FM najnowsze informacje o stanie osób rannych w wypadku na Węgrzech, które od wczoraj przebywają w szpitalach w Rzeszowie. W Rudzińcu w Śląskiem wielkie sprzątanie i szacowanie strat po wczorajszej nawałnicy.
3: Przynajmniej 11 domów jest uszkodzonych mieszkalnych, połamane drzewa, zniszczona infrastruktura drogowa.
2: W Faktach w południe zajrzymy także na trójmiejskie plaże, tam na wielu kąpieliskach czerwone flagi. W dobrym stanie są 4 osoby ranne w wypadku na Węgrzech, które od wczoraj przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Jak informuje ze stolicy Podkarpacia nasz reporter Maciej Pałachicki, pod opieką lekarzy będą jeszcze przez kilka dni.
4: W klinicznym szpitalu wojewódzkim leczone są 3 osoby, 2 mężczyzn na oddziale ortopedycznym i kobieta na oddziale chirurgii ogólnej, powiedział mi profesor Sławomir Snela, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
5: Żadna z nich nie wymaga leczenia operacyjnego, to na pewno. Natomiast wymagają obserwacji. Jeden pacjent jest po takim ortopedycznym zabiegu wykonanym na miejscu, otwartym zwichnięciem, w związku z tym wymaga antybiotykoterapii przez kilka dni, a 2 kolejne osoby mają łącznie ze złamaniami kręgosłupa, ale nie operacyjnymi.
4: Są też oczywiście bardzo poobijani i wymagają jeszcze kilkudniowej obserwacji szpitalnej, ale jest szansa, że jeszcze przed końcem tygodnia będą mogli wrócić do swoich rodzin. Z Rzeszowa Maciej Pałachicki.
2: W niedzielnym wypadku zginęło 12 osób. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie rozpoczął kontrolę w firmie przewozowej po wypadku na Węgrzech. Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, taka kontrola została zlecona w trybie pilnym. Sprawdzony ma być czas pracy kierowców w czasie ostatniego roku oraz stan techniczny pojazdów. Dochodzenie w sprawie tragedii na Węgrzech prowadzi też prokuratura w Krośnie. Uszkodzone dachy, połamane drzewa, zerwane linie energetyczne. To krajobraz po wczorajszej nawałnicy w Rudzińcu w powiecie gliwickim na Śląsku. Trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat.
6: Tu mieszkam już 50 przeszło lat i takiego czegoś nie było.
7: No widzę właśnie tutaj takie ogromne drzewo przewrócone z korzeniami, to ta siła wiatru musiała być ogromna.
6: No ogromna to było, parę sekund i drzewa wszystko leciało, a tam na ogrodzie jeszcze większe są straty, mamy tam i pszczoły, i ule poprzewracane i wszystko. Najważniejsze, że nikomu się nic nie stało.
3: Przynajmniej 11 domów jest uszkodzonych mieszkalnych, połamane drzewa, zniszczona infrastruktura drogowa. Też ekipa Taurona pracuje na tym, żeby jak najszybciej przywrócić zasilanie z pozrywanych tutaj linii w wyniku tej nawałnicy, więc działamy po prostu prężnie i skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej tutaj przywrócić tą część Rudzińca do normalnego użytkowania.
2: Z panem Józefem, mieszkańcem Rudzińca, i Łukaszem Pierończykiem, wójtem gminy, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Utrudnienia w ruchu pociągu w okolicy Garwolina na Mazowszu. W Chrominie maszyna drogowa zahaczyła o pociąg towarowy. Nikomu nic się nie stało, wszystkie pociągi muszą omijać jednak ten odcinek. Tory są zablokowane. Sygnał o tym zdarzeniu dostaliśmy na gorącą linię RMF FM.
0: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Trójmiasto dziś deszczowe. Sytuację na kąpieliskach w województwie pomorskim sprawdza nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
8: O, czerwona flaga powiewa na wielu kąpieliskach na wybrzeżu, to m.in. Łeba, Lubiatowo czy Ostrowo. Powodem jest silny wiatr, który powoduje wysokie fale.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: A dziś najcieplej na zachodzie kraju 20-21 stopni, no jeszcze w centrum, tak w okolicach Bydgoszczy i Torunia też tutaj 21, a tak przeważnie 20-19, najchłodniej na północnym wschodzie, Białystok 17 stopni, no a w okolicach Suwałk i w okolicach Gdańska możliwe burze, no i oczywiście deszcz, to niemal w całym kraju, jutro nieco cieplej, tak o 2-3 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Z nowością będzie Skubas, no i muzyka najlepsza pod słońcem, klasyki ATC. Za chwilę, teraz Take On Me. Paweł Jabor, cześć, witajcie ponownie. A i Warius Manx się szykuje.

wakacyjne sejfy w RMF FM. Dzisiaj w sejfach między innymi 16 tysięcy złotych, 27 tysięcy, 46 tysięcy złotych. No i coś, na co wszyscy liczymy, że poznamy kolejnego milionera. Równy, okrągły 1 000 000 złotych do wyciągnięcia. No ja mówię wam to teraz dlatego, że trafiliście na wyjątkową okazję, żeby wejść do gry. Coś takiego się u mnie dziś na pewno już nie powtórzy. Szczęśliwe numerki. Teraz miejcie w głowie swój numer telefonu. Pierwszy numer to 1. A drugi numer, druga cyfra, 8. Jeśli macie 1 i 8 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1250 losów. Wysyłacie hasło RMF pod 7474, ale kto ma 1 i 8, to niekoniecznie obok siebie. Wystarczy, że są w waszym numerze telefonu. 1 i 8, no to podwajamy. To jest giga bonus, aż 2500 losów właśnie wam teraz wpada, jeżeli wejdziecie do gry, gracie o to, żeby zostać milionerem. RMF pod 7474.

0: Tak gramy w RMF FM, tu byle do lata, 22 minuty po 12. To teraz wyczytałem, bardzo ciekawa rzecz. Zbadano długowieczność mieszkańców Sardynii i teraz są wnioski, proszę notować. Przepis na długowieczność. Warzywa, oliwa, ciekawość świata i 11 godzin hobby tygodniowo. Zwłaszcza ta ciekawość świata mi pasuje, no nie? Że przedłuża życie. Dlatego sąsiadka z okna jest praktycznie nieśmiertelna.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnak 29 gramów 50% taniej. Za złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: No i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
14: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid.
6: Castorama.
5: Teoria.
6: I praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
7: Ostatnie 2,5 minuty szczęśliwych numerków. Jeśli macie jedynkę i ósemkę w numerze telefonu, zyskujecie 2500 losów. RMF pod 7474. Jeszcze 2 minuty. Dziś w sejfach okrągły 1 000 000 zł. RMF 7474.

0: wyjazd z rodziną, z dziećmi na wakacje. W końcu wracasz do pracy i odpoczywasz. Życie jest piękne.
1: Skubas w RMF FM. To teraz patent z internetu, tak przebijam, skróluję. Cebulę warto przechowywać w rajstopach, tu mówią. Brzmi dziwnie, ale dzięki temu cebula wolniej się psuje. Ja pamiętam, że wiecie, bo teraz to jest na Instagramie, ale takie rzeczy to by nasze babcie mówiły. Tylko dziadek do dziś nie wie, dlaczego w szafie płakał.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Słuchaj, Marian.
4: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
13: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
14: Chcę rzucić palenia.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
21: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzone

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Awaria wodociągowa w Warszawie, tysiące mieszkań bez wody. Kiedy zostanie przywrócona? Sprawdzimy to już za chwilę w Faktach RMF FM. To już o 13.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
6: Gotowi na weekend? No to jazda!
5: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
6: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: zamówisz nabiał na śniadanie, masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 13. Ten sygnał dobrze znacie. To czas na fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
3: Witam ponownie i zapraszam. Znamy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Będzie trochę drożej. Potem pytamy, gdzie przebywa Marcin Romanowski.
4: Na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu.
3: Tak mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. W faktach także kanadyjska orkiestra, która triumfowała w prestiżowych mistrzostwach świata szkockich dudziarzy. Od jutra drożej na stacjach paliw. Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny. Wynika z nich, że za wszystkie rodzaje paliw zapłacimy więcej niż dzisiaj. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile konkretnie zapłacimy za paliwo?
5: Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To o 5 groszy więcej niż dziś. Z kolei o 10 groszy w górę idzie stawka za olej napędowy, do 7 zł i 37 groszy. Nowe ceny zaczną obowiązywać o północy, a kolejne dni raczej przyniosą dalsze zmiany na niekorzyść tankujących. Ropa na międzynarodowych rynkach drożeje. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana powyżej $90. To przełoży się na kolejne podwyżki gotowych paliw. Na szczęście nie powinny być duże.
3: Kolejny transport Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma być tematem rozpoczynającego się posiedzenia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej. Biorą w nim udział lekarze z Węgier oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych. Wieczorem do kraju na pokładzie rządowego samolotu wróciło 21 rannych. W węgierskich szpitalach wciąż jest 18 poszkodowanych osób. Marcin Romanowski niemal na pewno znajduje się w Naddniestrzu. Mówił o tym kilkadziesiąt minut temu premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
4: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
3: Tyle premier Donald Tusk. Prokuratura Krajowa natomiast skierowała dziś do sądu stanowisko w sprawie wniosku Romanowskiego, który przed tygodniem dotarł do Polski z Tyraspola. Brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku o wydanie listu żelaznego. Tak piszą śledczy. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: W ocenie prokuratora to, że Romanowski faktycznie przebywa we wskazanym przez siebie miejscu, nie zostało dotychczas uprawdopodobnione, a samo oświadczenie podejrzanego jest w tym zakresie niewystarczające. Śledczy dodają, że według jej danych Marcin Romanowski w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczył nie tylko granicy Mołdawii, której częścią formalnie pozostaje Naddniestrze, ale też granic sąsiadujących z nią Rumunii i Ukrainy. Co więcej, dotychczasowa postawa Romanowskiego nie daje zdaniem prokuratury gwarancji przestrzegania warunków wydania listu żelaznego. Poza ukrywaniem się na brak gotowości do współpracy z organami ścigania wskazuje też informacja o posiadaniu przez niego legalnego paszportu na inną tożsamość i niepodanie tej tożsamości ani okoliczności wydania samego dokumentu. Decyzję w sprawie listu żelaznego, dzięki któremu Marcin Romanowski mógłby odpowiadać z wolnej stopy, ma podjąć sąd, jednak pismo prokuratury można uznać za sprzeciw w tej sprawie.
3: Awaria wodociągowa w Warszawie. Dostawy wody zostały wstrzymane w części stołecznej dzielnicy Rembertów. Podczas prac przy budowie tunelu pod torami kolejowymi uszkodzony został wodociąg. Suche Krany ma ponad 1000 mieszkańców. Dostawy wody mają być przywrócone późnym popołudniem.
1: Świat muzyki w faktach RMF FM.
3: Mistrzostwa świata szkockich dudziarzy zakończone zwycięstwem Kanadyjczyków. Po raz pierwszy od 16 lat orkiestra spoza Wysp Brytyjskich zdobyła to niezwykle prestiżowe trofeum.
7: Simon Fraser University, Canada.
8: Po oficjalnym ogłoszeniu werdyktu łzom radości nie było końca. Choć jej muzycy wyglądają jak Szkoci i noszą tradycyjne spódniczki w kratę, to zwycięska orkiestra działa przy kanadyjskim uniwersytecie. Dniowe mistrzostwa rozegrane w Glasgow zgromadziły 211 podmiotów z 14 krajów. Co roku przyciągają one do Szkocji najlepszych muzyków i tłumy turystów pragnących uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
3: O czym informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Fakty RMF FM wracają już z

0: Wiecie, jak my na to czekamy, jak my się nie możemy doczekać tego momentu, że sejf jest otwarty, a wtedy słyszycie od nas.
1: 3, 2, 1.
2: 95 tysięcy złotych!
3: Ale 90 tysięcy mamy.
1: 95!
4: 95 tysięcy złotych!
3: 95, przepraszam, pomyliłem się. Aż musiałem usiąść, dzięki.
0: To jest ta wasza i nasza radość, że możemy zrobić z was, no, milionerów, bo w te wakacje właśnie nam o to chodzi. Wakacyjne sejfy, lato na bogato. Już dziś możecie zostać milionerem. Okrągły milion w sejfach. I 13 szczęśliwych minut na to teraz trafiliście w radiu. Jedyne takie 13 minut w tej godzinie. 1100 losów wpada wam za jeden SMS. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i już jesteście zapisani do losowania. Co więcej, tych losów jest aż 1100. Gracie o to, żeby zostać milionerem. No pomyślcie, co sobie za to kupicie teraz przez chwilę? Ile kredytów spłacicie? 13 szczęśliwych minut. RMF pod 7474.
5: Ogłoszenie RMF FM.
6: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
7: Reklama.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
13: Tu Dawid Podsiadło.
14: Hi, I'm Zara Larsson.
12: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
17: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
18: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
19: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
13: rana.
14: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z synop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alvcar.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

lubię takie nowości, zwłaszcza gdy pogoda nie dopisuje. Tu jest ta ciepła woda, tu jest to słońce. No i tu jest ten urlop. Najpiękniejsze chwile z waszego urlopu. Swedish House Mafia.

0: No, każdy gdzieś teraz uciekł myślami PZ. W RMF FM. W sieci jest zamieszanie. Pewna celebrytka poleciała do Dubaju i odkryła, że są tam drzewa. Rosną drzewa w Dubaju. Ja powiem więcej, jakby się przyjrzeć, to tam jest bardzo dużo zieleni. Tyle, że nawet u nas nie ma. Zwłaszcza na niektórych kontach bankowych.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montes na 29 gramów 50% taniej ze złoty 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie. Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
23: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
24: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Po reklamie.
26: Słuchacie radia RMF FM.

Zablokowana jest 19 w województwie lubelskim i także nie jest przejezdna krajowa 42 Świętokrzyskiem. Szczegóły dla kierowców już niedługo w faktach RMF FM, punktualnie o 14:00.

Filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi

0: tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
0: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Tego lata o poranku w RMF FM.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Juhu, dzień dobry.
0: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
3: Tomkowicz,
4: Skowron,
5: Olbratowski.
0: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
9: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
11: Po reklamie.
12: 14. Nasi reporterzy na łączach w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy fakty w RMF FM.
13: Zapraszam. Samoloty NATO nad północną Polską to tylko manewry, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Duże utrudnienia po wypadkach na drodze numer 42 w Świętokrzyskiem i na S19 w Lubelskiem. Kaszubi obchodzą święto flagi kaszubskiej.
14: Zawsze się czuje takie drgnienie w sercu, jak ta nasza flaga, nasza kaszubska wieje nad miastem, w którym się urodziłem.
13: Jest 14. W północnej części kraju trwają ćwiczenia lotnictwa NATO, ustalił dziennikarz RMF FM. Od kilku godzin nad Polską można zauważyć dużą aktywność sojuszniczego lotnictwa. Na linii Kacper Wróblewski, witamy. Kacprze, kontaktowałeś się z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.
15: Tak.
13: Co usłyszałeś?
15: A te ćwiczenia były zaplanowane od jakiegoś czasu, więc aktywność lotnictwa nie jest powodem do niepokoju. Samoloty od kilku godzin krążą nad województwami pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, a także części kujawsko-pomorskiego. Jedna z maszyn okrąża także obwód kaliningradzki, przelatując nad Bałtykiem, Litwą i północną Polską. Jak widać na radarach, nad polskim niebem widoczne są tankowce. To oznacza, że w niektórych rejonach trzeba spodziewać się także myśliwców. Jak uspokaja wojsko, to są tylko ćwiczenia.
13: Zakaz kąpieli obowiązuje na ponad 40 kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim. Służby apelują, aby nie wchodzić do wody. Aktualnej sytuacji nad Bałtykiem przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
16: Zakaz kąpieli obowiązuje przede wszystkim z powodu wysokich fal, czyli takich powyżej 70 cm oraz silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. w Dąbkach, Chłopach, Darłówku, Gąskach, Międzywodziu i Mrzeżynie. Służby apelują, aby tych zakazów kąpieli nie ignorować. Jak informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, wczoraj w Bałtyku w rejonie Darłówka topiły się dwie osoby. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować 53-letniego mężczyzny. 46-letnią kobietę zabrano śmigłowcem do szpitala w Koszalinie.
13: Bieżące fakty w RMF FM. I uwaga kierowcy, zablokowana jest trasa S19 w pobliżu Kraśnika w województwie lubelskim. Zapaliła się tam ciężarówka. Nieprzejezdna jest także droga krajowa numer 42 w Świętokrzyskiem. W Stąporkowie tir zjechał z jezdni, a naczepa blokuje ruch. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę spłonął tam drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja był jednym z najcenniejszych przykładów dawnej architektury sakralnej, prezentowanych w Skansenie. Nie będzie dziś decyzji w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera. Sąd w Belgii odroczył tę sprawę. O szczegółach opowie nasza korespondentka w kolejnych faktach RMF FM. Czarno-żółta kaszubska flaga powiewa już nad Gdańskiem. Przy dźwiękach kaszubskiego hymnu została wciągnięta na górę Gradową w Gdańsku. Kaszubie obchodzą dziś święto swojej flagi na pamiątkę pierwszego publicznego jej wywieszenia.
4: Dla mnie jest to bardzo ważne święto, traktuję praktycznie jak święto narodowe. Czuję przede wszystkim przywiązanie tutaj do ziemi, do tych symboli.
14: Zawsze się czuję takie drgnienie w sercu, jak ta nasza flaga, nasza kaszubska, ta najbliższa sercu wieje nad miastem, w którym się urodziłem. Jest widoczna z wielu miejsc.
5: Każdy człowiek powinien, obojętnie czy to jest Kaszub, czy Ślązak, powinien być dumny z tego swojego dziedzictwa.
17: I na Mabrzec swój dym.
18: Co oznaczają te słowa hymnu?
14: Jest taka deklaracja, że będę tutaj również trzymał straż tej ziemi.
18: Stąd ta duma przy tych słowach.
14: Zwłaszcza ta ostatnia zwrotka, która jest taką osobistą deklaracją każdego śpiewającego, właśnie szczególnie dzisiaj głośno wybrzmiała.
13: Z Kaszubami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Punktualnie o 15:00 kolejne fakty w RMF FM. Już teraz zapraszam.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Cztery minuty po 13:00, tak jak już wiecie, co się dzieje, to możemy grać. Muzyka najlepszą pod słońcem. Jeszcze mamy lato. A może ta pogoda na to nie wskazuje, ale muzyka jak najbardziej. Blinding Lights.

To nie jest tak, że macie godzinę więcej dzisiaj. Jest 6 minut po 14, nie po 13. Ale wiecie, może tak godziny lata bym wam zaoszczędził. Safe and sound.

0: Kojarzycie to? No wyobraźcie sobie, zadzwonił do was telefon z RMF FM, padło pytanie o safe. Byście ten safe wybrali, powiedzieli, że ostatecznie. Potem ten sygnał, safe otwarty. No i słyszycie coś takiego.
1: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 złotych!
0: W te wakacje robimy z was milionerów. Dagmara wygrała 1 300 000 złotych dość niedawno. Potem do niej zadzwoniliśmy, powiedziała tak.
2: Teraz już emocje opadły. Właśnie mówiłam koleżance, że chyba za dużo wygrałam, że to chyba za dużo. Nie róbcie takich dużych nagród.
0: Nie ma za dużo, nie ma za dużo. Powiedzieliśmy, że chcemy zrobić wakacje z was milionerów. No to słowo się rzekło. Dziś też do wygrania jest 1 000 000 złotych, okrągły 1 000 000 złotych do wyciągnięcia ze sejfów. I na tej ostatniej prostej w byle do lata ostatnia bonusowa strefa ode mnie. 7 szczęśliwych minut. W tym momencie zegar ruszył. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zgarniacie 1150 losów. Ostatnia taka okazja ode mnie. Ostatnia bonusowa strefa w byle do lata, żeby zapisać się do finału na bonusie razy 1150. 1 000 000 złotych w sejfach. To mogą być wasze wakacje. Hasło RMF pod 7474.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa

0: jest Lato na Bogato.
1: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
2: Super, rewelacja, dziękuję.
3: A dziś znów mamy milion.
4: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
5: RMF FM, tu spełniają się sny.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: RMF FM na wakacjach.
11: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
12: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
11: Czekamy na was na www.rmf.fm.
10: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
13: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.

0: Book 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: 75 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: W euro na wszystko cię stać.
7: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Jeszcze 2 minuty i 15 sekund. Ostatnia bonusowa strefa w Byle do Lata w RMF FM. 1 000 000 w sejfach. Nagroda główna. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zgarniacie 1150 losów.

Myślę, że większość z nas ma wspomnienia z tą piosenką i dotyczą lata. Lionel Richie, Angel w RMF FM. A z tą piosenką będziecie mieć wspomnienia z lata 2026. Sarsa, nowość. Czy będziemy się pamiętać?

0: Kolejne problemy na trasach w Świętokrzyskiem. Tym razem Krajowa 78. Więcej dowiecie się już z faktów. Te punktualnie o 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem.

0: obniżką 2499 zł.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
7: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
12: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
11: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
12: Pyszne, bo polskie.
11: Słuchaj w RMF FM.
13: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
14: Marian, a gdzie mogę kupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę, która ci podziękuje.
1: Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki bez

0: diety od Orifarm.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To od wtorku kapusta biała. Jedynie złoty 99. A szynka bez kości kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
4: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka. W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
1: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Przepis na lato.
14: Tutaj się opalamy na basenie.
1: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
15: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
16: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
17: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
18: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
19: Po reklamie.
20: 15. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
21: A w nich ponownie Węgry i nasz specjalny wysłannik o stanie rannych przebywających w szpitalu w Egerze, którzy trafili tam po niedzielnym wypadku autokaru. Sąd w Belgii odracza do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. W Krakowie podczas prac ziemnych znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Ewakuowano 20 osób. Kolejne osoby, które zostały ranne w niedzielnym wypadku na węgierskiej autostradzie M3, zostaną dziś wypisane z miejscowych szpitali, ustalił nasz specjalny wysłannik. Przed placówką w Egerze jest Paweł Konieczny. Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja w tym szpitalu?
22: Tu wciąż hospitalizowanych jest 6 osób, większość na ortopedii i traumatologii. Dziś na oddział intensywnej terapii trafiła jedna polska pacjentka. Jej mąż z kolei otrzymał wypis. Przy rodzicach czuwa pani Karolina, która dziś od rana nie mogła doprosić się pod numerem alarmowym polskiej ambasady informacji o możliwości przetransportowania rodziców do kraju.
23: Od pani, która odebrała telefon, dostałam informację, że zajmuje się tym ubezpieczyciel. Samolot, który był organizowany, odleciał wczoraj, a resztę proszę ogarniać sobie z ubezpieczycielem. Ja pytałam ją o to kilka razy, czy ona na pewno mówi mi prawdziwe informacje. albo w mediach jest cokolwiek innego podawanego. Ona im powiedziała, że tak, że mam się kontaktować z ubezpieczycielem.
22: Zweryfikowaliśmy to jeszcze wspólnie telefonem do ambasady i usłyszeliśmy, że tu, cytat, te decyzje nie były wtedy podjęte, trwają ustalenia. Jak udało mi się dowiedzieć, do węgierskich szpitali przyjadą dziś przedstawiciele zespołu pomocy humanitarno-medycznej, którzy będą organizować kolejne transporty osób rannych. Sprzed szpitala w Egerze Paweł Konieczny.
21: Rosyjski opozycjonista Siergiej Własienko został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Ten 71-latek posiadał w Polsce status uchodźcy, ustalił nasz reporter. Michał Radkowski razem z nami w Faktach. Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry.
21: Michale, znane są przyczyny jego śmierci?
0: Te wciąż ustalają śledczy. Oględziny nieprzerwanie trwają od pierwszej w nocy.
2: Wstępne ustalenia prokuratury, jak i policji nie wskazują na to, by do zgonu tego mężczyzny przyczyniły się jakiekolwiek osoby poprzez swoje działanie bądź zaniechanie. Natomiast planowane jest dziś w godzinach popołudniowych wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 155. To jest w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Powiedział mi przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny oraz badania toksykologiczne. Informacje o śmierci opozycjonisty przekazał policji współlokator, który wrócił wczoraj z zagranicy. Siergiej Własienko po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny.
21: Belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. To 6 miliardów złotych należnych paszł od linii lotniczych za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej i usługi nawigacyjne. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, byłaś na rozprawie i rozmawiałaś z prezes PASZP. Co oznacza to odroczenie dla agencji?
3: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania.
4: Które nigdy w 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
3: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PASZP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie. A sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
21: Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono podczas prac ziemnych przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, ale ewakuowano 20 osób z budynku znajdującego się w pobliżu Straży Miejskiej. Na miejscu jadą wojskowi saperzy.
24: Są i takie fakty.
21: Jutro znów ruszamy w Polskę w poszukiwaniu smaków, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. Tym razem nasz żółto-niebieski konwój zaparkuje w województwie opolskim. Jak co tydzień spotka się z wami Magdalena Wojtoń. Magdo, gdzie konkretnie będziecie?
25: Na śniadanie wpadniemy do Izbicka na zaproszenie naszych słuchaczy, Mireli i Piotrka z serowarni Wiejskie Dobroci. Jak sami podkreślają, najważniejsze są nasze krowy. Zdrowe, karmione sianem i pastwiskowane. No i to jest, widać, przepis na sukces krajowy i zagraniczny, bo ich sery zdobywają wyróżnienia, jak choćby brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. Później jedziemy do Hajdugnyskich, tam główną rolę zagra gruszka. Panie z koła gospodyń wiejskich ponoć potrafią wyczarować z niej kulinarne cuda. A na deser głuchołazy i lody mieszane z lokalnymi przysmakami. Miód malina. Dziękujemy słuchaczom za polecenie nam tych miejsc i, mówiąc szczerze, nie możemy się doczekać.
21: I znowu będzie oczywiście przepysznie. Kolejna porcja faktów punktualnie o 16.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Kwidzyń, najcieplej u was 21 stopni, Zakopane najchłodniej 14 stopni. W ciągu dnia to się tak trochę jeszcze wyrówna, no tak do 20 stopni, 21, no, dojdziemy w ciągu godziny, a potem znowu temperatura zacznie spadać. Jutro w ciągu dnia nieco cieplej o tak 2-3 stopnie, ale wszędzie będzie powyżej 20 stopni, no bo dzisiaj na przykład na Podlasiu 17, no i opady deszczu i burze.
26: Nie wiem, jak on to zrobił, ale miał otwartą stronę FC Barcelony, a podał wam pogodę. Nie wiem, czy to nie były numerki na koszulkach, Paweł, co?
27: Tak?
26: Kwidzyn z 21 na napadzie. Dobrze, no. RMF FM.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Badania pokazują, że wtorek to jest idealny dzień, żeby zostać milionerem. Tak naprawdę nie ma takich badań, ja je teraz wymyśliłem, ale przyznajcie, że brzmi to bardzo dobrze. 1 000 000 złotych czeka w jednym z 30 sejfów i mieliśmy umowę, że dzisiaj odbieracie po 16. Po 16 mamy 14 minut, więc numer został wylosowany, dzwonimy do kogoś z was. Czekamy 6 sygnałów. Kręcimy, cały czas kręcimy.
2: Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny.
1: Aha.
2: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Nie ma sygnału też, no nic. Słuchajcie, no... Same porażki. Co się dzieje? Słuchajcie, no przecież się umówiliśmy po 16, że... Porozmawiam z kimś o pieniądzach, ale ktoś chyba po prostu nie miał zasięgu, bo często tak się zdarza też. I ktoś 1 000 złotych nie miał chwilę temu, a teraz ma, więc serdecznie gratuluję z tego miejsca. 1 000 złotych regulaminowy wysyłam, więc nie ma tego złego. Aczkolwiek szkoda, że nie udało się pogadać o pieniądzach, bo tych zer było znacznie więcej tutaj w tej kwocie. Słuchajcie, no nic, ocieramy łzy. Jutro jest półmetek tygodnia, jutro jest środa. I jutro jest 1 000 000 do zgarnięcia w jednym z sejfów. Cały czas czekaj. Cały czas czekamy, żeby to grono milionerów się powiększyło. Uwaga, wchodząc do gry teraz, zagracie też o piątkowe finały. A w drugim finale w piątek w sejfach 3 opcje i tylko 3 opcje. Ford Kuga, ponad 100 tysięcy albo aż 1 000 000 złotych. I jedna z tych 3 opcji na pewno trafi do kogoś z was. To mogę wam obiecać. Ktoś z was na pewno zgarnie Forda, albo 100 tysięcy, albo 1 000 000. Czyli jednym SMS-em jesteście w 3 losowaniach, co się bardzo opłaca. Zwłaszcza, że przez 7 minut specjalnie dla was pomnożę razy 1200 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Pamiętajcie też o naszej stronie www.rmf.fm. Tam gracie i tam możecie zobaczyć Forda Kugę. W piątek do zgarnięcia. Trzymam kciuki. RMF śledzie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Please don't
1: stop the music. No i wiadomo, jutro odbieracie. W piątek, w finale tygodnia też. RMF śledzie pod 7474.

0: coś.
1: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymagane

0: objętych promocją, a trzy najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
5: RMF FM na dzień dobry.
4: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Coś dla ciebie.

taki przyjemny powiew z głośników o cenach wakacyjnie w RMF FM. 26 minut, będzie 17. Czytam o pewnym ojcu z Teksasu, który uczy w internecie, jak zarządzać pieniędzmi i w związku z tym, słuchajcie, pobiera od swojej 6-letniej córki co miesiąc $3 za czynsz i media. Cytuję, niech się uczy życia. No ale $3 to uczciwa cena, przyznacie. No, pewnie po znajomości.

0: reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
8: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Pocisz się, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Euro na wszystko cię stać.
15: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Co i dobrze posłuchać Gansów tuż przed końcem pracy, bo do 17 jeszcze 3 minuty. Ale RMF FM zawsze na straży aktualnych faktów. Kto w Warszawie może spodziewać się utrudnień? Słuchajcie, więcej o tym wie Michał Radkowski. Halo, Michał.
1: W tej chwili jestem w centrum Warszawy, tutaj na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej. Odkryto dzisiaj, jeszcze przed południem nie wybucha, ale cały czas na miejscu pracują saperzy. To bardzo ważne miejsce w centrum Warszawy. Ewakuowano tutaj mieszkańców okolicznych budynków, ale także pracowników biurowców, których tutaj jest bardzo dużo. Aha. Mnóstwo jest tu też hoteli, więc widać bardzo wielu zdezorientowanych turystów, szczególnie z zagranicy. Więcej o tym za chwilę powiem w faktach RMF FM.
0: No to jesteśmy na bieżąco, bądźcie blisko. Fakty za moment.
2: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup kanapkę Montesnack 29 gramów 50% taniej ze złotych 30 przy zakupie 2 sztuk. Cena przed obniżką 2,60. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
9: Gotowi na weekend? No to jazda!
8: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
9: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
8: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
0: Wracamy do studia faktów RMF FM, bo na zegarach już prawie piąta, a przy mikrofonie Ewa Kwaśny ponownie. Witamy.
12: Jestem. 6 niewybuchów w centrum Warszawy. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Za moment szczegóły w relacji naszego reportera. Pożar w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w trudno dostępnym rejonie obok Polany Włosienica, przy drodze do Morskiego Oka. Tramwaje wracają na Chorzowską Estakadę.
13: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
12: Wybiła 17. Ewakuacja bloku i biurowca na Warszawskiej Woli. W pobliżu skrzyżowania ulic Grzybowskiej z Żelazną znaleziono 6 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na miejscu jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
1: Witam, jestem.
12: Michale, opisz, co się tam w tej chwili dzieje.
1: No, wciąż na środku skrzyżowania Grzybowskiej z Żelazną pracują saperzy. Obok nich widzę koparkę. To jej operator zauważył tu dziś przed 10 niewybuchy. Zawiadomił służbę, a te pracują tutaj nieprzerwanie od niemal 7 godzin. Cały teren ogrodzony jest policyjną taśmą. Z apartamentowca tutaj najbliżej skrzyżowania ewakuowano wszystkich mieszkańców, a także pracowników pobliskich biurowców. Konieczna była też ewakuacja pracowników kilku restauracji, którzy w parterach tutaj prowadzą swoje biznesy gastronomiczne. Sporo jest też tutaj zdezorientowanych turystów z zagranicy. Dookoła jest dużo hoteli. Oni nie wiedzą, jak się przemieszczać, bo wygrodzony teren tutaj każe nadrabiać drogi pieszym. Dla kierowców sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zamknięcie Żelaznej i Grzybowskiej wymusza korzystanie z obiektów. objazdów. Okoliczne ulice są zapchane, a to już kolejne niewybuchy odkryte tutaj. W piątek w tym samym miejscu saperzy wydobyli ponad 50 pocisków artyleryjskich z czasów II wojny światowej. Na razie policjanci nie potrafią mi powiedzieć, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Sprzed zamkniętego skrzyżowania Grzybowskiej Żelaznej, Michał Radkowski.
12: W RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty. 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech zostało zidentyfikowanych. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające. W przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
12: Z informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie w węgierskich szpitalach przebywa 17 rannych Polaków. 12 osób jutro może zostać wypisanych. Wrócą oni do kraju rządowym samolotem typu kasa. Nietypowa akcja gaśnicza w Tatrach. Strażacy wraz z ratownikami TOPR gaszą pożar, który wybuchł w trudno dostępnym terenie obok polany Włosienica, przy drodze do Morskiego Oka, donosi nasz zakopiański reporter Maciej Pałchicki.
14: Pożar wybuchł prawdopodobnie jeszcze wczoraj od uderzenia pioruna. Dzisiaj dym unoszący się nad lasem w pobliżu Włosienicy dostrzegli turyści i zaalarmowali strażaków. Ze względu na bardzo trudne dojście, najpierw nad miejsce pożaru wysłano ratowniczego drona. Ten stwierdził pożar drzewa i ściółki leśnej. 2 strażaków i kilku ratowników TOPR na miejscu przetransportował toprowski śmigłowiec. Drzewo zostało ścięte i teren jest dogaszany wodą dowożoną przez drony. Jak mówi komendant zakopiańskich strażaków Andrzej Król-Łęgowski, gdyby do tego pożaru doszło kilka dni temu, przed deszczami, kiedy ściółka była bardzo sucha, mógł on objąć duży obszar terenu.
12: Po ponadrocznej przerwie w sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Uruchomione zostanie ważne dla mieszkańców Śląska połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Estakada jest wyłączona z ruchu od czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Z ostatniej ekspertyzy wynika jednak, że w ograniczonym zakresie ruch można wznowić. Po niezbędnych naprawach dziś odbyły się testowe przejazdy.
13: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
15: To pani jakoś ułatwi życie na co dzień?
13: Tak, na pewno tak, bo jest dużo przesiadek, dużo trzeba dookoła jeździć. Jest dużo utrudnień. No przynajmniej godzinę zaoszczędzi człowiek.
16: No na pewno, bo mam bliżej wszędzie. No z domu, niż na autobus i te okrężne drogi, to w ogóle.
15: A pani zadowolona?
16: Bardzo jestem zadowolona i w najwyższy czas, że już puszczają i bardzo dobrze. To się cieszę.
12: Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Od soboty tramwaje będą kursowały po jednym torze. Na estakadzie będzie mógł znajdować się i jeden skład.
17: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
12: Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie kompromitującego incydentu na szczytach władzy. Szef rządu padł ofiarą prowokacji ze strony tajemniczego żartownisia.
18: Według doniesień premier Andy Burnham dał się podejść oszustowi podszywającemu się pod szefową personelu Białego Domu, panią Susie Wiles. Brytyjski premier był przekonany, że przez kilka tygodni prowadził poufną wymianę wiadomości z jedną z najważniejszych osób w otoczeniu Donalda Trumpa. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy próbowano oficjalnie potwierdzić uzgodnione w wiadomościach ustalenia. Choć sprawa wygląda na wybryk zręcznego hakera, w Londynie nikt się nie śmieje. Incydent obnażył bowiem luki w procedurach bezpieczeństwa na samym szczycie brytyjskiej władzy.
12: O czym z Wysp Brytyjskich donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. A w faktach za godzinę powiemy o tym, jak uczniowie spędzają ostatnie dni wakacji.
19: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
12: O innych planach młodych ludzi usłyszycie w faktach o 18. Zapraszam.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czy jutro będzie można dziewczynie zaproponować spacer? No, można oczywiście, tylko kulturalnie trzeba zabrać ze sobą parasol, zadbać na tym spacerze oczywiście, bo będzie padać przelotnie praktycznie w całym kraju. No, być może dłuższy spacer uda się na południu Małopolski, bo tutaj 25 stopni, najcieplej i najwięcej słońca. Tu się włącza mikrofon. Przepraszam, zagapiłem się. Tu RMF FM na wakacjach. 6 po 17, czyli skoro na zegarach już po 5.
12: No to podrywanie cię chyba tak trochę.
0: Strasznie mnie rozkojarzyło w ogóle, tak.
12: Nie, właśnie.
0: Już myślami na spacerze.
12: Tak.
0: No dobrze, to jeszcze coś o miłości zagramy. Black Eyed Peas w RMF.

0: Ja tak trochę jak na plaży razem z wami gdzieś tam na leżaku czytam różne rzeczy w internecie. Tak przewijam, wiecie, scrollowanie to się nazywa. 150 minut aktywności tygodniowo to za mało, tak tutaj piszą. No proszę też nam tu nie mówić takich rzeczy. No, na razie odpoczywamy na urlopie, wrócimy, to nam szef znajdzie aktywności.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: inflacją w wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie radia RMF FM.

0: coś za często w te wakacje to się zdarza, ale widziano pumę w okolicach Michałkowej na Dolnym Śląsku. No dowodem jest zdjęcie z fotopułapki, zresztą publikujemy je na rmf24.pl. Więcej informacji mamy dla Was w Faktach RMF FM. Te już za 23 minuty, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tego lata o poranku w RMF FM.
6: Skowron,
5: Olbratowski,
6: Tomkowicz.
5: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
7: Ja jestem jedna.
5: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: Jeszcze te farby, co chciałaś.
11: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
13: Pobiliśmy absolutny rekord.
14: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
15: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
16: Możliwe, bo to
12: lato na bogato.
13: I to nie koniec.
14: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
13: Graj dziś.
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
19: I to po raz 9.
20: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
18: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe. To nam ufacie najbardziej w Polsce.
20: Dziękujemy.
18: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
20: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
18: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
20: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
23: Lato w RMF FM.
24: Lato w RMF FM.

0: pytania w SMS-ach, czy ta puma na Dolnym Śląsku to prawdziwa, czy podróbka. No, proszę słuchać faktów, te już za 4 minuty.
1: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.

jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi

Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
7: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
8: To są cienkie placki przełożone kremem.
9: Pyszne, bo polskie.
10: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
11: I odwiedzimy regionalnych producentów.
12: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
13: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
14: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
15: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
16: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach już prawie 19:00. Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Witamy.
21: Dzień dobry, zapraszam.
20: Posłuchajmy.
21: Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z tragicznym pożarem w Poznaniu przy ulicy Kraszewskiego. Trwa rozwód Prawa i Sprawiedliwości z Rozwojem Plus i jak to w sprawie rozwodowej jest spór o to, co do tej pory było wspólne. Powiemy też, czemu na ulicach Gdańska zawisły czarno-żółte flagi. Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, który doprowadził do śmierci dwóch osób na poznańskich Jeżycach, usłyszeli przedstawiciele firmy serwisującej baterie i akumulatory. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku przy ulicy Kraszewskiego. W wyniku pożaru i eksplozji zawaliła się kamienica, a życie straciło dwóch strażaków. W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co ustalili śledczy?
22: Zdaniem biegłych, pożar, a później eksplozja, która doprowadziła do zawalenia kamienicy, były związane z prowadzoną w piwnicy budynku produkcją i magazynem baterii. Firma miała przechowywać i serwisować akumulatory z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach znajdowało się ponad 6 ton ogniw.
23: Ogniwo się jedno od drugiego się zaczęło zapalać i powstał pożar. Następnie wydzielające się z tego gazy spowodowały, mówiąc tak najogólniej, eksplozję. Oboje członkowie zarządu spółki ponoszą taką samą odpowiedzialność za to niedbalstwo w działaniu spółki.
22: Mówi Marek Piegat z poznańskiej prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
21: Pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości a Rozwojem Plus trwają negocjacje dotyczące podziału miejsca w Sejmie. To pokłosie odejścia Mateusza Morawieckiego z PiSu. Były premier wraz z niemal 40 parlamentarzystami założył nowy sejmowy klub. W Faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy w jakiejś sprawie doszło już pomiędzy dawnymi politycznymi partnerami do porozumienia?
24: Na razie się na to nie zanosi. Politycy obu formacji, a do niedawna przecież koledzy z jednej partii, kłócą się zarówno o pomieszczenia sejmowe, jak i o to, kto koło kogo ma siedzieć na sali plenarnej. PiS chciałoby w pewnym sensie wyrzucić Rozwój Plus z serca Sejmu, czyli w pobliżu wspomnianej sali, i oddać puste pomieszczenia w budynku U, który, patrząc z perspektywy ulicy Wiejskiej, znajduje się po jej drugiej stronie. Kłótnie są też o miejsca na sali plenarnej. Ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów. Jak się dowiedziałem, jeśli obydwu ekipom nie uda się znaleźć porozumienia, wówczas ostateczną decyzję w tak wydawałoby się nieistotnych sprawach podejmie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i członkowie jego kancelarii.
21: Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 15 między Wrześnią a Gnieznem. W Szczytnikach Czerniejewskich w Wielkopolsce zderzyły się dwa auta osobowe. Ugaszono pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. Do tego trudno dostępnego terenu strażacy dostali się za pomocą śmigłowca Topru, a wodę dostarczył dron. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar wybuchł w wyniku uderzenia pioruna. Pumę widziano w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego na Dolnym Śląsku. Dowodem ma być fotografia z fotopułapki udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Możecie tę pumę zobaczyć na rmf24.pl. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność.
0: Fakty istotne dla Twojego regionu.
21: Czarno-żółte flagi pojawiły się dziś na ulicach Gdańska, a największa z nich zawisła na Górze Gradowej. To właśnie między innymi tam, przy najwyższym maszcie w mieście, odbyły się obchody Święta Flagi Kaszubskiej.
1: Oczywiście możemy tłumaczyć, że czarne to też uparty charakter Kaszubów. Żółto oddaje tutaj słońce, zboża. Ta symbolika jest różnie odczytywana, ale heraldycznie jest to przeniesienie po prostu skarbu Kaszub. Czarny gref na żółtym polu.
2: Jakbyśmy mogli się u niej spojrzeć z góry na cały region, to jaki on jest?
3: On jest piękny i trudny. Piękny, no to wystarczy spojrzeć. Mamy morze, mamy lasy piękne, wzgórza, jeziora, nawet część regionu nazywamy Szwajcarią Kaszubską przecież, to będąc wrażliwym na piękno człowiekiem, ciężko się w tym nie zakochać. Natomiast trudny, no bez względu zwłaszcza na trudną, złożoną historię.
21: Z Jackiem Słomionem i Piotrem Pałkowskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A za godzinę w faktach studenckie wakacje. Te będą jeszcze długo trwały, są dopiero na półmetku.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Proszę. Ładnie się to zrobiło.
25: Ładnie się zrobiło. No 21 prawie w Legnicy dalej trzyma, zobaczcie. No tak, patrzymy na mapy pogodowe tu z Darkiem na środę. Nie wiem, czy Darek patrzy, ja patrzę jednak. Widzę słońce w Małopolsce, widzę słońce na północy kraju. Tutaj mniej deszczu, natomiast na Dolnym Śląsku na pewno popada i tutaj gęste chmury. Natomiast właśnie na dole Polski do 25 stopni.
13: No i ja zobaczyłem tego, co Mateusz nie zauważył. Małopolska, czyli? Bez kropelek, słoneczko i chmurki.
25: No, tak. No takie rzeczy jutro właśnie.
13: A Somber i My Body Isn't Ready już teraz? Somber? Jak?
25: To taka piosenka na siłownię właśnie dla mnie.
13: Bardzo proszę.

może i na siłownię, ale taką siłownię z siłowaniem się bardzo, z romantycznymi myślami. Somebody, my body isn't ready. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowej muzyki. Rapper H atakuje już w propozycjach. Jego pożyczona wersja, znaczy pożyczone oryginalne nagranie, ale w jego nowej wersji. R&B, Ring My Bell, H w propozycjach.

0: być gdzie.
1: Bo wiadomo, że wszystkie te najlepsze piosenki, najpiękniejsze są o miłości. Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston, a Marisa kontynuuje swoją przebojową podróż wakacyjną w tym sezonie po Zakochaj, Odkochaj, przeboju dla zakochanych i nie tylko. W tym sezonie proponuje singiel Będzie. Będzie pięknie w propozycjach do waszej listy.

0: Dybausa, czyli ciągle imprezowy, wakacyjny pociąg do magnetyzmu, serce ze zwariowanym fortepianem na top ten poblisty.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzieciaki? Bystrzaki. No te to mają pomysły.
5: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
4: Bo przecież upał był. Dzieciaki Bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
4: Trwa Poblista w RMF FM.

I to by się zgadzało, bo takie daj w wolnym tłumaczeniu może oznaczać Let's Go, Shakira, Burna Boy. Brzmi jak zaproszenie na doskonały wieczór. Mamy plany dla was na gry i zabawy dla dorosłych po 21. A w propozycjach snujący się pop soulowy, głos kojący po ciężkim news, Jenna Spyro. Great Expectation. Niech czaruje.

0: muzyczny w objęciach męskiej orkiestry, czy w solowej odsłonie za Alia z lekką chrypką we włosie. No i skrzy w miłosnych balladach. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
3: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
3: Przepis na lato.
11: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
3: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
13: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
14: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
19: Poplista numer 4.

Czujemy to słońce nadchodzące. Prognozy muzyczne wskazują na wyższe, wznoszące trendy tego przeboju. Ostatni dzień lata. Raper Gibbs, Ego i Fall Money na top ten poblisty. Jeszcze więcej nowej muzyki. Prima Ballerina startuje. Margaret, tanecznie.

0: Tak, mamy nad Wisłą, uwielbiamy nowe przeboje, które doskonale znamy. Kiedyś New Order, teraz Dub Dogs i Przyjaciele. How does it feel? A dzisiaj na szczycie nam błyszczy.
1: Tu Dawid Podsiadło, słuchacie Popisty z Darkiem Maciborkiem w RMF FM.
0: Na błysk, Dawid.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tu nie musisz walczyć o leżak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
4: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się 20:20 w studiu faktów RMF FM. Marlena Chudzio, zapraszamy na najświeższe fakty.
13: Na razie 20. Zapraszam. Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej usłyszała kobieta w Bydgoszczy. Miała zaatakować ukraińskich nastolatków. Atak drona w okolicy zaporowskiej elektrowni atomowej. Jedna osoba nie żyje. A w faktach sportowych Barcelona i głośny transfer najlepszego zawodnika tegorocznego mundialu. 46-latka, która w piątek w Bydgoszczy miała zaatakować ukraińskich nastolatków, usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową. Wobec podejrzanej zastosowano m.in. dozór policyjny. Fakty o 20 otwiera nasz reporter Michał Radkowski.
14: Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Jak kobieta zareagowała na te zarzuty?
14: 46-latka zaprzeczyła, by miała znieważać i celowo naruszać nietykalność cielesną dzieci, choć jednocześnie, jak informuje prokuratura okręgowa w Bydgoszczy, kobieta nie kwestionowała, że była w piątek w parku, gdzie miało dojść do ataku na 14-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Podejrzana inaczej przedstawiła przebieg zajścia niż matka dzieci, a przypomnę, że policja została powiadomiona, że w piątek około 17 w jednym z parków w Bydgoszczy kobieta i mężczyzna mieli wyzywać dzieci, znieważać je z powodu ich ukraińskiego pochodzenia, a także użyć przemocy fizycznej. W trakcie ataku para miała też zniszczyć drona zabawkę i rzucić nim w chłopca. Dziś policja zatrzymała podejrzanych. Mężczyzna jest traktowany w tej sprawie jako świadek, a wobec 46-latki zastosowano środki zapobiegawcze. To dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z dziećmi i zbliżania się do nich na mniej niż 100 metrów oraz poręczenie majątkowe w wysokości 5 000 zł.
13: Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku eksplozji drona w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapewniła, że nie odnotowano żadnych uszkodzeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo jądrowe, a nie ochronę obiektu. Zaporowska elektrownia jądrowa znajduje się pod kontrolą Rosji. To największy obiekt tego typu w Europie. Kontrowersyjny wpis Donalda Trumpa. Amerykański prezydent opublikował na swojej platformie Truth Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus z podpisem Nowe Terytorium USA. Możecie ją zobaczyć na portalu rmf24.pl. Przywódca USA już wcześniej sugerował, że może ogłosić szlak wodny częścią Stanów Zjednoczonych. Irańska dyplomacja odpowiedziała, że cieśniny nie można przejąć za pomocą tweeta, lotniskowca, wydania rozkazu ani przemówienia wyborczego. Wielkość wydatków na wojsko nie opisuje właściwie realnej siły armii. To opinia ekspertów, z którymi w nowym odcinku podcastu Wojna Światowa rozmawia nasz dziennikarz Michał Zieliński. Były szef wojsk lotniczych, generał Tomasz Drewniak, zwraca uwagę choćby na ogromne różnice kosztów i cen w różnych krajach.
15: Okręt amerykański kosztuje 2 miliardy dolarów, a ten sam okręt, czy podobny okręt chiński, kosztuje połowę tego albo jeszcze mniej. Za pensję jednego amerykańskiego generała można utrzymać, nie wiem, batalion północno-koreańskich żołnierzy. Więc te przeliczenia takie bezpośrednie może być złudne.
13: Nowy odcinek podcastu Wojna Światowa jest już dostępny na RMF On i na YouTubie RMF 24.
16: Lato z RMF FM.
13: Studenckie wakacje na półmetku. Do rozpoczęcia roku akademickiego zostało jeszcze półtora miesiąca. Jak studenci ze Szczecina spędzają ten wolny czas?
17: Coś się parobi. Teraz się żyje.
18: Czy jakieś wyjazdy się szykują?
17: Wyjazdy chyba nie, już pojeżdżane było.
19: No gdzieś zrobić cały do wakacje. Gdy właśnie ja sobie z kolegami byłem w Pradze.
18: A gdzie się w wakacje toczy studenckie życie?
19: Klubach.
18: Klubach?
14: Wszystko, co chciałem zrobić te wakacje, już chyba zrobiłem. Więc teraz to już tylko po prostu przeleżę się, można powiedzieć, te wakacje i wrócić. Już wszystkie wyjazdy już były odhaczone.
13: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Studentom trochę tego wolnego zazdrościmy. Ale jakby życie klubowe to było za mało, to w czasie wolnego za godzinę będzie ciekawa propozycja z biblioteki.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
20: Dobry wieczór. W wyjście kinowym stylu Barcelona potwierdza transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego.
21: Alguns seguen al tempo, otros al creen.
20: Po przejściu testów medycznych ex-pomocnik Manchesteru City podpisał 4-letni kontrakt z Blaugraną. Ma kosztować około 70 milionów euro. Rodri to najlepszy zawodnik tegorocznego mundialu i zwycięzca złotej piłki sprzed 2 lat. Tegoroczny US Open może się odbyć bez dwóch czołowych tenisistów świata. Jak informuje włoski dziennik La Gazzetta dello Sport, z wielkiego szlema może wycofać się lider rankingu Jannik Sinner z powodu kontuzji kolana. Ostatnie dni spędził na badaniach w Turynie. Od kilku miesięcy z powodu urazu nadgarstka pauzuje Carlos Alcaraz, który, jak podaje hiszpańska marka, może wystartować dopiero w drużynowym turnieju Laver Cup we wrześniu. US Open startuje 30 sierpnia. W turnieju kobiet dziką kartę otrzymała Venus Williams. Jakub Szymański, nasz rodzynek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, bo jako jedyny z mężczyzn w naszej reprezentacji zdobył medal. Brązowy w biegu na 110 metrów przez płotki. W RMF FM podkreśla, że to dla niego przełom w karierze i skoncentruje się teraz na tym dystansie.
22: Przed nami są mistrzostwa świata, Ultimate w Budapeszcie, Memorial Kamińsko-Limowski, więc wydaje mi się, że no do tych startów trzeba jeszcze naprawdę łapać fokus i chcieć jeszcze poprawić ten wynik dotychczasowy.
20: Memoriał Kamińsko-Limowskiej na Śląsku już w ten weekend. Oprócz Jakuba Szymańskiego wystąpią m.in. Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska. Lekkoatleci powalczą o awans do finału Diamentowej Ligi w Brukseli na początku września.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Skrzynia u Marlaka, Crazy, Sacrum, Mundial, Mały Szomania, Justyna Mania i wiele, wiele więcej muzycznych wehikuł czasu z waszymi wspomnieniami startuje Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.
1: 2006, Back to Black z ostatniego albumu studyjnego Amy Winehouse. Muzyka inspirowana latami 60. w stylu soul i R&B. Album był próbą stworzenia czegoś dobrego z czegoś złego, czyli zamiany bolesnego rozstania na muzykę Back to Black, Amy Winehouse.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
4: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
3: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
4: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo. No.

0: RMF FM na wakacjach.
1: To będzie lato w waszym rytmie.
2: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
1: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
2: Zgłoś się na www.rmf.fm.
0: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
3: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
6: Zapraszam. Ewa Swoboda.
7: Po reklamie.
0: RMF FM zawsze z wami, a w wakacje gramy tak.

0: brzmiało lato 2000.
1: 2006 rok i światowe hity w kinach. Piraci z Karaibów, skrzynią Marlaka z główną rolą Johnny'ego Deppa. Muzykę do filmu skomponował Hans Zimmer. Premiera kodu Leonarda da Vinci w reżyserii Rona Howarda z Tomem Hanksem w roli głównej. Film był ekranizacją bestsellera Dana Browna i jeszcze przed premierą wzbudzał ogromne kontrowersje ze względu na przedstawioną w nim teorię dotyczącą Jezusa i Marii Magdaleny. Casino Royale, Daniel Craig debiutował w roli Jamesa Bonda. Piosenkę przewodnio zaśpiewał Chris Cornell, wokalista Soundgarden.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech. Polska odpadła w fazie grupowej. Włochy zostały mistrzem świata, pokonując Francję w finale po rzutach karnych. Najbardziej pamiętna scena finału z Zinedinem Zidanem i Marco Materazzim. Francuz sprowokowany przez włoskiego obrońcę, uderzył go głową w klatkę piersiową. Zidane dostał czerwoną kartkę i zszedł z boiska w swoim ostatnim meczu w karierze. Polscy siatkarze w 2006 roku, prowadzeni przez Raula Lozano, zdobyli srebrny medal Mistrzostw Świata w Japonii. A na listach przebojów Shakira Hips Don't Lie. Powstało to nagranie na bazie utworu Wyclef Jeana Dance Like This. Shakira przerobiła piosenkę, dopisała własne partie i nadała jej bardzo latynoski charakter. W studiu nagraniowym mówiła: jeśli biodra się nie ruszają, piosenka nie jest jeszcze gotowa. Shakira, Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Hips Don't Lie, Shakira i Wycliffe Jean. 2006 rok to wielki przebój Crazy, debiutancki singiel Narsa Barclaya, duet stworzony przez wokalistę CeeLo Greena i producenta Danger Mouse'a. Przewrotny tytuł Crazy, piosenka mówi o szaleństwie, ale jednocześnie pyta, kto właściwie decyduje, co jest normalne. Narsa Barclay, Crazy.

0: reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Przepis na lato.
4: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
3: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
5: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
6: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
7: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Sąsiadko, witam.
11: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
12: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicisz wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
12: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
3: W każdą niedzielę po 23:00 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
14: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowi.
0: Po reklamie.
3: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: To było lato 2006. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie. Adam Małysz na dużej skoczni zdobył srebrny medal. Justyna Kowalczyk zdobyła brązowy medal w biegu na 30 km techniką dowolną. Był to jej pierwszy olimpijski medal.
1: Które będzie? Srebro czy brąz? Srebro czy brąz? Srebro. Ostatnie metry.
2: Nejbarowa. Brąz.
1: Brąz.
2: Brąz.
1: Brąz dla Justyny Kowalczyk.
2: Bieg. Fantastyczny bieg Polki.
1: I Neumannowa w końcu.
2: A Polka ma medal, proszę Państwa. Cóż za sukces tej młodej dziewczyny po takiej katastrofie, która się zdarzyła w biegu na 10 km.
0: Robert Kubica zadebiutował jako pierwszy Polak w Formule 1 już w swoim trzecim wyścigu. Podczas Grand Prix Włoch na torze Monza Kubica sensacyjnie zajął trzecie miejsce.
3: W trzecim występie Roberta Kubicy w Grand Prix Formuły 1 mamy polską flagę obok flagi niemieckiej i fińskiej. Na razie jeszcze na trzecim miejscu.
0: W 2006 roku Facebook przestał być serwisem przeznaczonym przede wszystkim dla studentów i we wrześniu otworzył rejestrację dla wszystkich osób powyżej 13 roku życia. Nie było smartfonów, YouTube miał zaledwie rok, dzwonki na telefon pobierało się za pieniądze z reklam w telewizji. SMS-y były podstawowym komunikatorem. Ogromna popularność przeboju Psalm dla Ciebie. Kompozytor Piotr Rubik, wokaliści Janusz Radek, Małgorzata Markiewicz. Nagranie powstało błyskawicznie. Zbigniew Książek, autor tekstu, wysłał Rubikowi tekst SMS-em, kiedy kompozytor jechał pociągiem z Wrocławia do Krakowa. Rubik opowiadał, że melodia przyszła nagle i cały utwór powstał w około 10 minut. Psalm dla Ciebie.

0: Kilogram aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki, opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
1: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
4: Żadnego lasa?
5: Tak.
4: Zupełnie?
6: Zupełnie.
4: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
1: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy.
10: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15. Stay w RMF FM.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
20: W szpitalu zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu w Wielkopolsce. W sprawie zatrzymany jest jej były partner. Potem ustalenie naszego dziennikarza w sprawie wniosku o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Będziemy was namawiać do wakacji z książką, a w faktach sportowych m.in. plany naszej sprinterki Ewy Swobody. Kobieta postrzelona przez byłego partnera w podpoznańskim Swarzędzu zmarła dziś w szpitalu. Do tragedii, przypomnijmy, doszło w sobotę. Po trwającej ponad dobę policyjnej obławie zatrzymany został 51-letni Remigiusz Z. Mężczyzna przyznał się do zaatakowania kobiety.
21: Pytamy o fakty.
20: Do warszawskiego sądu mają trafić dwa wnioski zmierzające do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Marcina Romanowskiego. Tydzień temu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego, czyli możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Jego adwokat skierował właśnie do sądu kolejne związane z nim wnioski. Z tymi informacjami Tomasz Skory, czego one dotyczą?
22: Pierwszy to wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowskiego. Adwokat poszukiwanego powołuje się w nim na jego pismo do sądu, w którym wnosząc o list żelazny Romanowski oświadczył, że przebywa poza granicami Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem działania ENA. Wcześniej z takiego samego powodu sąd odmówił już wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niezależnie od tego jednak mecenas Lewandowski wczoraj wysłał też zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Tu podstawą jest podważenie przez sąd 7 zarzutów, które prokuratura chciała postawić Zbigniewowi Ziobrze. We wniosku jego ekstradycji z USA z 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostało tylko 19. Według adwokata ta zmiana pozwala na ponowne rozważenie postanowienia o aresztowaniu poszukiwanego w tej samej sprawie Marcina Romanowskiego. Oba wnioski adwokata zmierzają do uchylenia jego ścigania.
20: hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Rząd dziś zajmował się projektem ustawy, która zakłada, że prace rolnicze nie stanowią zakłócenia porządku ani ciszy nocnej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co dokładnie ma się zmienić?
0: Chodzi o sytuacje, w których w pobliżu terenów rolniczych pojawiły się budynki mieszkalne i ich właścicielom niekoniecznie podobają się dźwięki lub zapachy dobiegające z gospodarstwa. Gdy trwają żniwa, to taki dźwięk nawet w środku nocy nie powinien nikogo dziwić, a jednak dziwił i kończył się zgłoszeniami o zakłócaniu porządku. Teraz rolnicy mają być przed tym chronieni, a osoby nabywające nieruchomość w pobliżu świadomi. Projekt ustawy zakłada, że w aktach notarialnych oświadczaliby, że zdają sobie sprawę z prowadzonej działalności rolniczej w sąsiedztwie. Nie oznacza to, że na wsiach zrobi się teraz bezkarnie głośno. Rolnicy będą chronieni pod warunkiem, że ich prace są prowadzone zgodnie z przepisami i według prawideł gospodarki rolnej.
20: Książka pomysłem na wakacyjną nudę. Do sięgnięcia po lekturę przekonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebniach na Podkarpaciu, która przygotowała dla najmłodszych sporo atrakcji na ostatnie 2 tygodnie przerwy od szkoły.
5: Rusza projekt pod nazwą Czytam, lubię to. Kreatura, kreatywna literatura, gdzie będziemy udowadniać, że klocki Lego i literatura mają ze sobą dużo wspólnego. Zapraszamy również do biblioteki, żeby poczytać, powypożyczać książki. Mamy i czytelników z Niepli i z różnych okolicznych wsi, także przychodzą i czytają. Niekiedy biorą te książki na wakacje, wysyłają nam zdjęcia, że książki powędrowały gdzieś w ciepłe kraje, także czytają.
20: Taka książka to się najeździ. A do czytania zachęca Izabela Tomaszewska, dyrektorka Gminnej Biblioteki w Szczebniach.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
20: Fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszek.
23: Zamieszanie w piłkarskiej Krakowi ciąg dalszy. Klub wydał oświadczenie, w którym dementuje pojawiające się w mediach informacje o możliwej sprzedaży klubu przez amerykańskiego właściciela Roberta Płatka. Zaprzecza też, jakoby pieniądze z transferu Oskara Wójcika do Werderu Brema miał w całości zgarnąć właściciel i potem pożyczyć je klubowi. Płatek przejął 80% akcji Krakowi niemal równo rok temu. Klub utrzymuje, że pieniądze z tego tytułu zostały uregulowane w całości. Raków Częstochowa ma nowego obrońcę ze Szwecji, 27-letniego Arvida Brorsona. W ubiegłym sezonie zagrał w 12 meczach Monzy we włoskiej Serie B. Raków zagra w play-offach o awans do Ligi Konferencji, ale w Ekstraklasie przegrał wszystkie 3 mecze i zajmuje ostatnie miejsce. Nasza sprinterka Ewa Swoboda po zdobyciu srebrnego medalu indywidualnie i brązowego w sztafecie w Mistrzostwach Europy w Birmingham szykuje się już do kolejnych startów.
24: Teraz odpoczynek, taki reset.
25: To nie ma czasu. Reset dopiero 26 sierpnia, więc jeszcze 9 dni sezonu mi zostało.
24: Memoriał Kamili Skolimowskiej.
25: Oczywiście, 23 i 26 start w Szczecinie, także mam nadzieję, że zdążę się zregenerować do memoriału Kamili Skolimowskiej,
23: który już w najbliższy weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie i na katowickim rynku. A z Ewą Swobodą rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Były reprezentant Francji, mistrz świata z 1998 roku, w nowej roli zadebiutuje we wrześniu w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki. Vieira pochodzi z Senegalu, urodził się w stolicy tego kraju, Dakar.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
26: 5 minut po 21:00 przedstawiamy plan na najbliższe godziny gry i zabawy dla dorosłych. Czy jest forma? Nie pytam słuchaczy, bo wiem, że jest.
27: Znowu wyłączyłeś mi mikrofon.
26: Ten właściwy?
27: Tak, cukier zjedzony, nie cukier w formie i...
26: Cukier w normie, a Armelia w formie. Tak to miało być. Darek Maciborek, zapraszamy. Mikrofon był cały czas włączony.

0: to ciekawe, SMS od razu pod 3322 do asystentki Armeli. Zapytanie od Roberta. Gry i zabawy dla dorosłych, czy pójdziecie w hazard?
1: Może po 23?
0: O, dziękujemy bardzo. Tym razem wchodzimy w muzykę. Najgorsze covery świata. Wiemy, że to nie są najgorsze covery świata, tylko wykony przepięknej urody. My wam prezentujemy, wy odpowiadacie. Ewentualnie, jeżeli znacie cover w oryginale, czyli oryginał, tytuł nagrania i wykonawcę, można zgłaszać już teraz. 12,2 miliony, koniecznie. Szukamy chętnych do odgadywania pięknych, uczuciowych coverów. Można się zgłaszać do gry, wyśpiewując własną ulubioną piosenkę.
1: Ale tak z duszą ją zaśpiewajcie.
0: Z duszą. Z duszą, nie na ramieniu, tylko z duszą w głosie. Mamy słuchaweczki bezprzewodowe dla was, no i na chłodzenie kultowe skarpety RMF FM. Casting do najgorszych, najpiękniejszych coverów świata otwarty. 12,2 miliony.
2: Reklama. Wiesz co, Maria?

0: super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: RMF FM na wakacjach.
4: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
3: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
4: Czekamy na was na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w dino najbliżej ciebie.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
13: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
16: Po reklamie.
3: RMF FM zawsze z wami.

0: najgorsze covery świata, czyli no takie pożyczone talenty. My już wiemy, a wy teraz dowiecie się, dlaczego Adam, dobry wieczór, cześć Adam.
1: Dobry wieczór.
0: Zgłaszając się do naszego konkursu najpiękniejszej urody covery świata, zanim zacznie konkurs, to już wygrywa, bo wchodzi do castingu swoim coverem. Adam, prosimy.

0: È una cante ormai, ci solo tanto di te ve ne sai.
1: No, oklaski, gromkie brawa.
2: Skąd to nas przyjechałeś do tego castingu? Powiedz, czy zajmujesz się śpiewaniem zawodowo?
0: Nie zajmuję się śpiewaniem zawodowo, zajmuję się malowaniem samochodów. Opole się kłania.
2: A jak malujesz, to śpiewasz. No po prostu jesteś mistrzem.
0: Tak, malująco.
2: Jesteś mistrzem.
0: Śpiewająco maluję.
2: To teraz zadanie dla ciebie. Bardzo poprosimy o rozszyfrowanie oryginału.

0: No i jak sądzisz?
1: Polski utwór, ale jakiś bardzo, bardzo stary.
0: O,
1: myślę.
0: Powiedziałbym, że nie taki stary.
1: Nie taki stary.
0: Nie taki stary.
1: Ale mimo to, że jestem melomanem i słucham dużo muzyki, was też oczywiście, to ciężko mi, szczerze mówiąc, odgadnąć.
0: Słuchaj, wygrałeś już, zgłaszając się do castingu, to teraz jedną skarpetkę możesz zdobyć, jak odpowiesz, a będziemy prezentować oryginał. Nie taki stary.
1: Okej.

0: Czy ci siadło jakieś nagranie w głowie?
1: Czy to może jest... takiego fajnego wąsika ma.
0: Tak, tak.
1: X-Factor wygrał.
0: No,
2: jak dużo już wiesz.
0: Był w takich różnych działaniach.
1: Tak.
0: Muzycznych.
1: Nazywa się...
0: To wiesz co, nie puścimy cię z niczym, bo puścimy cię z jedną skarpetką i słuchawkami za twój casting i zostawiamy pytanie dla naszych słuchaczy. Pozdrawiamy, pa.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Czy mogę pozdrowić?
0: Bardzo szybciuteńko, myślę, że tak.
1: To pozdrawiam moją Ewelinkę, cały dom, dzieci, Alinę, Antka i pozdrawiam całe RMF FM.
0: A jak wam coś siadło, to 12,2 miliony. Fast Boy, Music Sound. Sounds.

0: so easy to fall in love. Ja mogę się zakochać w waszych wykonaniach coverowych. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Adam zostawił ci w spadku jedną skarpetkę do wygrania. Wiesz, ale przypominamy słuchaczom, którzy teraz dołączyli do gier i zabaw dla dorosłych. Poszukaliśmy oryginału tego covera.
2: A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż.
0: No i to oczywiście w oryginale śpiewał
1: Dawid Podsiadło.
0: Dobrze.
3: No pięknie.
0: Jedna skarpetka twoja i jedna słuchawka. To teraz gramy o drugą słuchawkę i o drugą skarpetkę. Twój cover jest do... No do analizy myślę, że bardzo prostej.
4: Szampan wylewa się, to smogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi.
0: No, o kogo chodzi, Kasia?
1: O sanach chodzi, o szampan.
0: Bardzo nam jest miło. Bardzo nam jest miło, że jesteś melomanem, że potrafisz odgadywać emocje innych słuchaczy, którzy jeżeli śpiewają pod prysznicem, no to mogą sąsiadów obudzić o poranku takim śpiewem. A śpiewasz czasami?
1: Tak, w szczególności jak jestem sama i nikt mnie nie słyszy.
3: Och, takie covery lubimy najbardziej.
0: To tak jak teraz, Słuchaj, jesteś sama i nikt cię nie słyszy. Co o tym sądzisz?
1: Dam szansę innym.
0: Dziękujemy pięknie pani za udział. Zapraszamy znowu. Pa!
1: Mogę kogoś pozdrawić?
0: W 7 sekund?
1: Pozdrawiam całe Kaszuby, w szczególności Kartuzy.
0: A to my też pozdrawiamy. Hej!
1: Hej!
5: RMFFM. Reklama.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
12: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w dino najbliżej ciebie.
16: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
17: Tu trwa
16: lato na bogato.
18: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
19: Może jest we Włocławku.
20: Może w Kęta.
21: A może w Jaworznie.
22: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
23: A ty? Tak, ty.
24: Co powiesz, gdy już wygrasz?
25: Zastanów się i...
26: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
27: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
28: Gotowi na weekend? No to jazda!
8: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
28: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
8: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
29: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
30: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
31: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
32: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
33: Marian,
32: mega,
33: co ty robisz?
32: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
34: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Reklamie.
0: RMF FM. Lato.
1: RMF FM. Lato.

0: Trzecia faza najpiękniejszych coverów świata i Armelia musi też przypomnieć sobie, czy wszedłeś, Mirku, do castingu śpiewając, czy opowiedziałeś jakiś żart?
1: No, kurczę, no.
0: Śpiewałeś, czy kurczę, no?
1: No.
0: No dobra. Wierzymy na słowo, że śpiewałeś. Słuchaj, okay. Podnosimy poprzeczkę. Cover teraz będzie w wykonaniu artystki zagranicznej i piosenka jest też w oryginale piosenki też zagraniczna.
2: Ogólnie zagraniczna.
0: Tak. Więc dla ciebie, trzymaj się mocno. Grasz o słuchawki bezprzewodowe i parę skarpetek RMF FM.
1: Okej.

0: No i zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo poważne wyzwanie, chociaż może znasz. Mirek, spadłeś z krzesła pod wrażeniem talentu?
1: No, spadłem.
0: Dobrze.
2: Znasz wykonawcę albo tytuł?
1: No, słabo.
0: No to coś w podpowiedzi w oryginale i teraz grasz o jedną skarpetkę?

0: Artystka najwyraźniej pyta, gdzie się włóczyłeś do cholery przez całe moje życie. Tak.
1: W dosłownym tłumaczeniu.
0: I to mogła być...
2: Jakbyś mam podpowiedź, bo nadal nie kojarzę.
1: Parasol to podpowiedź?
0: Parasol? Noś przy pogodzie? Tak? To zostawimy cię z tym, słuchaj, słodkim, muzycznym problemem, z jedną słuchawką i z jedną skarpetką. Trzymaj się, Mirek.
2: Okay. Dzięki.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
1: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM.
3: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Tego lata o poranku w RMF FM.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Juhu, dzień dobry.
6: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
7: Tomkowicz,
6: Skowron,
7: Olbratowski.
6: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
10: I to po raz 9.
11: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
12: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
13: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
11: Dziękujemy.
12: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
11: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
12: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
11: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się 22. Czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
19: Kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci jutro do kraju, przekazał wieczorem rzecznik rządu. Kierowca autokaru trafił do węgierskiego aresztu na 30 dni, zdecydował tamtejszy sąd. Powiemy o dużym cyberataku, do którego doszło na Łotwie. Będą też fakty sportowe, w których o problemach Lecha Poznań. Do Polski wróci jutro kolejna grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na portalu X, że 12 pacjentów przyleci do kraju 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Na 30 dni aresztowany został kierowca, który prowadził autokar z Polakami wracającymi z Medjugorje. Zdecydował o tym sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a kilkanaście zostało rannych. W wieczornych faktach specjalny wysłannik RMF FM na Węgry, Paweł Konieczny. Pawle, czy znamy jakieś szczegóły dzisiejszego posiedzenia sądu?
20: Rzeczniczka sądu w Miszkolcu poinformowała jedynie, że toczyło się ono za zamkniętymi drzwiami, stąd nie może udzielać się dodatkowych informacji. Wspomniała jednak, że sąd wziął pod uwagę, że ze względu na to, że podejrzany jest obcokrajowcem, może uciec i ukrywać się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura uważa, że kierowca nie był w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu. Zasnął z powodu zmęczenia, w wyniku czego autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Sąd, podejmując dzisiejszą decyzję, zwrócił także uwagę na karę, jaka grozi polskiemu kierowcy za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Zgodnie z węgierskim prawem to kara od 2 do 8 lat pozbawienia wolności. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
21: Wieczorne fakty RMF FM.
19: Dane ponad 1 miliona mieszkańców Łotwy zostały wykradzione na skutek cyberataku. Hakerzy włamali się do bazy Łotewskiej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Łotewskie władze nie wykluczyły, że był to atak hybrydowy na infrastrukturę krytyczną przeprowadzony przez obce państwo. kosztowne uzbrojenie nie wystarczy dziś, by wygrać wojnę. Tak mówią eksperci, wskazując na konflikty w Ukrainie i Iranie. Według analityka Strategy and Future Alberta Świlińskiego, polskie władze nie biorą tego dostatecznie pod uwagę, decydując o wydatkach na zbrojenia.
0: Można ubrać kogoś, kto nigdy się nie bił, nie potrafi, nie ma charakteru, nie trenował, w najlepsze rękawice bokserskie i najlepsze buty i zestawić go z kimś, kto walczy w łachmanach, ale bił się całe życie. Albo jest gotowy się bić. Sprzęt niewiele daje i to jest ważne memento dla polskich sił zbrojnych i dla polskich elit, które wydaje się, że kupowanie sprzętu wojskowego, szczególnie jeżeli jest drogi i amerykański, pozwoli Polsce nawet nie wygrać konflikt zbrojny, bo o tym nikt nie myśli swoją drogą. Nie przeprowadzamy podstawowej pracy intelektualnej, żeby określić, jaki sprzęt nam jest potrzebny, tylko kupujemy go w formie polisy ubezpieczeniowej, co, chociaż to brzmi niewiarygodnie zupełnie, zostało stwierdzone explicite przez przedstawicieli dwóch największych partii politycznych w Polsce bez cienia wstydu.
19: Współczesnym zbrojeniom poświęcony jest najnowszy odcinek podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa. Do posłuchania, obejrzenia na RMF On i YouTubie RMF24. I jeszcze jedno zaproszenie na jutrzejszą poranną rozmowę w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Ostatnie wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
22: Problemy Lecha przed playoffami o awans do Ligi Europy. Kapitan poznaniaków Mikael Iszak doznał kontuzji i nie wystąpi w dwumeczu czwartej rundy eliminacji ze szwajcarskim FC Thun. To oznacza, że w pierwszym spotkaniu w czwartek w Poznaniu w ataku może wyjść któryś z 18-latków, bo zabraknie też drugiego napastnika Janika Aniero. Iworyjczyk wraz ze stoperem Gany Termi Yegbe starają się o przedłużenie wizy. Być może wrócą na rewanż. Poza tym kontuzje mają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło. Zgłoszony do rozgrywek został za to nowy ze Szwedów, Gustav Berggren. Trwają trzy spotkania kwalifikacji Ligi Mistrzów. Do przerwy Fenerbahce przegrywa z Lyonem 0-1. Dinamo Zagrzeb remisuje z norweskim Wikingiem 2-2, a Lewski Sofia z AEK-iem Ateny 0-0, ale zmiana wyniku. Po wznowieniu Fenerbahce wyrównuje 1-1 w spotkaniu z Lyonem. Remis polskich koszykarzy z Bułgarią w meczu towarzyskim w Krakowie 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do drugiego etapu kwalifikacji do Mistrzostw Świata.
23: Praca jest wykonana tak, jak się należy. Naprawdę chłopaki przyjechali na grupowanie przygotowane fizycznie. Idziemy do przodu.
22: Mówił selekcjoner Polaków Igor Milicicz z Izraelem, a zaraz potem z Niemcami zagramy pod koniec sierpnia. Kluby siatkarskiej Plus Ligi zaczynają przygotowania do sezonu. W treningu są już m.in. Bogdanka Luk Lublin i Indyk Pol AZS Olsztyn. W składzie z ocierającym się o kadrę libero Jakubem Ciunajtisem.
24: Indywidualnie nie stawiam sobie jakichś wybitnie dużych celów. Chciałbym na pewno z drużyną osiągnąć jeszcze więcej niż w poprzednim roku. Zmienia nam się bardzo niewiele. Już się znamy, już nie musimy gdzieś tam się czaić przed sobą.
22: Nowy sezon Plus Ligi rozpocznie się w październiku.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Gospodarki Ferramowe FM po 22. Można więcej. I to może oznaczać, że uruchamiamy nas dla Was. Radiowy Hyde Park. Nie mylić z hejtem.
25: A raz się człowiek pomylił i już będę.

najlepsza i to najnowsza muzyka pod słońcem. No nie można się czuć samotny, nawet gdy jesteś teraz jesteś samotna, bo fortepian mówi, jesteśmy kumplami. Suplement do sekretów tego lata. Tym razem z SMS-a, czy tam 3322. Mąż jeszcze nie wie, bo to niespodzianka. Już dawno jesteśmy po urlopie, bo w czerwcu byliśmy nad morzem, ale w pierwszy weekend września jedziemy na taki mały, krótki urlopik w góry. Dowie się w ostatniej chwili i tak zawsze pakuje walizki. Ja to niczego w końcu się nie dowie, niczego się nie domyśli. Ciekawa jestem, jak zareaguje. Pozdrawiam serdecznie, Basia. A dla utajnienia informacji zmieniłem twoje imię, Iwona, no na Basia.

0: zawsze są historie prawdziwe, które zmieniały bieg historii. Sensacyjne noce.
1: Pod koniec 1852 roku docierają do Jangcy i rozpoczynają podbój miejscowości leżących nad rzeką. 19 marca 1853 roku powstańcy zdobywają Nankin, jedno z ważniejszych miast południowych Chin. Hong zmienia jego nazwę w Tianjing, czyli boskie miasto.
0: Już za moment w RMF FM. Misja specjalna. Polecamy się.

0: Spora część ludności, zwłaszcza narodowości Han, żyje w biedzie i wini za ten stan dynastię wywodzącą się z Mandżurii. Władze w Pekinie próbują opanować sytuację w kraju, ale ich działania nie przynoszą poprawy. Ponieważ cesarstwo zmaga się z kryzysem, początkowo nikt nie interesuje się niewielką sektą, która funkcjonuje w południowych Chinach. Przewodzi ją mistyk i były wiejski nauczyciel Hong Xingquan, a jej członkowie są nazywani Taipingami. Jednak ruch bardzo szybko zdobywa nowych zwolenników i już wkrótce doprowadzi do jednej z najkrwawszych wojen domowych w historii świata. Kim był Hong Xingquan i jak przebiegało powstanie Taipingów? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej. Hong Xingquan urodził się w chłopskiej rodzinie zamieszkującej prowincję Guangdong w południowych Chinach. Już w młodym wieku jest uznawany za inteligentnego i bystrego. Dlatego rodzice decydują się opłacić jego edukację, licząc, że pozwoli to ich synowi na lepsze życie. Młody Hong bardzo dobrze się uczy i gdy ma 13 lat, wyrusza do miasta Kanton, by tam przystąpić do cesarskiego egzaminu urzędniczego. Pomyślny wynik pozwoli Hongowi zostać urzędnikiem państwowym, co w tamtych czasach wiąże się z ogromnym awansem społecznym. Test jest jednak niezwykle trudny i zalicza go jedynie 1% egzaminowanych. Hongowi nie udaje się sprostać zadaniu i musi wrócić do swojej wioski i pracy na roli. Nie rezygnuje jednak z marzeń. W 1836 roku po raz drugi podchodzi do egzaminu, ale i tym razem nie osiąga wymaganego wyniku. Podczas pobytu w kantonie po raz pierwszy ma kontakt z chrześcijaństwem. Na ulicy spotyka misjonarza Edwina Stevena, który wręcza mu broszurę.
1: Proszę, niech się pan z nią zapozna.
0: Hong jedynie pobieżnie ją przygląda. Nie wzbudza wtedy u niego zbytniego zainteresowania. W 1837 roku Hong po raz trzeci podchodzi do egzaminu.

0: znowu go oblewa. Tym razem bardzo źle znosi porażkę. Doznaje poważnego załamania nerwowego i przez kilka dni majaczy we śnie. To właśnie wtedy miał doświadczyć wizji. Przenosi się w niej do nieba i tam spotyka mężczyznę ze złotą brodą, który oznajmia, że Hong jest jego synem. Młodzieniec poznaje też innych członków swojej niebiańskiej rodziny, w tym swojego starszego brata. Boski ojciec oznajmia Hongowi, że lud Chin oddaje cześć demonom zamiast jemu. Wręcza mu miecz do walki z siłami nieczystymi, a starszy brat tłumaczy, jak się nim posługiwać. Podczas swojej wizji Hong widzi również Konfucjusza, który jest karany za to, że swoim nauczaniem zwiódł ludzi z właściwej drogi. Gdy Hong w końcu budzi się z tego snu, jest zdezorientowany. W końcu po kilku dniach wraca do zdrowia i zaczyna pracę jako nauczyciel. Nie może jednak zapomnieć o swojej dziwnej wizji i często wraca do niej myślami. W 1843 roku po raz ostatni próbuje zdać egzamin. Znów bezskutecznie. Hong jest załamany i chce na nowo odnaleźć sens życia. Sięga między innymi po broszurę na temat chrześcijaństwa, którą dostał kilka lat temu. Po jej wnikliwym przeczytaniu Hong doznaje olśnienia i wydaje mu się, że w końcu zrozumiał swoją wizję.
1: Teraz już wszystko jest jasne. Mężczyzna, którego widziałem w niebie, jest Bogiem Ojcem, a moim starszym bratem jest Jezus Chrystus.
0: Jest przekonany, że została mu powierzona misja oczyszczenia świata ze zła, przez które rozumie między innymi rządzącą w kraju mandżurską dynastię Qing. Niszczy wszystkie posągi i przedmioty związane z buddyzmem i Konfucjuszem, które jest w stanie znaleźć w domu. Potem próbuje nawracać swoich bliskich i sąsiadów oraz dewastuje inne posągi Konfucjusza, znajdujące się w wiosce. Z tego powodu traci pracę nauczyciela. Od tego momentu zaczyna chodzić od miejscowości do miejscowości i głosić swoje nauki.
1: Chinami rządzą demony z dynastii Qing. Musimy zniszczyć cesarstwo i na jego miejscu zbudować nowe i sprawiedliwe królestwo.
0: Wkrótce dołączają do niego pierwsi wyznawcy, wśród których jest jego daleki kuzyn Feng Yunshan. Wielu ludzi przyciąga nie tyle nowa religia, co fakt, że Hong wzywa do walki ze znienawidzoną przez nich dynastią Qing. Głosi też ideę powszechnej równości i braterstwa. W 1847 roku Hong rozpoczyna studia biblijne w Kantonie, gdzie zaznajamia się z Pismem Świętym i doktryną chrześcijańską. Później przeredagowuje Biblię i tworzy nową wersję Świętej Księgi, która będzie pasowała do założeń jego sekty. W 1848 roku Hong ponownie spotyka się ze swoim kuzynem Fengiem Yunshanem i dowiaduje się, że założył on Stowarzyszenie Wyznawców Boga. Należy do niego już 2000 wiernych, którzy ściśle wyznają zasady głoszone przez Honga i którzy obwołują go swoim królem. W 1848 roku, gdy Feng zostaje aresztowany, a Hong wyrusza go uwolnić, do stowarzyszenia dołącza dwóch wyznawców, Yang Xiuqing i Chiao Chaogui. Twierdzą, że potrafią wejść w trans i wtedy przemawia przez nich Bóg, Ojciec oraz Jezus. Gdy Hong i Feng powracają do stowarzyszenia, uznają, że nowi przybysze rzeczywiście posiadają tą zdolność i ci stają się ważnymi członkami grupy. Początkowo władze w Pekinie nie interesują się zbytnio działalnością Honga, uważając, że jest to jedynie nieszkodliwa sekta. Jednak gdy w 1850 roku ruch liczy już 30 tysięcy wyznawców, a przywódca otwarcie wzywa do obalenia dynastii, lokalni urzędnicy uznają, że muszą działać. Wysyłają armię, która ma za zadanie rozbić grupę, zanim ta stanie się zbyt liczna i będzie mogła stworzyć realne zagrożenie. Jednak ku ich zaskoczeniu wojska cesarskie zostają pokonane przez wyznawców Honga, a mandżurscy dowódcy zostają pojmani i straceni. 11 stycznia 1851 roku Hong Xingquan proklamuje powstanie niebiańskiego królestwa Wielkiego Pokoju i przyjmuje tytuł niebiańskiego króla. Swoim 5 najbliższym współpracownikom nadaje tytuły królów południa, północy, wschodu, zachodu i skrzydła. Od tego momentu wyznawcy Honga są zwani Taipingami. Nazwa pochodzi od zbitki dwóch chińskich słów, oznaczających wieczny pokój. Zachęceni zwycięstwami, Taipingowie przystępują do ofensywy i zajmują kolejne miasta. Wciąż dołączają do nich nowi ludzie, niezadowoleni z rządów dynastii Qing. Buntownicy zajmują kolejne miasta, w których dokonują rzezi obywateli pochodzących z Mandżurii. Po pod koniec 1852 roku docierają do Jangcy i rozpoczynają podbój miejscowości leżących nad rzeką. 19 marca 1853 roku powstańcy zdobywają Nankin, jedno z ważniejszych miast południowych Chin. Hong zmienia jego nazwę w Tianjing, czyli boskie miasto. Staje się ono stolicą niebiańskiego królestwa. Państwo Tajpingów rozrasta się i władca zaczyna wprowadzać daleko idące reformy. Prostytucja, hazard, narkotyki, alkohol oraz zwyczaj krępowania stóp zostają zakazane. Niebiański król ogłasza też zniesienie klas, sprawiedliwy podział ziemi oraz równość płci. Przy tym zaleca, aby kobiety i mężczyźni żyli w pełnej separacji, nawet jeżeli są małżonkami. Sam Hong wprowadza się do pałacu, gdzie żyje w luksusie i tworzy swój własny harem. Jest coraz mniej zainteresowany rządzeniem i większość decyzji podejmuje Yang Xiuqing. Próbuje on zreorganizować liczącą milion ludzi armię oraz uzyskać wsparcie od chrześcijańskich mocarstw, między innymi Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Zachodnie państwa nie są jednak zainteresowane współpracą z Tajpingami, których uważają za heretycką sektę. Niebiańskie Królestwo jednak nadal atakuje. Jedna z armii rusza na północ. Jej celem jest zdobycie Pekinu. Nie udaje jej się jednak zająć stolicy i kampania okazuje się klęską. Część wojsk zostaje też wysłana na zachód, by zdobyć wszystkie miasta leżące nad rzeką Yangtze. Udaje im się odnieść kilka sukcesów, ale ofensywa zostaje zatrzymana. Toczące się walki doprowadzają do śmierci setek tysięcy mieszkańców. Niszczone są też farmy, co prowadzi do poważnych niedoborów żywności. Wkrótce wśród rebeliantów pojawiają się pierwsze poważne tarcia i walki o wpływy. Król Wschodu, Yang Xiuqing, otwarcie krytykuje niebiańskiego króla, jego hipokryzję oraz brak bardziej zdecydowanych działań. Zaczyna nawet planować obalenie władcy i przejęcie tronu. Co więcej, podczas transu Yang przemawia rzekomo głosem Boga Ojca, co nadaje jego słowom ogromną wagę wśród wyznawców. Hong obawia się rosnących wpływów Yanga i uznaje, że musi się go pozbyć, aby utrzymać władzę. W 1856 roku ma miejsce czystka, podczas której zostaje zamordowany Yang, jego rodzina oraz poplecznicy. Wewnętrzne walki znacząco osłabiają siły powstańców, a oddziały dynastii Qing zaczynają przechodzić do ofensywy. Jednak Pekin wciąż nie może pozwolić sobie na wysłanie większej ilości wojsk, gdyż cesarstwo jest uwikłane w drugą wojnę opiumową przeciwko Francji i Wielkiej Brytanii. Dopiero po podpisaniu pokoju w 1860 roku Chiny są w stanie skupić się na stłumieniu powstania Tajpingów. Co ciekawe, Wielka Brytania i Francja postanawiają wesprzeć dawnego przeciwnika, dostarczając oddziałom Qing broń i szkoląc żołnierzy. Powód jest jednak prosty. Europejskie mocarstwa mają podpisane korzystne umowy z cesarstwem. Gdyby władzę przejęli Tajpingowie, traktaty stałyby się nieważne. Co więcej, niebiańskie królestwo zakazywało handlu opium, co mocno uszczupliłoby zyski Brytyjczyków. Od 1861 roku siły Qing powoli odzyskują utracone miasta, dokonując po drodze rzezi wszystkich pojmanych Tajpingów. Powstańcy nie poddają się bez walki i zostaje staczonych wiele niezwykle krwawych bitew. Jednak szala zwycięstwa zaczyna zdecydowanie przechylać się na stronę oddziałów wiernych cesarzowi. W 1862 roku wojska Qing, dowodzone przez Zenga Guofanga, rozpoczynają oblężenie stolicy Tajpingów, które potrwa do 1864 roku. W mieście szybko zaczyna brakować żywności. Niebiański król Hong próbuje uspokoić swoich poddanych.
1: Nie martwcie się. Bóg jest po naszej stronie i ochroni miasto. Zesłał głodującym Izraelitom mannę na pustyni i to samo zrobi teraz. Jeżeli poszukacie, na pewno znajdziecie jedzenie.
0: Głodujący mieszkańcy odnajdują jednak w większości tylko chwasty i trochę warzyw. Według jednej wersji Hong błogosławi jedzenie, kosztuje go, po czym dostaje zatrucia pokarmowego i 1 czerwca 1864 roku umiera. Jednak dokładne przyczyny jego śmierci nie są znane. Według innych wersji został otruty lub sam odebrał sobie życie. Na tron wstępuje jego 14-letni syn Hong Chengguifu, ale nie jest on w stanie uratować miasta. 19 lipca 1864 roku siły cesarskie zdobywają stolicę. Wielu obrońców do końca stawia zacięty opór, a widząc nieuchronną klęskę, niektórzy popełniają samobójstwo. Dowódca wojsk Qing, Zheng Guofang, gdy dowiaduje się o tym, że Hong Xingquan nie żyje, wydaje rozkaz:
2: znajdźcie jego ciało i wykopcie z grobu. Chcę mieć pewność, że na pewno umarł.
0: Gdy zwłoki niebieskiego króla zostają odnalezione, Zeng wydaje kolejne polecenia:
2: spalcie je, a potem wystrzelcie prochy z armaty. Niech jego dusza nigdy nie zazna spokoju po śmierci.
0: Syn niebieskiego króla i nowy władca Taipingów zdołał w porę uciec z miasta, ale zostaje schwytany. Podczas przesłuchania mówi:
3: nigdy nie uczestniczyłem w działaniach mojego ojca, a poza tym potajemnie czytałem dzieła Konfucjusza. Chciałbym dalej studiować i przystąpić do egzaminów.
0: Dynastia Qing nie okazuje litości i Hong Chengguifu wraz z innymi generałami zostaje stracony. Zajęcie stolicy oznacza koniec niebieskiego królestwa Wielkiego Pokoju. Kilka mniejszych grup Taipingów stawia jeszcze opór. Ostatnia z nich zostaje rozbita w 1871 roku. Choć Chiny stłumiły powstanie, skutki dla kraju są opłakane. Miasta i farmy są zniszczone, a wielu obywateli umiera z powodu szerzących się epidemii lub z głodu. Szacuje się, że w wyniku powstania Taipingów zginęło od 20 do 30 milionów Chińczyków. Choć niektórzy historycy wskazują, że mogło zginąć nawet 100 milionów ludzi. Czyni to powstanie Taipingów jednym z najkrwawszych konfliktów w historii świata.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego sprowadzą dziś z Węgier kolejnych rannych w wypadku autokaru. Powiemy o problemach szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, który musi do września wstrzymać przyjęcia pacjentów na oddział chorób wewnętrznych. Bilety do muzeum za złotówkę to oferta z różnych miejsc w Polsce dla młodzieży i młodych dorosłych. Dwanaście osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku na Węgrzech wróci dziś do Polski. Wcześniej wróciło 21 osób, które przyleciały rządowym samolotem. Teraz przygotowywany jest transport kolejnych. Będzie on nieco trudniejszy. Po Polaków wysłane będą maszyny lotniczego pogotowia ratunkowego, przekazał wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Te osoby podczas lotu będą pod opieką zespołów medycznych.
2: To są osoby, które mogą być transportowane i dlatego też są przygotowywane. Te, na których stan zdrowia nie pozwala na ten moment, żeby można było ich wypisać ze szpitala i transportować się do Polski i przekazać do innego szpitala w Polsce, nadal pozostają w szpitalach na terytorium Węgier.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
1: Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, dzięki któremu mógłby odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy. Premier zdradza niemal pewne miejsce jego pobytu, a jego obrońca kieruje do sądu kolejne wnioski. Poznaliśmy szereg informacji związanych z byłym wiceministrem sprawiedliwości. Wydarzenia śledził Tomasz Skory.
4: Do sądu, do którego Romanowski przysłał wniosek o wydanie listu żelaznego, dotarło przed południem stanowisko prokuratury twierdzącej, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, a poza tym nie jest dostatecznie uprawdopodobnione, że podejrzany, jak twierdzi, rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu. Chwilę później w sprawę włączył się premier.
5: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
4: To jednak teren kontrolowany przez władze Rosji. Tymczasem adwokat Romanowskiego wysłał właśnie do sądu wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, który w Naddniestrzu i tak nie działa, i o uchylenie postanowienia o aresztowaniu jego klienta. Sprawa Marcina Romanowskiego z pewnością więc jeszcze potrwa.
1: Do końca sierpnia szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powodem są braki lekarzy specjalistów, które uniemożliwiają zapewnienie całodobowej opieki. Wstrzymanie przyjęć obejmuje zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Od dziś rozpocznie się także proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, których diagnostyka i leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych placówek. Wracamy w faktach do tematu, o którym mówiliśmy godzinę temu. Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu zbadają napisy pozostawione przez więźniów Fortu VII w Poznaniu. To pierwsze miejsce kaźni, które naziści stworzyli w okupowanej Polsce.
6: Nasze prace badawcze będą polegać na przede wszystkim na wyznaczeniu każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane, i będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie.
1: Następnie wszystko zostanie zbadane w laboratorium, wyjaśnia nadkomisarz Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I na koniec zaproszenie do muzeum. I to tylko za złotówkę. To akcja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tak okazyjnej cenie muzea mogą zwiedzać osoby od 8 do 26 roku życia. Na liście jest 18 państwowych instytucji kultury. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Oferta obowiązuje przez cały rok. A kolejne fakty o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: W radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Cieśnina Ormus, jeden z najważniejszych punktów na światowej mapie energetycznej, a każdy kolejny incydent w tym rejonie natychmiast odbija się na cenach ropy. Z jednej strony słyszymy o blokadzie, atakach na statki i problemach z transportem surowca, z drugiej ropa kosztuje około $90 za baryłkę, a nie 120 czy 150. Co więc naprawdę dzieje się dziś w Ormuzie i na światowym rynku ropy? O tym porozmawiamy w radiu RMF 24. Z analitykiem sektora energetycznego, panem Wojciechem Jakubikiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tytułem wstępu, jaka jest obecnie sytuacja na rynku ropy?
2: Mamy wzrost cen ropy ze względu na ryzyko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa Brent kosztuje już ponad $90, czyli przekroczyliśmy granicę, która nie była przekroczona mniej więcej od lipca 2026 roku, kiedy pojawiła się poprzednia nowa eskalacja po zerwaniu tymczasowego zawieszenia broni. Nie mamy nowego zawieszenia broni, mamy nowe groźby. Iran grozi nowymi atakami. USA mówią nawet o bombardowaniu Omanu, który nie jest stroną konfliktu, więc dużo gniewnych zapowiedzi powoduje, że rynek

0: Nie tylko Cieśnina Ormus decyduje o tym, ile kosztuje baryłka. Przede wszystkim jest coraz więcej innych dostawców. Dzisiaj, już kilka miesięcy po rozpoczęciu tego nowego konfliktu, producenci ropy zwiększają podaż, deklarują, że będą wysyłać więcej ropy w świat, odpowiadając na oczywisty sygnał rynkowy o tym, że jest popyt, ponieważ ropa jest bardzo droga, jest popyt na to, żeby sprowadzać ją z innych kierunków i do tego niemrawe zapotrzebowanie na ropę w Chinach. Największy klient na ropę na świecie zmniejszył import, wykorzystując zapasy, szukając innych sposobów na produkcję energii i z tego względu także po stronie popytu jest mniejszy wzrost niż byśmy się tego spodziewali i mniejsza presja na wzrost cen.
1: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Ile ropy rzeczywiście nadal przepływa przez Ormuz i pytanie, jakie są te alternatywne możliwości jej transportu?
0: Mamy do czynienia z kilkoma procentami tego transportu, który był prowadzony przed konfliktem. Mamy kilka tankowców dziennie w porównaniu z setkami i z tego względu ta cieśnina jest ograniczona. Nie wiemy natomiast, jakie są fakty do końca, ponieważ do mediów docierają także nieoficjalne informacje o tym, że coraz większa część dostawców ropy korzysta z nieoficjalnych szlaków, wyłącza transpondery, czyli te urządzenia, które podają lokalizację tankowców. Według agencji Bloomberg nawet Arabia Saudyjska, bardzo ważny dostawca także do Polski, korzysta z takich rozwiązań, żeby poniżej radaru przedostać się jednak przez tę cieśninę. I to także może być czynnik, który ogranicza wzrosty cen ropy na giełdzie.
1: Zatem skąd bierzemy ropę przy obecnej sytuacji w cieśninie Ormuz? Czy to wszystko jest jednak owiane tajemnicą?
0: Jeśli chodzi o Polskę, mamy oficjalne dane z zeszłego roku i tutaj nawet połowa ropy pochodziła z Arabii Saudyjskiej. Natomiast jeśli spojrzymy na mapę, to zobaczymy, że jesteśmy po drugiej stronie mapy, po drugiej stronie konfliktu. Arabia Saudyjska nie ma problemu z dostępem do naszego rynku, nie korzysta tylko z cieśniny Ormuz, ale po drugiej stronie swych granic ma także rurociągi, które na Morze Czerwone dostarczają surowiec i tamtędy przez kanał Suezki do Europy. Mamy też ropę z innych kierunków. Nie sprowadzamy w ogóle ropy z Rosji, mimo to mamy zachowane bezpieczeństwo dostaw, więc Polska jako kraj ma zabezpieczone dostawy, natomiast tak jak każdy na rynku jest eksponowana na wahania cen surowców. Każdy kryzys geopolityczny wywołuje te wahania, które są punktem odniesienia przy kontraktach, dlatego na wspólnym rynku cały czas ta zależność od paliw kopalnych prowadzi do ryzyka związanego właśnie z takimi wahnięciami.
1: Razem z nami był pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję również.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: No to jeszcze do końca wakacji trochę zostało, panie redaktorze.
2: Trochę zostało.
1: Trochę, ale niedużo.
2: Niedużo i zależy, czym się zajmujemy.
1: A no tak.
2: Na jakim etapie życia.
1: Igor Skrzypek razem z nami, oczywiście nasz reporter. Będziemy mówić o tym, co się dzieje, co się dziać będzie pod koniec wakacji, czyli chodzi o szukanie stacji dla studentów. Studenci oczywiście mają trochę dłuższe wakacje, wszyscy o tym pamiętamy, z nostalgią wspominamy, rzecz jasna, ten czas, kiedy przez 3 miesiące można było się bawić i korzystać z wolnego czasu, ale potem przychodzi ten trudny moment, kiedy trzeba znaleźć lokum. I wiadomo, że tanio nie będzie, bo ceny najmu stacji, pokojów, mieszkań rosną. I to w większości miast. Gdzie jest najdrożej, Igor?
2: No oczywiście w Warszawie.
1: No tak myślałem. Zaskoczyłeś mnie.
2: Nie ma żadnych zaskoczeń, to się nie zmienia od lat i pewnie się szybko też nie zmieni. No tak wynika z danych portali rankomat.pl i rentier.io. 79 zł średnio za metr w Warszawie wynajmu. Więc oczywiście no, to też sporo zależy od tego, jaki to będzie pokój, w jakiej lokalizacji. Im mniejszy pokój, tym ta stawka za metr będzie wyższa, no ale Warszawa pozostaje zdecydowanym liderem, choć nie jest liderem wzrostów, bo jeśli od tej strony spojrzymy, no to też Mazowsze, Radom, z tych takich większych miast, tam w ciągu roku stawki poszły o 10%. To jest naprawdę sporo, a jeśli chcielibyśmy spojrzeć na te takie ośrodki większe, jeśli chodzi o akademickość, to tu się wysuwają nam na prowadzenie Poznań i Łódź, bo tam te wzrosty stawek najmu to 5% w skali roku, to też sporo. W Warszawie oczywiście też wzrosły, ale w porównaniu z innymi miastami, no symbolicznie, procent tylko w górę, więc to sporo zależy od tego oczywiście, tak jak już wspomniałem, no jaki metraż, jaka lokalizacja, czy blisko tej uczelni, czy może gdzieś na obrzeżach.
1: Jak jest urządzone to mieszkanie?
2: Jak jest urządzone? Czy gomułka, czy już współczesna szwedzka myśl projektantka, jeśli możemy to tak określić. Dużo tam jest zmiennych.
1: A co na to studenci? Domyślam się, co na to studenci.
2: Studenci oczywiście nie są zbyt pocieszeni tą sytuacją i udało mi się spotkać wczoraj na miasteczku akademickim jednego z kampusów, na Ursynowie, więc kampus SGGW. No i trafiłem na taką scenkę rodzajową niejako, ponieważ trafiłem na grupę studentów wyprowadzających się z akademika.
1: O.
2: No i nie oznaczało to, że wyprowadzają się na stację, bo stacja potaniała.
3: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktyka, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii, albo gdzieś, albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
4: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie w mieszkaniu. Tam my mamy 4 współlokatorów.
2: Ile metrów tego pokoju?
4: Metrów? 120 będzie, tylko że jest dziewcząt oddziale.
2: To i tak duży pokój.
4: I to po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu, pokój, klitka 7 m2 i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
2: Więc tak komentują studenci spotkani na Ursynowie. No niektórzy mieszkają w akademikach, niektórzy na stacjach, no ale wszyscy przyznają, że jest drogo. Na pocieszenie jest jedno miasto, które potaniało, jest to Kraków.
1: O, ale to zaskakujące.
2: Ale potaniał bardzo, ale to bardzo symbolicznie, według danych rankomatu.pl i rentier.io dokładnie o 1,3% w skali roku. Bardzo niewiele.
1: Czy już jest ruch, jeśli chodzi rzeczywiście o to wynajmowanie kwater studenckich? No bo wiesz, jesteśmy w drugiej połowie sierpnia, dopiero zaczynają końcówka wakacji szkolnych, więc jeszcze mamy cały wrzesień.
2: Z pewnością to będzie dopiero wrzesień, ten największy ruch. Wydaje się, że też ta podaż może być największa, no bo pokończą się remonty.
1: A no właśnie.
2: Kwater właśnie planowane na wakacje, tak żeby już we wrześniu je móc udostępnić, no i na studentach po prostu zarabiać.
1: Być może jest tak, że kto będzie szukał teraz, ten znajdzie jeszcze trochę taniej. Ten rynek badał dla nas, dla Radia RMF24, Igor Skrzypek. Bardzo dziękujemy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Co warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Przypomnę, że belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie około 6 miliardów złotych należnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Mówiliśmy o tym w Faktach i w Radiu RMF24. Pieniądze te pochodzą z opłat wnoszonych przez linie lotnicze za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej oraz za usługi nawigacyjne i kontrolę ruchu lotniczego, które znajdują się na kontach Eurocontrol w Belgii. Pieniądze te zostały zajęte na wniosek Pfizera, który dochodzi swoich roszczeń wobec Polski w związku ze sporem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Z nami na łączach nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasiu, jakie były argumenty obu stron, czyli PASZP-u i Pfizera? Jak przebiegała rozprawa?
2: No, polska strona, takim moim zdaniem, była bardzo dobrze przygotowana do tej rozprawy. Prawnicy PASZP przekonywali przede wszystkim o tym, że sąd powinien uwzględnić zmianę prawa belgijskiego. Jest taki nowy protokół do konwencji Eurocontrolu, który został przyjęty w marcu, a obowiązuje od 9 sierpnia. I on mówi bardzo jasno, że nie można zajmować wierzytelności należących do tych europejskich agencji odpowiedzialnych za kontrolę ruchu lotniczego na poczet jakichkolwiek wierzytelności. Do tej pory właśnie ta sprawa była wykorzystywana przez Pfizera, ale też przez inne firmy w przypadku Hiszpanii, Albanii, Bośni i Hercegowiny. Nie było tego dużo, ale to jest taki troszeczkę wyjątek i teraz od 9 sierpnia tego nie wolno robić. Oczywiście prawo nie działa wstecz, ale Polska chciała, żeby przynajmniej od 9 sierpnia zaprzestano tego zamrażania tych pieniędzy, czyli jakby naliczania tych środków. Pfizer prezentował bardziej taką agresywną argumentację. Uważam, że był gorzej przygotowany. Na przykład mówił, że prawnik argumentował, że gdyby Polska zapłaciła tą wierzytelność, to w ogóle byśmy się tutaj na tej sali rozpraw nie znaleźli. Natomiast największym takim zaskoczeniem dla mnie była w ogóle postawa sędziego, który poinformował, że przechodzi na emeryturę, w związku z tym to sprawa skomplikowana, liczy 3000 stron i że sprawą powinna zająć się inna sędzia w styczniu. Czyli w ogóle pomylił tą sprawę, bo ta sprawa dotycząca tych wierzytelności to nie jest ta główna sprawa, która ma właśnie te 3000 stron, czyli po prostu on się w ogóle nie zapoznał z tą sprawą. I rzeczywiście myślał o swojej emeryturze i chciał to jakby od siebie przesunąć i nie chciał się tym zajmować. I wtedy wkroczyli polscy prawnicy, którzy argumentowali, że w ogóle sprawa ma charakter pilny i za taki została uznana, więc nie można czekać kolejne, 5 miesięcy do stycznia. Padły wówczas takie bardzo, bardzo mocne argumenty, że w ciągu 10 dni agencja może po prostu ogłosić upadłość, że te pieniądze mają, w ogóle funkcjonowanie agencji powietrznej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, ale także dla wschodniej granicy, dla przestrzeni powietrznej, współpracy związanej z pomocą Ukrainie. No takie Polacy wytoczyli mocne działa.
1: A to kluczowe znaczenie miała emerytura sędziego.
2: Tak. I tam sędzia ogłaszał 3-4 przerwy nawet, gdzie wychodził, zastanawiał się, przychodził, jakieś nowe daty proponował. No i w końcu zaproponował tą datę w październiku.
1: Co to odroczenie do października oznacza dla PASZP-u?
2: Rozmawiałam z prezes PASZP-u, panią Magdaleną Jaworską-Maćkowiak i trudno powiedzieć, żeby była zadowolona. No na pewno ten październik to lepszy niż styczeń, ale powiedziała, że teraz będzie musiała zapewnić agencji jakieś kryzysowe finansowanie, które jednak nie będzie takim finansowaniem, jakie zapewnia Eurocontrol, czyli po prostu te pieniądze wpływają wpływają bezpośrednio i zasilają, potem są i na pensje dla kontrolerów ruchu lotniczego i na cyberbezpieczeństwo są przeznaczane. Na pewno jakieś tam będzie finansowanie, no ale też zwracała uwagę, że to jest sprawa precedensowa. No jeżeli sąd nie będzie uwzględniał tego protokołu, tego nowego prawa, które zakazuje zajmowania pieniędzy, które są na kontach Eurocontrolu, no to będzie dotyczyło w ogóle funkcjonowania przestrzeni powietrznej i innych europejskich agencji.
1: Katarzyna Szymańska-Borginią, nasza korespondentka w Brukseli. Kasiu, bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

0: Radkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych to jest para, która idzie w gwizdek solidnej wiedzy i pogłębionych komentarzy.
2: Właśnie, dokładnie. Historię dla dorosłych należy słuchać, ją podziwiać i ją stosować.
3: Dzisiaj o stosunkowo nieznanym epizodzie z historii Polski, ale najpierw taka anegdota, którą opisał Bogusław Hrabota. Otóż jeden z jego przyjaciół przybył do jednego z wielkich amerykańskich miast i tam taksówkarz o wyglądzie na takiego trochę podstarzałego Boba Marleya, którego wiózł do hotelu z lotniska na wieść, że pasażer jest z Polski, dał ostro po hamulcach i zakrzyknął po angielsku: ja też jestem Polakiem, tylko z Haiti.
1: Tak. Teraz to wszyscy się przyznają, że są Polakami, żeby tylko w fajnym kraju zamieszkać.
2: Tak. 500 plus brać, najtańszą benzynę w Europie kupować. Ej, ludzie na świecie się wycwanili.
3: Tak, tanie działeczki łykać od kościoła. Tak. Ale słuchajcie dalej. Jak Marley dowiedział się od pasażera, że czarnoskórych Polaków w Polsce jest niewielu, rzekłbyś mało, to się podobno mocno rozczarował i mówi: a u nas za to, no nie uwierzysz, no wszyscy Polacy u nas są czarni. No
2: skąd się wzięli na Haiti czarni Polacy? To jacyś kominiarze z Sandomierza?
3: Tak, Tomku, tak, kominiarze z Sandomierza przechodzili z tragarzami. W 1801 cesarz Napoleon Bonaparte wysłał ekspedycję wojskową do tłumienia powstania ciemnoskórej większości przeciwko okrucieństwu francuskich plantatorów i niestety w tej wyprawie uczestniczyło prawie 6 tysięcy naszych rodaków Polaków.
1: I bili nasi powstańców?
3: No właśnie się okazuje, że nie za bardzo. Myśmy sami walczyli o niepodległość, wiemy jak to jest, to naszym żal było Haitańczyków, prawda? Dużo naszych zginęło, ale to głównie tam przez choroby i przez pogodę. Część wróciła do kraju, ale uwaga, 400 Polaków przeszło na stronę powstańców.
2: Zuchy, zuchy.
3: Ale żebyś wiedział, że zuchy. Powstanie wygrało, Francuzów wymordowano, a Polaków nie. 400 chłopaków tam się osiedliło na Haiti, pożenili się z miejscowymi pannami, płodzili dzieci, prawda? No i w ten oto sposób przekazali gen polskości.
2: I byłeś to, ten Marley, nie?
1: I tak. To był piękny czyn, tak. Cudowna czynność, chwalebne zadanie, naprawdę, tylko robić.
3: O tym, co z tego wyszło, w następnym odcinku. W sensie jeszcze dzisiaj, ale w kolejnym takim tu...
1: No dajcie nam parę minut.
3: No właśnie. No.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Dzisiaj mówimy o Polakach na Karaibach. Skąd się wzięli czarnoskórzy Polacy na Haiti? Otóż są to potomkowie polskich żołnierzy wysłanych przez Napoleona do tłumienia powstania Haitańczyków.
1: Tak, i przypomnijmy, część Polaków stanęło po stronie powstańców, osiedlili się na Haiti, pożenili się, mówiliśmy,
3: bo mamy Polacy zawsze dobry kompas moralny i on tam zadziałał.
1: Dokładnie.
3: Zostały po tych Polakach na Haiti liczne ślady, bo już w rysach twarzy tam się możesz doszukać słowiańskich cech. Na przykład mieszkańcy Kazale dzielą, to jest taka miejscowość, dzielą się na czarnych, mulatów oraz tak zwanych białych Haitańczyków. I niektórzy mają jasne włosy i niebieskie lub szare oczy. Jak nasi, niewątpliwie. I ślady polskości pozostały tam także w nazwiskach. Bo oryginalne polskie trudno byłoby wymówić, więc troszeczkę je uproszczono, tnąc końcówki. I na przykład popularne na Haiti nazwisko Belno to jest nasz stary polski Belnowski. Nazwisko Poto to jest dzisiejsza wersja Potockiego.
2: A to Olbratowski w wersji haitańskiej to jak będzie? Olo? Albo Olbra?
1: Tak, nie? Tomkowicz, Tomko.
3: To. Skowron to będzie Sko.
2: Sko.
3: Albo Skowron. To jest bardzo polskie, no to fakt. No. Co więcej, Kazale, jak twierdzą mieszkańcy tej miejscowości, to po polsku to jest Dom Zalewskiego. Kasa Zalewski.
2: Dom Zalewskiego. To moje miejsce urodzenia na przykład to będzie po haitańsku, ja nie wiem, Tomaszów Karaibski. Ładnie.
3: I uwaga, idziemy dalej. W miejscowości Kazale popularna jest polka tańczona w rytm reggae.
2: Polka reggae, nie?
3: Taki zibi.
2: Vibration, yeah, positive.
3: To vibration, nie, positive, nie. To jest inaczej. To jest no woman, no cry.
2: Ale polka, nie?
3: Czyli bez kobiety nie ma państwa. No jak to z chłopami se państwa
1: zrobić? No bez sensu.
3: Co ciekawe, Polacy z Kazale noszą długie warkocze.
1: Jak Kamil Bednarek, takie?
3: No, coś właśnie takiego.
1: To w domu Zalewskiego nie ma słabych lub.
2: Nie, słabych polskich lub tam nie ma.
3: A czym się zajmowali na Karaibach Polacy oprócz rozsiewania naszych polskich genów? O tym opowiemy za chwilę.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj nasi na Karaibach. Wróćmy teraz na Haiti. Uwaga, tam w roku 1983 ląduje papież.
1: Papieża zesłali na Haiti? Ale to
2: Jaruzelski,
1: tak?
3: Nie, tam papież poleciał z pielgrzymką, bo to był nasz papież.
1: No nasz.
3: Jan Paweł II.
1: Przecież nie ma innych niż nasz.
3: Tamten był nasz wtedy.
1: Reszta to podrabiańcy.
3: Wychodzi papież ten nasz kochany z samolotu. No gorąc w ogóle, upał się leje z nieba. A tu lecą do niego chłopaki i dziewczyny z biało-czerwonymi szturmówkami. A zasuwają przez płytę.
2: Kusaria murzyńska, myśli papież. Bo wtedy można było jeszcze myśleć słowo murzyn.
1: To w 83
3: wtedy. I się okazuje, że ci, co tam lecieli, to byli, uwaga, notujcie, Afroamerykanie z Haiti, ciemnoskórzy, ale oni, jak podbiegli do papieża, to papież usłyszał, że oni jadą normalnie polskie pieśni. Madonno, na przykład, no, prawda, czarna Madonno. I oni śpiewali te pieśni pod tymi biało-czerwonymi flagami.
1: I co się tutaj od Janie Pawła pomyślał papież?
3: No mówisz, jakbyś tam był. I się okazało właśnie, że to są nasi, że to są Polacy, ziomusie ze wspomnianej już miejscowości Casale, potomkowie Polaków wysłanych tamże na Haiti przez Napoleona.
2: Tak, i oni mówią o sobie Polacy, tak, nie? Na pamiątkę spotkania mają u siebie plac Jana Pawła II, a w kościele mają obraz Madonny Częstochowskiej, przywieziony jeszcze przez żołnierzy Napoleona. Ja czytałem o tym.
3: Dokładnie, tam tak właśnie jest. Ale mówiliśmy już o nazwiskach polskich, prawda, często zhaityzowanych, ale są tam też w języku na wyspie wciąż obecne na przykład takie zwroty, jak na przykład le bazon Pologne, czyli tam w Polsce. Tak, wiesz, tak se mówią.
1: Czemu tam? Tu w Polsce.
3: Ale oni są tam, nie?
2: Ale słuchajcie, może by im trzeba dać kartę Polaka, może obywatelstwo, może mniejszość haitańska powinna zasiadać w naszym parlamencie.
1: Podoba mi się to.
3: Prawda?
1: Coś trochę koloru by dodało.
3: No, prawda? I uważam, że nawet powinni zasiadać w parlamencie, bo Haiti ma bardzo fajne tradycje demokratyczne. Oni jak pokonali Francuzów i tam w 1805, to sobie uchwalili swoją konstytucję. I uwaga, w konstytucji zaznaczyli, że ludność nie czarna jest pozbawiona wszelkich praw. Ale że nie dotyczy to Polaków. No bo tam naszych po prostu traktowano jako swoich, jako murzynów Europy, prawda? I my, jako Afroamerykanów Europy. I my jako jedyni biali mieliśmy haitańskie obywatelstwo.
1: Piękne,
3: prawda?
1: Piękne. Bardzo piękne. I tego się trzymajmy. Ale ja czytałem też o tym, że podobno mieliśmy piratów normalnie karaibskich. Polscy piraci karaibscy.
2: Cudownie.
1: I o tym jeszcze się dzisiaj się tym zajmiemy w historii dla dorosłych. Bądźcie z nami, my jeszcze nie kończymy.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Dzisiaj w każdym razie, i to jest ważne, cały program, całą historię dla dorosłych spędzamy na Karaibach, bo skoro już wytłumaczyliśmy, skąd się tam Polacy wzięli, to teraz opowiedzmy właśnie o mało znanej historii polskich piratów.
1: I to mi się podoba, taki nowy film, Polscy Piraci z Karaibów 4, w rolach głównych Tomasz Kot, tam nie wiem, Piotr Adamczyk.
3: Nie, to sobie proszę nie robić karaibskich jaj, bo to jest wszystko potwierdzona informacja, mieliśmy swoich własnych polskich piratów.
2: Normalnie co, goście w CV mieli wpisane pirat?
1: Tak. A ci młodsi mieli junior pirat, a ci z doświadczeniem mieli senior pirat manager.
3: Nie, jak już się nasi dowiedzieli, po co ich tam Napoleon na to Haiti wysłał, prawda, że mają walczyć z niewolnikami, których Francuzi źle traktowali, no to wielu z naszych sobie pomyślało, to jest znowu ten kompas moralny, mówią, hej, a to nie, to ja dziękuję za taką robotę. Nie będzie robiło.
2: No, ale pytanie, dziękuję za taką maminą robotę, jak to będzie brzmiało po haitańsku? Ładnie. Z ładnym akcentem. Dziękuję. Mógłbyś robić za Polaka na Haiti, wiesz?
1: Dziękuję.
3: Co najlepsze, uwaga, niektórzy z naszych tak się tam wczuli w krzywdę tych niewolników, że przeszli na ich stronę i dawaj wtedy na Francuzów. I kiełbasy w górę i jedziemy.
1: A ogólnie rewolucjoniści jaki mieli do Polaków stosunek? Poza tym mówiliśmy, że część brała nas jak swoich, ale wszyscy, czy...
3: Wiesz, no nie, ogólnie to nie najlepsze, szczególnie początkowo, bo francuscy żołnierze, Francuzi przedstawiali Polaków jako, tutaj jest taki cytat, otwory karmiące się jedynie mięsem ludzkim.
2: W kategorii reklam 1/10, no, albo nawet 0/10.
3: Słabe PR-owo.
1: Znaczy, gdyby jeszcze skończyli na potwory karmiące się jedynie mięsem, to jeszcze bym przeżył, nie?
3: Co prawda europosłanka Spurek byłaby innego zdania, ale
2: do konkretów.
3: Płynnie przechodzimy do konkretów. Ja przypomnę, że z naszych prawie 6 tysięcy legionistów 4 tysiące zginęło albo w walkach, albo zmarło na tropikalne choroby. Kilkuset przeszło na stronę niewolników, a co najmniej kilku powiedziało sobie...
2: Ej!
3: No coś bym tu, skoro jestem na Karaibach, przypiracił.
2: Właśnie. Być na Karaibach i nie przyparacić? No. Rzeczywiście, różne głupie pomysły ludziom z nudów przychodzą do głowy.
1: Wystarczy popatrzeć na ten taki okrągły budynek przy Wiejskiej w Warszawie.
2: To mówisz w kontekście nudów?
1: Nie, w kontekście głupich pomysłów.
3: Co nasi z tego wszystkiego przypiracili? O tym za chwilę w historii dla dorosłych. Dobra, to może do konkretów. Dobra, jednym z polskich piratów na Karaibach był niejaki Wincent Kobylański. Uwaga. I on w pirackie rejsy wypływał ze swojej bazy na Kubie. I przede wszystkim jakoś tak się zawziął, atakował angielskie statki.
2: No dobra, ale jak atakował? Co, wziął sobie ponton i krzyczał na Anglików: "Hello, I am pirate z Kawalibów"?
3: Nie. On był, ten nasz kochany pan Wincent, był profesjonalnym piratem. Aha. On kupował sobie statki, montował na nich działa. Taki robił im upgrade i dawaj abordaże, przejmowanie angielskich towarów.
2: Jak na filmach, nie?
3: Tak, tylko że troszeczkę za długo nie poszalał, no bo zginął. Zresztą też tak jak na filmach, zginął otruty przez swojego wspólnika, którego wcześniej sam chciał otruć, także.
1: To da się odczuć, że w tej współpracy coś szwankowało.
3: Troszeczkę tam im nie szło, no. Inny znany polski pirat na Karaibach nazywał się Kazimierz Lux.
2: Fajne pirackie nazwisko, nie?
1: I to nawet Anglik zrozumie. No, Lux. Tak.
3: Może był wcześniej na przykład Świetlicki, nie? Bo to Lux to...
2: Świetlik.
3: No właśnie, ale z Anglikami nie było mu po drodze. No bo siedział w angielskiej niewoli, prawda? Więc jak już się z niej wyrwał, no to zebrał sobie 60 chłopów. I jazda na te angielskie statki. I dawaj.
2: No to wynika z tego, że przyjaźń polsko-angielska w tych rejonach, no, nie kwitła zbyt bujnie. Nie?
3: No mało powiedziane, powiem ci, bo Lux przejmował angielskie dostawy, sprzedawał przejęte angielskie statki razem z towarami i tak właśnie tam...
1: Tylko to się można naciąć, jak bo kupujesz statek z towarem, a w środku na przykład dostawa rajstop,
2: nie? No, czy papieru toaletowego. No rzeczywiście. A po co ci rajstopy na Karaibach?
3: Tak, jak się papier toaletowy skończy, to rajstopy są jak znane. Zostawmy ten temat. Generalnie w okolicy szybko się zorientowali, że z polskim piratem nie ma co zadzierać, prawda? Bo Polacy, jak przejmowali statek, to jeszcze na pożegnanie chłostali angielskich marynarzy i tutaj cytat jest: wypuszczali na morze z garścią sucharów.
1: Nasi to mieli gest. Teraz już takich piratów to nie robią.
2: I sucharów też.
1: Tak, se mogli namoczyć.
2: Tak, w słonej wodzie.
3: No to widzisz, to jeszcze soli, na soli oszczędzić.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
3: Teraz uwaga o poniekąd naszej własnej polskiej kolonii na Karaibach.
2: Mieliśmy?
3: No.
2: Była jakaś, nie wiem, Nowa Warszawa, Rzeszów Południa, Miami z Kielcami, nie?
3: Znaczy to była prawie, że nasza Polska, bo był taki gościu i on się nazywał Jakob von Kettler.
1: Trochę jakby mało polskie nazwisko.
3: No w wersji polskiej Kuba Kettler. Regent Kurlandii i Semigali, lennik naszego króla, czyli de facto jego poddany.
1: A czyli nasz,
3: nasz poddany Władysława IV w Azji, prawda? I on nawet namawiał króla na to, żebyśmy mieli własne kolonie. To mówi: Władek, chodź se, siechniemy. Ale Władka to jakoś nie kręciło. Inna rzecz, że się Władkowi wtedy kozacy burzyli, więc tutaj no nie było jak.
1: Albo na kolonie to się dzieci wysyła. Mnie też by to nie kręciło. Chyba że jako wychowawca za duże pieniądze, to wtedy to ewentualnie.
3: No i Kettler poszedł do króla Holandii. Tamten też nie chciał. Ja mówi: a po co mi to? I w końcu Kettler przekonał króla angielskiego, Jakuba zresztą też. Najpierw kolonię w Gambii założył, a potem na Tobago. I tu jesteśmy na Karaibach.
1: Togo na Tobago zaniosło?
2: Tak. Dobra, ale co z tymi karabinami? Znaczy Karaibami.
3: A no widzisz, łatwo nie było, bo najpierw w 1654 roku ten nasz Kuba wysłał do Tobago grupę 200 kryminalistów.
1: Bardzo dobry nabór.
3: Ci zbudowali Fort Jakub i uwaga, zbudowali miasto Kazimierzhafen.
2: Kazimierzhafen
3: na cześć nowego króla, zwierzchnika lennego Kurlandii, Jana Kazimierza.
2: No, bo już był w Polsce nowy król, Jan II Kazimierz Waza, rozumiem.
3: To tenże właśnie.
1: Czyli to był taki trochę Kazimierz, ale nie nad Wisłą.
3: Dokładnie.
2: A z czego zbudowali ten Kazimierzhafen?
3: No Kazimierzhafen zbudowali z lokalnych materiałów. Tam co było, to brali. Bez okien połaciowych, no bo o nie było cholernie ciężko w tamtych czasach na Karaibach. Ale niestety się nie udało.
2: Nie?
3: Kolonia nie przetrwała, bo tam wiadomo, piraci, Indianie, Holendrzy, Anglicy.
1: No powiedzmy konkretnie, różnie było.
2: No tak.
3: Różnie było, tak. I Kettler wysłał po latach 300 Duńczyków. No ale tym też się nie udało, no bo tutaj też różnie było, wiadomo, prawda? Mhm. Ale przez chwilę te kolonie słały do nas, do Rzeczypospolitej, tytoń, korzenie, rum, a my im wysyłaliśmy meble i wódkę.
2: Agata im meble wysyłała?
3: Tak. Agata im wysyłała.
1: Pierwsze regały na Karaibach były z Polski.
3: Dokładnie. Mhm.
1: Pierwsze meblościanki na Tobago i ubogo, te też.
3: Też, tak. No ale na koniec Kettler stwierdził, że to trudno i sprzedał prawa do kolonizacji angielskim kupcom i tyle.
2: No i tak wam sprzedaliśmy w historii dla dorosłych Polaków na Karaibach. Czy kupiliście tę historię? Mam nadzieję, że tak.
1: Przypominamy, że na rmfon.pl tam całe odcinki, wszystkie odcinki historii dla dorosłych jako podcasty do odsłuchania.
3: A ponieważ rzecz była w ujęciu historycznym, to tutaj w ujęcie Olbratowski, w ujęcie Tomkowicz i w ujęcie Skowron mówią dzięki za dziś, cześć.

0: To już prawie godzina pierwsza, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. 6 miliardów złotych wciąż zamrożone. Belgijski sąd odroczył sprawę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do października. Londyn wspiera Ukrainę, Moskwa grozi konsekwencjami. Mowa o brytyjskich dronach atakujących cele w Rosji. Dzikie centrum stolicy. Coraz częściej mieszkańcy Warszawy spotykają dziki na plaży czy między blokami. Belgijski sąd odroczył do 15 października rozprawę w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Chodzi o spór o szczepionki Pfizera. To 6 miliardów złotych należnych agencji od linii lotniczych za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej i usługi nawigacyjne. Co oznacza to odroczenie dla agencji, ustalała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: To oznacza, jak mówi prezes agencji Magdalena Jaworska-Maćkowiak, konieczność szukania kryzysowego finansowania,
2: który nigdy 100% nie zapewni nam takiego samego finansowania, jakie mamy na mocy przepisów i na mocy tych przychodów, które są przychodami nawigacyjnymi, a zajęte zostały przez komornika na wniosek Pfizera.
1: Na dziś nie ma zagrożenia dla funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej, ale zdaniem prezes PAŻP sprawa jest precedensowa, bo dotyczy możliwości zajmowania pieniędzy agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w całej Europie. A sąd nie uwzględnił dzisiaj nowego belgijskiego prawa, które zakazuje zajmowania takich środków agencjom odpowiedzialnym za kontrolę ruchu lotniczego.
0: Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie. Moskwa straszy konsekwencjami. Chodzi o używane przez ukraińskie wojsko brytyjskie drony atakujące cele na terytorium Rosji. Na czym polegają rosyjskie groźby? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Groźby te nie padają z ust propagandystów na antenie rosyjskiej telewizji, a za pośrednictwem ambasady Federacji Rosyjskiej w Londynie. Jej rzecznik zarzucił Wielkiej Brytanii eskalowanie konfliktu i współudział w, jak to nazwano, terrorystycznych atakach. Rosja może uderzyć w Wielką Brytanię, a NATO nie zareaguje, mówi na antenie BBC Andrzej Fiodorow, doradca moskiewskiej administracji. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony odpowiada: Wielka Brytania stoi ramię w ramię z Ukrainą i jest zdecydowana dostarczać sprzęt niezbędny do obrony przed nielegalną inwazją Putina.
4: To są fakty w RMF FM.
0: Dwa niedźwiedzie, a właściwie niedźwiedzice, zginęły w ostatnich dwóch tygodniach na drogach pod Tatrami. Jedna została potrącona przez samochód w rejonie Doliny Kościeliskiej, druga na Brzezinach, na drodze w kierunku Morskiego Oka. Jak mówi zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Filip Zięba, to były niedźwiedzice, które zaczęły zbliżać się do ludzkich siedzib.
5: Jedna była niedźwiedzica, ta, która była poza granicami parku w gminie Kościelisko potrącona, ważyła 110 kg. Nie było nam wcześniej znana, ale myśmy już ją obserwowali. To była dorosła samica i no też był plan jesienią tego roku odławiać ją i założyć jej obroże, bo dochodziły do nas sygnały, że ta niedźwiedzica podchodziła zbyt blisko ludzi. Z kolei ta druga, młodsza niedźwiedzica, ważąca 57 kg, była już przez nas odłowiona jesienią zeszłego roku. No i teraz wobec niej miał być kolejny krok podejmowany i już się kwalifikowała na założenie na stałe obroży.
0: W Warszawie z kolei jest coraz więcej dzików. W ostatnich dniach pojawiły się na Poniatówce, popularnej plaży nad Wisłą przy Stadionie Narodowym. Ryją także w trawnikach między blokami na Mokotowie, Ochocie, Pradze Północ i w Śródmieściu, więc w centrum, a nie tylko na obrzeżach miasta.
6: Widziałam nawet w naszym tutaj parku, zaraz za oknem.
7: Blisko Wisły, centrum Warszawy, no niespotykany widok jeszcze kilka lat temu.
6: To prawda, no byliśmy mocno zaskoczeni, dzieci tak samo. Zupełnie nie wiem, jak tu dotarły, bo rzeczywiście, no praktycznie jesteśmy w centrum.
8: Widziałem nagrania tutaj z tego parku, że sobie dreptały po parku nocą. No myślę, że mogą stworzyć zagrożenie, tak, dla mieszkańców, dla jakichś domowych zwierząt, ludzi, więc pewnie należałoby je zaprosić gdzie indziej.
9: Zdarzyło mi się raz przy trasie Siekierkowskiej. Jechałem na rowerze. Było ich całkiem sporo, może z 5-6. Nawet ostrzegałem ludzi idących z psami.
0: A z mieszkańcami w centrum Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Rodkowski.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: O ponad 30% wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku liczba przypadków jawnej agresji wobec Ukraińców w Polsce. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM ambasador Wasyl Bodnar. Ile jest incydentów niezgłaszanych, tego nikt nie wie. Posłuchajcie fragmentu rozmowy przeprowadzonej przez Piotra Salaka.
10: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Dzień dobry, panie ambasadorze.
11: Dzień dobry, panie ambasadorze.
10: Panie ambasadorze, konsulat Ukrainy w Gdańsku informuje o ataku na dwoje dzieci ukraińskich, 14-letnią dziewczynkę, 12-letniego chłopca. Doszło do tego ataku w Bydgoszczy, były wyzwiska, była agresja fizyczna. Czy pan potrafi powiedzieć, czy wy jako ambasada i Ukrainy w Polsce jako służby dyplomatyczne macie informacje, ile takich ataków było chociażby w ostatnim miesiącu?
11: Oczywiście znamy te liczby. Teraz mówi się o wzroście o ponad 30% agresji jawnych, które są znane już z mediów.
10: 30% w stosunku do czego? Do poprzedniego roku?
11: Do poprzedniego roku, tak. Ale działają służby. Dziękuję za policji i innym służbom, które reagują bardzo szybko. Zatrzymują tych sprawców.
10: Tutaj sprawcy jeszcze nie zostali zatrzymani.
11: Nie, ale już działalność jest wszczęta i za to dziękuję, za działalność taką rządu aktywną i szybką reakcję. Ale tak naprawdę mamy inne przykłady. Na przykład w styczniu tego roku Ukrainiec uratował polskie dzieci. I to jest przykład tego, jak się trzeba zachować z dziećmi, a nie atakować ich czy agresować.
10: Panie ambasadorze, czy pańskim zdaniem, z pańskiego punktu widzenia, polskie władze, polskie państwo robi wszystko, żeby zapobiegać tego typu agresji ze względów narodowościowych?
11: Tak, mogę tutaj tylko podziękować i służbom, i prokuraturze, i policji za aktywną działalność, przeciwdziałania, ale również są potrzebne także wypowiedzi polityków, które niestety czas od czasu nagrywają takie przesłania, które budzą nienawiść i agresję. I rozumiem, że zaczyna się kampania wyborcza, że temat Ukraińców jest bardzo aktualny, ale zwracam się i proszę, że na tym temacie punktów nie zdobędziecie, tylko ta agresja po prostu się na to odbije.
10: Panie ambasadorze, czy Ukraina już dostała odpowiedź od polskiego rządu w sprawie pocisków do patriotów?
11: Pracujemy, ale szczegóły poda Ministerstwo Obrony.
10: Pracujemy, ale rozumiem, spodziewacie się tej odpowiedzi wkrótce?
11: Pracują Ministerstwo Obrony, a oni podają odpowiednią informację.
10: To będzie decyzja polskiego rządu, tak nas zapewnia resort obrony. W takim razie, czy to będzie
11: oczywiście
10: decyzja rządu?
11: Ale to będzie chyba niepubliczna i nie ode mnie ta informacja ma być.
10: Oczywiście, ale czy to jest kwestia tego tygodnia pańskim zdaniem, czy to jest kwestia jeszcze następnego miesiąca?
11: Nie mam terminu.
10: Dlaczego nie doszło do przekazania migów dla Ukrainy?
11: Ministerstwo Obrony między sobą współpracują i wojskowi mają kontakt stały. Chodzi o to, że samoloty potrzebują modernizacji i teraz poszukujemy środki na to, żeby te samoloty zostały zmodernizowane, dlatego żeby ich używać w warunkach bojowych.
10: Ale poszukujemy środki, to znaczy chcielibyście, żeby były zmodernizowane na polski koszt?
11: Nie. Poszukujemy środki z zewnątrz, żeby w Polsce można było zmodernizować te samoloty i później przekazać do Ukrainy, bo w tym wariancie, tak jak mówimy wojskowi, w tym wariancie, które są teraz, nie da się ich wykorzystać bezpośrednio na polu walki.
10: Z tego, co my słyszeliśmy, to miało być tak, że Polska przekazuje migi 29 Ukrainie, a Ukraina przekazuje technologię dronową. Dlaczego do tej wymiany nie doszło?
11: Drony będą przekazane, takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji tych planów, no to Ministerstwo Obrony i Wojskowi o tym powiedzą bezpośrednio.
10: Ale rozumiem, ale czy cały czas jesteśmy na takim poziomie, że my przekazujemy migi 29, a Ukraina przekazuje Polsce drony.
11: Tak?
10: Ale rozumiem, że wy chcecie dostać te migi dopiero kiedy będą wyremontowane.
11: Oczywiście, bo teraz się nie da ich używać. Po prostu sytuacja jest taka, że po analizie przeprowadzonej przez grupę inspektorską okazuje się, że te samoloty może się nadają do latania, ale do strącania dronu i do walki bezpośredniej potrzebują pewnej modernizacji.
10: Kto ma zapłacić za remont w takim razie?
11: Poszukujemy środki zewnątrz.
10: Panie ambasadorze, temat ukraińskiego zboża. Będzie zwiększony transfer ukraińskiego zboża przez Polskę?
11: Nie mam takiej informacji.
10: Nie ma żadnych rozmów między Ministerstwem Rolnictwa Polski i Ukrainy w tej sprawie?
11: Na razie takich rozmów nie było. Było tylko spotkanie pana ministra rolnictwa Ukrainy z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, gdzie o ogólnych rzeczach rozmawiano, o ewentualnej współpracy w tej dziedzinie.
10: I nie będziecie zabiegać o to, żeby ten transfer, żeby ta kwota transferu zboża do polskich portów nie została zwiększona, czy nie?
11: To chyba sprawa związana z komunikacją bezpośrednią między Ministerstwami Rolnictwa. Jeżeli dojdzie do takiej komunikacji, to oczywiście powiadomimy.
10: Ale rozumiem, że ta komunikacja cały czas jest.
11: Na razie nie. Komunikacji bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest poszukiwanie szlaków do tego, żeby wywozić to zboże. I teraz głównym kierunkiem jest Rumunia, jak na ile mi wiadomo, i Mołdawia. Także teraz
10: pracujemy. Czyli to nie musi pójść przez Polskę?
11: Niekoniecznie, ale oczywiście, że będziemy prowadzili rozmowę może później. Jak dojdzie do takich rozmów, to oczywiście powiadomimy.
10: A nie będziecie też zabiegać o zniesienie embarga na ukraińskie zboże w Polsce?
11: Wiem, jaki jest temat politycznie rozkręcony i mi się wydaje,
10: że... No, nie dziwi się pan chyba.
11: Nie, nie dziwię się, ale to jest sztuczny temat, bo ukraiński rynek jest otwarty w całości dla polskich produktów i stopień handlu produktami dwustronnymi wzrasta na korzyść Polski.
10: Ale z drugiej strony rozumie pan te obawy rolników polskich.
11: Przepraszam, 4 miliardy do 10. Nie ma żadnych obaw rolników.
10: Jeżeli... No nie, obawy są, protesty rolników
11: obawy
10: są.
11: Obawy rozkręcone są przez media i nie mają pod sobą żadnych podstaw.
10: No nie, jeżeli... to są prawdziwi rolnicy, którzy protestowali nie, przeciwko ukraińskiemu zbożu.
11: To jest polityczna sprawa. Nie zagraża rynkowi polskiemu żaden ukraiński produkt. Dlatego, że Ukraina teraz jest w wojnie i koszt produktu na Ukrainie jest o wiele wyższy niż na Ukrainie. Koszt energii elektrycznej, koszt dostawy, bombardowania, zniszczenia logistyki na Ukrainie jest dość
10: na razie sytuacja jest taka, panie ambasadorze, że jest embargo na ukraińskie zboże wprowadzone przez Polskę. Pytanie jest następujące. Czy Ukraina będzie zmierzała do tego, żeby to embargo znieść?
11: Na tym etapie to nie jest aktualny temat.
10: I nie ma w takim razie rozmów też między ukraińskim Ministerstwem Rolnictwa a polskim Ministerstwem Rolnictwa.
11: Nie ma takich rozmów i nie dochodzi do tego, bo wiemy, że teraz są wybory i stawić tak kwestię, to oczywiście otrzymać negatywną odpowiedź nie jest naszym zadaniem.
10: Panie ambasadorze, kiedy będą kolejne zezwolenia, jeśli chodzi o prace ekshumacyjne na
11: Ukrainie? Początku sierpnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej, na które było podsumowanie dotychczasowych prac pozytywne. Trzeba podkreślić, że po stronie ukraińskiej już zostało wydane chyba 6 czy 7 zezwoleń.
10: Nie, po kolei, bo możemy powiedzieć tak, o Późnikach, prawda? Możemy powiedzieć o Hucie Pieniackiej, możemy powiedzieć o Ostrówce, możemy powiedzieć o Woli Ostrowieckiej i o Ugłach.
11: Ugły i Późniki, dwa, no były przeprowadzone, czyli już 6 miejsc zostało opracowane.
10: A ile jest wniosków, niech mi pan przypomni?
11: Przepraszam, ale po stronie ukraińskiej także były 3 wnioski, żadnego zezwolenia jeszcze nie dostaliśmy.
10: Ale ze strony polskiej było 26.
11: Nie 26, jest więcej. Teraz po posiedzeniu...
10: 26 grupy... ze strony IPN-u.
11: Tylko IPN, ale nie tylko IPN pracuje w tym.
10: Tak.
11: Jest jeszcze Ministerstwo Kultury, jest jeszcze Instytut Szczeciński, jest prywatne organizacje, które się zwracają, jak Fundacja Pani Romanowskiej i inne organizacje, które nadal pracują nad tym, żeby kontynuować te prace, także ich jest parę dziesiątków. Wnioski będą złożone przez stronę Polskę po kolei i będą wydawane kolejne zezwolenia po możliwości przeprowadzenia pracy.
10: A dlaczego nie można tego zrobić? Bo pan wie o tym doskonale, że to są prace sezonowe,
11: panie
10: że to trzeba
11: to
10: zrobić.
11: To jest populistyczne podejście.
10: Dlaczego?
11: Mówić o tym, że wydajcie wszystko, a my załatwimy. Po prostu fizycznie się nie da od razu zrobić 26 zezwoleń i 26 miejsc od razu ogarnąć. Czyli jest porozumienie grupy roboczej i proszę nie nakręcać opinii publicznej w tym, że Ukraina coś
10: nie
11: daje.
10: Tylko się dziwię,
11: Ukraina
10: dlaczego tego nie można zrobić systemowo.
11: Ukraina wydaje systemowo po kolei zezwolenia, tak jak prosi strona polska. Dlatego jest grupa robocza. Proszę się zapytać u przewodniczącego Kowala, który opowie, jakie są porozumienia, jaka ilość zgłoszeń i jaki tryb prac jest uzgodniony między stronami, a nie nakręcamy opinię publiczną, że Ukraina coś nie daje.
10: Nic nie nakręcam,
11: ja bym tutaj apelował do strony polskiej, żeby wydali przynajmniej jedno zezwolenie na prace poszukiwawcze w Polsce.
10: Czyli pan nie jest zadowolony z reakcji polskiej strony, jeśli chodzi
11: już
10: o pracę
11: parę miesięcy się dobijam przynajmniej jednego zezwolenia na Lasku i nie dostajemy. Zawsze jakieś ograniczenia biurokratyczne. Także zwracam się tutaj publicznie o to, żeby przynajmniej jedno zezwolenie po stronie polskiej było zostane opracowane i wydane.
0: Z ambasadorem Wasylem Bodnarem rozmawiał Piotr Salak. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A porcji informacji w RMF FM.
1: Tu radio RMF 24. Wracamy do tematu, o którym słyszeliście w faktach. Brak jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego, piszą śledczy do Warszawskiego Sądu Okręgowego. Prokuratura Krajowa skierowała dziś do sądu stanowisko w sprawie wniosku Romanowskiego, który przed tygodniem dotarł do Polski z Tyraspola w Naddniestrzu. Z tą informacją teraz Tomasz Skory. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry. Sporo się działo w tej sprawie. Właśnie. To nie tylko jedna rzecz, która się wydarzyła dzisiaj i jeszcze będzie się wydarzać w najbliższych dniach sporo.
1: No już za chwilę, mam nadzieję, nam o tym dokładnie opowiesz. No ale właśnie, powiedz, prokuratorzy nie wierzą, że Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu.
2: No może nie zupełnie tak. Prokuratura ocenia, że Romanowski faktycznie przebywa we wskazanym przez siebie miejscu, w tym liście prośbie o wydanie listu żelaznego. To nie zostało dotychczas uprawdopodobnione, że jest w Tyraspolu w Naddniestrzu, a samo

0: oświadczenie podejrzanego w tej sprawie jest dla śledczych niewystarczające procesowo. Prokuratorzy uznają, że według jej danych, bo zgromadzili takowe, Marcin Romanowski w ciągu na przykład ostatnich 5 lat nie przekroczył nie tylko granicy Mołdawii, której częścią nieoficjalnie jest Naddniestrze, ale też granic nie przekroczył tych krajów, które sąsiadują z Mołdawią, czyli Rumunii i Ukrainy. I tu, i to właśnie jest zaskoczenie, sprzed niespełna godziny, niemal natychmiast po skierowaniu do Sądu Okręgowego tego stanowiska Prokuratury Krajowej, przed posiedzeniem rządu głos w tej sprawie zabrał premier Tusk, którego słowa, mówiąc elegancko, niezupełnie były zgodne z tym, co do sądu napisali śledczy. Posłuchajmy.
1: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: No i generalnie nieoficjalnie przez służby więc wiemy, że Romanowski jest w Tiraspolu, w Naddniestrzu, które tylko formalnie, przypominam, należy do Mołdawii, bo tak w ogóle to jest tak naprawdę tylko protektoratem czy terytorium bardzo zależnym od Rosji i nieuznawanym przez nikogo poza Kremlem. Z tego jednak polska prokuratura czy sąd nie mogą robić żadnego użytku procesowego, no bo przecież to oficjalnie wciąż jest Mołdawia z Tiraspolem włącznie, a władz Naddniestrza to my nie uznajemy. Ale wracając do stanowiska Prokuratury Krajowej, według śledczych dotychczasowa postawa Romanowskiego no nie daje żadnej gwarancji przestrzegania warunków wydania listu żelaznego. Przypomnę, chodzi o to, że on oświadczył, że stawi się do sądu czy prokuratury w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Ale poza ucieczką z kraju, unikaniem dotychczas czynności procesowych przez 1,5 roku, nagłym wyjazdem z Węgier, ukrywaniem się przed władzami własnego kraju, mówiąc najogólniej, i to ze strony byłego ministra, wiceministra sprawiedliwości, a potem i także posła. Na brak gotowości do współpracy z organami ścigania wskazuje według śledczych też informacja przekazana przez niego samego o tym, że ma legalny paszport na inną tożsamość. I jeszcze na dodatek nie podaje tej tożsamości ani okoliczności wydania tego dokumentu, więc nie wiemy, kto go wydał. To trochę jest tak, jakby władze obcego państwa próbowały pomagać mu w ukrywaniu się przed jego własnym państwem, czyli Polską. No więc kończąc ten motyw, decyzję w sprawie listu żelaznego, dzięki któremu Romanowski mógłby odpowiadać z wolnej stopy, ma podjąć sąd. No ale to pismo chyba jednak można uznać za sprzeciw w tej sprawie, ale to nie jest wszystko, co się w sprawie Romanowskiego działo, bo w ostatnich dniach poważną ofensywę podjął też jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski. W tej chwili idą do sądu okręgowego 2 wnioski jego autorstwa i oba zmierzają do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Romanowskiego. Pierwszy to jest wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, no bo adwokat właśnie powołuje się na to, że przecież sam Romanowski napisał sądowi, że jest poza Unią Europejską. Tam ENA nie działa. W związku z tym nie ma podstaw, żeby ten ENA utrzymywać. I przypomnę, że wcześniej z tego samego powodu ten sam sąd odmówił na przykład wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry, o którym wiadomo, gdzie jest. I nie jest to Unia Europejska, bo Stany Zjednoczone. A poza tym, niezależnie od tego, mecenas Lewandowski tamten wniosek, o którym mówiłem, wysłał w piątek, a wczoraj wysłał kolejny i to jest zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Ono się opiera znowu na sprawie Ziobry, który w tej samej sprawie miał 26 zarzutów, ale po decyzji sądu 7 z nich zniknęło i w liście z prośbą o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych do Polski zostało tych zarzutów tylko 19. To jest ta sama sprawa, co sprawa Romanowskiego. No, skoro część zarzutów odpada, to może warto by rozważyć, czy Romanowskiego należy aresztować. I z tym właśnie zwrócił się mecenas do sądu. Jak widać, mamy tutaj wielu uczestników na wielu polach. Cała sprawa się rozgrywa ze służbami specjalnymi włącznie i z szefem rządu. No i sprawa jest rozwojowa, bo te pisma w końcu dojdą. Te służby w końcu zrobią z 99% albo 0, albo 100%. talent, ale potem jeszcze trzeba będzie wyłuskać z Naddniestrza, w którym polskie wpływy nie istnieją w zasadzie, tego Romanowskiego, żeby go sprowadzić do kraju. Łatwo nie będzie, ale będzie się działo.
2: Będzie się działo, to na pewno, ależ się no właśnie dzieje i bardzo się cieszę, że jest ktoś taki jak Tomasz Skory, który był razem z nami, który nam tak to pięknie wszystko rozjaśnia. Tomku, bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.
3: Radio RMF 24.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Słuchacie radia RMF 24, a w nim teraz o ważnych zmianach w przepisach dotyczących wiejskiej sielanki. Hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Takim projektem ustawy zajmie się dziś rząd. Zgodnie z nim prace rolnicze nie będą już stanowić zakłócania porządku ani ciszy nocnej. Szczegóły zna nasz dziennikarz Igor Skrzypek, którego witam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Igorze, co dokładnie ma się zmienić?
2: No wydaje się, że to są przepisy skrojone pod to, jak zmienia się krajobraz Polski, to znaczy no, coraz bliżej miasta znajdują się wsi. Na przykład powstają domy, wynosimy się z miast na wsie, no albo po prostu miasta zbliżają się do wsi, to znaczy już budujemy tam po prostu bloki. No i w takich sytuacjach część mieszkańców tych budynków mieszkalnych może być zaskoczona, gdy nagle w środku nocy słyszą nadal pracujący kombajn, albo gdy dobiegają jakieś zapachy niekoniecznie przyjemne, szczególnie jeśli nie jesteśmy, jeśli jesteśmy mieszczuchami, no to zapachy na przykład zwierząt gospodarczych mogą być takie dość uciążliwe. Zresztą kojarzymy pewnie te obrazki, gdy w Lublinie, w dzielnicy Węglin było takie pole uprawne wśród bloków dosłownie. No wiosną tego roku ta działka została w końcu sprzedana, więc to pewnie wkrótce też ten obrazek zniknie, no ale właśnie ku takim sytuacjom te przepisy zostały napisane. Tymi przepisami zajmie się dziś rząd. Jeśli taki hałas nam przeszkadza i sięgniemy po komórkę, by zadzwonić na policję, że ktoś mi hałasuje, bo obok jest takie pole uprawne i stamtąd cały czas coś buczy, no to niestety dziękujemy, ale tutaj nie będzie zgłoszenia o łamaniu ciszy nocnej. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie w pełni bezkarne. To znaczy, jeśli załóżmy rolnik chciałby zorganizować sobie jakąś imprezę na polu, na przykład jakiś festiwal, rozstawić tam kolumny, puszczać muzykę, no to oczywiście to tak nie działa, bo te przepisy, nad którymi dziś obraduje rząd, zakładają, że mówimy tutaj tylko o sytuacji, w której toczy się praca taka rolnicza, zgodna z przepisami i zgodna z prawidłami pewnej takiej kultury rolniczej, więc to wszystko musi być w pewnym zakresie. No ale skończą się telefony, skończą się zdziwienia dotyczące tego, że nagle coś nas w nocy budzi, albo też w ciągu dnia, no bo w czasie żniw, no to właściwie rolnicy cały czas pozostają na tych najwyższych obrotach.
1: No ale jednak, Igorze, to oznacza, że na wsiach teraz będzie głośno i to głośno bezkarnie?
2: No właśnie nie będzie na pewno tej bezkarności, bo to też będzie weryfikowane, czy taki rolnik pracuje zgodnie z przepisami, to jest po pierwsze, ale też będą zmiany trochę w drugą stronę. To znaczy, jeśli już chcemy na tej wsi zamieszkać albo blisko takich pól uprawnych, no to zostaniemy też uświadomieni, jak to ma wyglądać. To znaczy, jeśli będziemy kupować nieruchomość albo jakąś posiadłość, jakiś teren, jakąś działkę, no to w momencie podpisywania aktu notarialnego my tam będziemy oświadczać, że jesteśmy świadomi tego, że w sąsiedztwie toczą się prace rolnicze, więc tutaj też powinien taki wzrost świadomości pewnej się pojawić, no bo znamy tę sytuację, że deweloper postawił jakiś projekt pośrodku niczego, ludzie się przeprowadzali, zadowoleni, uśmiechnięci, no bo idziemy w taką właśnie wiejską sielankę, no a potem się okazywało, że ta wiejska sielanka ma pewne oblicza, z których być może nie zdawali sobie sprawy.
1: Igor Skrzypek dla Radia RMF 24. Igorze, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko: Francisco Guerrero Perez.
3: Znany także jako
2: El Chalequero.
3: Liczba ofiar:
2: 21.
3: Czas i miejsce działalności:
2: Meksyk w latach 1880-1888.
3: Wyrok:
2: dwukrotnie skazany na śmierć.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: Francisco Guerrero Perez urodził się w 1840 roku w meksykańskim regionie Bajio. Jego rodzina żyła w skrajnej biedzie. Wychowywał się bez ojca. Jedyną dorosłą osobą w domu była matka, która, by utrzymać dyscyplinę wśród jedenastki dzieci, stosowała przemoc. Była brutalna, biła i podduszała. W szczególności uwielbiała znęcać się nad najmłodszym, Francisco. Jak na dziecko żyjące w trudnych warunkach, wytrzymał naprawdę długo. Z domu rodzinnego wyprowadził się dopiero w 1862 roku, czyli po ukończeniu 22 lat. Na nowe miejsce zamieszkania wybrał miasto Meksyk, stolicę kraju. Osiedlił się w dzielnicy Peralvillo i rozpoczął pracę w warsztacie szewskim. Po pewnym czasie poznał Marię, z którą niedługo później wziął ślub. Para doczekała się czwórki dzieci. W rozmowach z innymi Perez często podkreślał swoją religijność.
5: Jak wiecie, jestem żarliwym katolikiem. W dzieciństwie służyłem nawet jako ministrant. Dlatego zamierzam wychować moje dzieci w duchu wiary.
4: Mimo jego własnych deklaracji, w religijność Guerrero Pereza jednak nikt nie wierzył. Mężczyzna często głosił mizoginistyczne poglądy i był znany z licznych zdrad oraz płodzenia nieślubnych dzieci. Niektórzy sąsiedzi plotkowali nawet, że Francisco jest Alfonsem. Oprócz ostentacyjnej, choć nieszczerej pobożności, Francisco Guerrero Perez słynął z jeszcze jednej rzeczy. Uwielbiał nosić się elegancko, a jednocześnie ekstrawagancko. W jego garderobie nie brakowało wyszukanych strojów, takich jak kaszmirowe spodnie, wielobarwne apaszki czy kamizelki w stylu charro, czyli meksykańskich kowbojów. Według jednej z teorii to właśnie od miłości do mody wziął się jego pseudonim El Chalequero. Słowo to oznacza bowiem rzemieślnika, który produkuje i sprzedaje kamizelki. Druga teoria na temat źródła jego późniejszego przydomka jest bardziej mroczna i odnosi się do podobnie brzmiącego wyrażenia, które było slangowym określeniem gwałciciela. Niezależnie od faktycznego pochodzenia pseudonimu, jedno jest pewne. Sąsiedzi bali się Pereza i nie chcieli mu wchodzić w drogę. W 1880 roku na brzegach rzeki Consualdo zaczęto odkrywać okaleczone, często rozczłonkowane zwłoki kobiet. El Chalequero czuł się tak bezkarny, że niejednokrotnie przyznawał się do bycia sprawcą tych zabójstw.
5: Wiesz, że to ja ją zarżnąłem? No naprawdę! I z tobą mogę zrobić to samo, jak nie będziesz grzeczna.
4: Typowe morderstwo w wykonaniu Guerrero Pereza przebiegało mniej więcej zgodnie z następującym schematem. Mężczyzna zaczepiał prostytutkę pod pretekstem skorzystania z jej usług. Po chwili wyciągał nóż, groził gwałtem i prowadził kobietę w ustronne miejsce. Tam spełniał swoje groźby z nawiązką. Nie miał preferowanego sposobu mordowania ofiary. Czasami podrzynał jej gardło, innym razem po prostu dusił gołymi rękami. Następnie, wykorzystując swój nóż, zdzierał skórę z ofiary, a potem ten surowiec wykorzystywał przy produkcji butów. Ciała wrzucał do rzeki. Ze względu na makabryczność swoich czynów i podobieństwa w profilu typowej ofiary, El Chalequero często porównywany bywa do Kuby Rozpruwacza, choć Perez wyprzedza brytyjskiego mordercę o 8 lat. Policja oczywiście poszukiwała sprawcy tych makabrycznych zbrodni, ale Francisco przez długi czas był bezpieczny ze względu na postrach, jaki budził wśród sąsiadów. Śledczy, by ułatwić sobie wytropienie mordercy, stworzyli jego profil na podstawie prac jednego z pionierów kryminalistyki, włoskiego psychiatry Cesare Lombroso.
6: Sprawca to urodzony przestępca. Najprawdopodobniej wywodzi się z biedoty. Jest analfabetą o inteligencji niższej niż przeciętna. Ma skłonności do dekadencji i rozwiązłości. Jest dobrze zbudowany, męski. Najprawdopodobniej jego przodkowie wywodzą się z rdzennej meksykańskiej ludności.
4: W lutym 1888 roku morderstwa ustały. Wszystko za sprawą detektywa Francisco Chaveza, któremu udało się przekonać sąsiadów Pereza do złożenia zeznań. Chavez dotarł także do jednej z ofiar El Chalequero, której udało się przeżyć. Była to prostytutka Lorenza Urrutia, której historia w 1908 roku została także opublikowana w gazetach.
7: Spotkałam Guerrero przy torach kolejowych w pobliżu Peralvillo. Zaczepił mnie i zapytał, czy nie mam ognia. Kiedy podeszłam, on wyciągnął nóż i wyprowadził mnie na jakieś odludzie. Krzyczałam, że mogę mu zapłacić, byle mnie zostawił. To go zainteresowało. Powiedziałam, że muszę tylko pójść po pieniądze i tak uciekłam. 2 miesiące później spotkałam go znowu. Tym razem nie był już tak łatwowierny. Zaciągnął mnie do jaskini, daleko za miastem. Tam gwałcił i torturował przez 2 dni. Uciekłam, gdy poszedł kupić wino z agawy.
4: Lorenza opowiedziała także detektywowi historię innej pracownicy seksualnej, którą spotkał podobny los. Murcia Gallardo, bo tak nazywała się kobieta, tuż przed śmiercią była widziana z Francisco Guerrero Perezem. Jej ciało z poderżniętym gardłem znaleziono na brzegu rzeki. Te zeznania wystarczyły Francisco Chavezowi, by aresztować El Chalequero. Podczas pierwszego przesłuchania Perez mówił tak.
5: Stanowczo zaprzeczam tym zarzutom. Jestem bogobojnym człowiekiem. Nie mógłbym popełnić tak niewyobrażalnych okropieństw. Mój jedyny grzech to to, że może zanadto podobają mi się tajemnice Paryża, Eugène Sue.
4: Policjanci nie uwierzyli mu jednak na słowo, szczególnie, że mieli zeznania sąsiadów i jednej z ofiar, które malowały zupełnie inny portret Francisco. Aresztowanie doprowadziło także do zrewidowania pierwotnego profilu sprawcy. W zasadzie żaden z jego punktów nie zgadzał się z tym, jaki był Guerrero. Mężczyzna co prawda dorastał w biedzie, ale dorobił się jako szewc. Wcale nie był analfabetą o niskiej inteligencji, ani człowiekiem o nadzwyczaj atletycznej budowie. W zasadzie jedyną zewnętrzną oznaką tego, że coś z nim jest nie tak, był jego pusty, zimny wzrok. Niedługo po aresztowaniu na policję zgłosiła się kolejna żyjąca ofiara El Chalequero, praczka imieniem Emilia.
8: Wracałam z pielgrzymki do La Santissima, to w pobliżu Villa de Guadalupe. Ten mężczyzna zgwałcił mnie przy konsulado, a potem zostawił na brzegu rzeki na pewną śmierć.
4: Niewiele wiadomo o samym procesie Francisco Guerrero Pereza, gdyż rządzący wówczas Meksykiem reżim wojskowy ściśle kontrolował przepływ informacji. Mimo tego o postępowaniu sądowym było głośno w całym kraju. Prokuratorzy byli w stanie udowodnić sprawcy jedynie przestępstwa popełniane na Gallardo, Urruti oraz na Emilii. To jednak wystarczyło, by skazać mężczyznę na śmierć. Byłby to koniec historii El Chalequero, gdyby nie interwencja samego Porfirio Diasa. Z niewiadomych przyczyn dyktator rządzący Meksykiem zażądał zmniejszenia kary do 20 lat więzienia. W rezultacie Francisco Guerrero Perez został przeniesiony do więzienia San Juan de Ulua. Tak opisywali go ówcześni współwięźniowie.
9: To cichy, spokojny typ. Nikogo nie zaczepia. Siedzi z nosem w książkach, straszny elegancik. Słyszałem, że napisał list do naczelnika, prosząc o pozwolenie, by rodzina mogła przywieźć mu nowe spodnie. Podobno napisał, że chce ubierać się odpowiednio do swojego wykształcenia.
4: W San Juan de Ulua pozostał do 1904 roku. Nie odsiedział pełnego wyroku, gdyż dyktator z czasem skrócił mu go o kolejne 4 lata. Ułaskawienie mordercy wywołało niemały skandal w kraju. Jeden z pierwszych profilerów kryminalnych w historii Meksyku, Carlos Rumaniak, pisał wówczas:
10: nie mamy wystarczających informacji, by sądzić, że El Chalequero kierowały motywy seksualne. W swoich zeznaniach nigdy nie wspominał o niepohamowanej żądzy. Wręcz przeciwnie. Wszystko wskazuje na to, że jego brutalne zachowanie było w pełni świadome. To degenerat, który na wolności zaatakuje ponownie.
4: Współczesne nam opinie na temat Guerrero Pereza są jak najbardziej zgodne właśnie z profilem stworzonym przez Carlosa Rumaniaka po uwolnieniu mordercy. Według nich Guerrero był nieprzejawiającym śladów empatii psychopatą. Innych ludzi traktował przedmiotowo. Miał wysokie poczucie własnej wartości i mimo powierzchownie czarującej i spokojnej osobowości miał skłonność do wybuchów gniewu. Mógł mieć antyspołeczne lub narcystyczne zaburzenia osobowości. W seksie z kobietami widział jedynie źródło własnej przyjemności. Jego zbrodnie charakteryzowało ogromne okrucieństwo. Chciał w ten sposób zamanifestować swoją wyższość nad ofiarami. Nie zabijał prostytutek ze względu na to, jak zarabiały na życie, a tylko dlatego, że były łatwym celem. Nikogo nie zdziwiło więc, gdy 13 czerwca 1908 roku El Chalecro został aresztowany ponownie. Jego ofiarą stała się starsza kobieta. Znamy wyłącznie jej imię, Antonina. Zapytany o motyw zbrodni, mężczyzna odpowiedział:
5: po prostu mnie wkurzyła.
4: Kobieta zginęła w podobny sposób, co poprzednie ofiary mordercy, a jej ciało porzucono na brzegu rzeki Consualdo. Tym razem Francisco popełnił jednak serię błędów, które doprowadziły do znacznie szybszego jego aresztowania. Po pierwsze, świadkiem całego zajścia był José Inés Rodríguez.
5: Pasłem bydło nieopodal rzeki, gdy nagle usłyszałem krzyk kobiety. Pobiegłem w tamtym kierunku, schowałem się w krzakach i zobaczyłem, jak on ją zażyna.
4: Dodatkowo niejakie siostry Solorio widziały, jak Pérez zmywa z siebie krew ofiary w rzece, a reporter, który pisał artykuły o poprzednich morderstwach El Chalecro, od razu dostrzegł podobieństwo między starymi sprawami a tą nową i to on podsunął ten trop policji. Tym razem proces mordercy nie przeszedł aż tak szerokim echem, ale i tak na rozprawie zgromadziło się ponad 2000 widzów. Francisco Guerrero Pérez po raz drugi został skazany na śmierć. Tym razem władze wojskowe nie interweniowały w jego obronie. Pérez został osadzony w więzieniu Lecumberri. Tam, oczekując na wykonanie wyroku, czytał Pawła i Virginię, francuskiego autora Jacques-Henri Bernardina de Saint-Pierre. Egzekucja nigdy jednak nie została przeprowadzona, gdyż Francisco Guerrero Pérez zmarł w listopadzie 1910 roku, krótko po wybuchu rewolucji meksykańskiej. Co do przyczyn śmierci mordercy, źródła są podzielone. Niektóre twierdzą, że zmarł na gruźlicę, inne, że na tyfus. Są też takie, które donoszą o obrażeniach odniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Pewne jest, że znaleziono go nieprzytomnego w celi i przewieziono do szpitala Juárez, ale Guerrero Pérez nigdy nie odzyskał przytomności. Nigdy też nie okazał ani ułamka skruchy za swoje czyny. Jego zbrodnie stały się podstawą dla powieści Bernardo Enskinka Carne de Autat, a także inspiracją dla dwóch płaskorzeźb słynnego artysty José Guadalupe Posady.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.

0: A to już według rodowego zegara w niemalże godzina druga. Czas więc na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Rosja ostrzega Wielką Brytanię. Moskwa może uznać dostarczanie Ukrainie dronów za udział Londynu w wojnie. Czy Maciej Berek będzie sędzią w Trybunale Konstytucyjnym? Prawnicy i część koalicji krytykują kandydaturę byłego ministra. Tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie. Po ponad roku przerwy ruszy ważne połączenie Katowice-Chorzów-Bytom. Fakty rozpoczynamy jednak od smutnej informacji. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej i działaczka społeczna. O jej śmierci poinformował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, walczyła w Powstaniu Warszawskim z bronią w ręku. Przez lata była strażniczką pamięci o jego uczestnikach, a wcześniej nauczycielką i wieloletnią działaczką środowisk kombatanckich. W ostatnich latach zabierała także głosy w sprawach społecznych i politycznych, opowiadając się m.in. za silną i bezpieczną Polską w Europie. Rosja ostrzega Wielką Brytanię przed konsekwencjami dalszego wsparcia Ukrainy. Szef rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow, stwierdził, że Moskwa może uznać dostarczanie przez Brytyjczyków dronów wykorzystywanych przez Ukrainę do ataków na terytorium Rosji za bezpośredni udział w Wielkiej Brytanii w wojnie. To reakcja na informację brytyjskiego The Times, że Ukraina po raz pierwszy wykorzystała w atakach dalekiego zasięgu właśnie drony produkcji brytyjskiej. Rosyjska ambasada w Londynie wcześniej ostrzegła, że im większe będzie zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikt, tym wyższą cenę będzie musiała zapłacić. Brytyjski premier Andy Burnham odpowiedział, że Londyn pozostaje w pełni zaangażowany we wspieranie Ukrainy. A w Polsce nie cichnie spór o przejście Macieja Berka z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Wielu prawników i spora część posłów koalicji rządzącej bardzo krytycznie ocenia kandydowanie byłego ministra na sędziego. Umieszczenie w Trybunale ministra Berka porównywane jest do wyboru byłych posłów PiS czy byłego prokuratora krajowego. Czy można to porównywać? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Na pewno wszyscy wymienieni są politykami i od Trybunału powinni się trzymać z daleka. Jeśli jednak jest różnica, to na niekorzyść Macieja Berka. Sędziowie Pawłowicz i Piotrowicz byli wcześniej jednymi z wielu posłów. Bogdan Święczkowski prokuratorem i posłem, ale Berek jeszcze tydzień temu był konstytucyjnym ministrem i prawą ręką premiera.
2: Niektórzy mogą czuć się i czują się jakby rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany.
1: Mówi Donald Tusk, ale rozumiejąc nie stosuje, bo według niego Maciej Berek to nie polityk, a urzędnik. W efekcie rząd stracił rzeczywiście sprawnego urzędnika, a do Trybunału trafi były najbliższy współpracownik urzędującego wciąż premiera. W 40-letniej historii Trybunału żaden sędzia nie był wcześniej ministrem.
3: Fakty ze Śląska.
0: Po ponadrocznej przerwie w sobotę tramwaje wrócą na estakadę w Chorzowie. Uruchomione zostanie ważne dla mieszkańców Śląska połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Estakada jest wyłączona z ruchu, przypomnijmy, od czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. A z ostatniej ekspertyzy wynika, że w ograniczonym zakresie ruch można wznowić. Po niezbędnych naprawach wczoraj odbyły się testowe przejazdy.
4: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
5: To pani jakoś ułatwi życie na co dzień?
4: Tak, na pewno tak, bo jest dużo przesiadek, dużo trzeba dookoła jeździć, jest dużo utrudnień. No przynajmniej godzinę zaoszczędzi człowiek. No,
6: na pewno, bo mam bliżej wszędzie. No z domu, niż na autobus i te okrężne drogi, to w ogóle.
5: A pani zadowolona?
7: Bardzo jestem zadowolona i w najwyższy czas to już puszczają i bardzo dobrze. To się cieszę.
0: Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiała Anna Kropaczek. Od soboty tramwaje będą kursowały po jednym torze. Na estakadzie będzie mógł znajdować się jeden skład. Coraz droższy najem mieszkań w większości największych polskich miast. To także coraz większy problem dla studentów, którzy szukają stacji przed rozpoczęciem roku akademickiego. Najdrożej jest w Warszawie. Stawki za pokój sięgające 2000 zł miesięcznie stają się coraz częstsze.
8: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktykę, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii albo gdzieś, albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
9: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie. To po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu. Pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
0: Usłyszał od studentów w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Czas na rozmowę.